ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: Reklama.
1: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
2: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
3: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
2: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
7: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
8: Tak, w galerii Revia Park.
7: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
9: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
10: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
11: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
12: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
3: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
2: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
6: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
7: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
8: Tak, w galerii Revia Park.
7: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
9: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
10: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl. 793 905 085.
11: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
12: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasy pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka! Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
4: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
5: Tak, w galerii Revia Park.
4: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
6: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
8: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
9: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
12: I po reklamie.
13: Cieszę się.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
3: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
4: Po co?
3: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
4: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
3: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
5: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
2: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
6: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
2: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
9: I po reklamie.
10: SK Zamość News.
11: Violetta Sowa, zaczynamy magazyn Lokalny Radio SK Zamość. Dzisiejszy magazyn w całości opowie o inwestycjach realizowanych w Zamojskim Szpitalu Papieskim za ponad 80 milionów złotych dzięki środkom z KPO.
12: SK Zamość.
11: Te inwestycje, jak informuje szpital, mają skracać drogę pacjenta do specjalisty, poprawiać jakość diagnostyki i leczenia, zwiększać bezpieczeństwo procedur medycznych oraz wspierać personel w codziennej pracy. W Zamojskim Szpitalu Papieskim realizowane są trzy projekty. Pierwszy projekt dotyczy rozwoju opieki onkologicznej i obejmuje m.in. adaptację drugiego piętra budynku numer na potrzeby oddziału onkologii klinicznej, zwiększenie liczby miejsc dla pacjentów, modernizację pracowni leków cytostatycznych, zakup nowoczesnej aparatury medycznej oraz rozwój chirurgii robotycznej. Drugi projekt to transformacja i rozwój infrastruktury kardiologicznej oraz kardiochirurgicznej. Obejmuje modernizację oddziału kardiologicznego, zakup aparatury i sprzętu medycznego dla kardiologii i kardiochirurgii oraz szkolenia personelu. Trzeci projekt to cyfrowy szpital, czyli rozwój i integracja systemów informatycznych, digitalizacja dokumentacji medycznej, zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa, integracja z systemem P1 oraz wdrażanie nowoczesnych narzędzi wspierających proces diagnostyczny i terapeutyczny. Teraz szczegóły tych projektów. Mówi rzecznik prasowy Szpitala Papieskiego w Zamościu, Alicja Palonka.
0: Mamy kardiologię, mamy onkologię i mamy cyfryzację szpitala. To są projekty, które ponad 80 milionów kosztowały. Tam jest prawie 70 milionów, to jest dotacje i reszta to jest wkład własny. Też wkład własny, który pomógł nam pokryć marszałek województwa. Więc tutaj też mam dobrą współpracę. Jeżeli chodzi o cyfryzację i właśnie kardiologię, to tutaj nam koszty własne pomogło województwo jak najbardziej. Jeżeli chodzi o projekt zwany KPO Onkologia, tak nazywamy, to tam są zadania, jest utworzenie nowego oddziału onkologicznego, jest utworzenie nowej pracowni cytostatycznej. Mamy też przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale też robota chirurgicznego da Vinci, więc jest tutaj bardzo duży postęp i bardzo ważne dla naszych pacjentów w regionie, żebyśmy mieli dostęp tutaj blisko, żeby nie trzeba było gdzieś wędrować. Jest cyfryzacja. Cyfryzacja szpitala, no jest to taki projekt, przede wszystkim wiemy, że idziemy w nowy świat, nową rzeczywistość i mamy i dokumentację medyczną, która będzie ucyfrowiona, będzie nowa sieć cyberbezpieczeństwa. Jest to też bardzo ważne, bo zdarzają się i różne ataki i chcemy być przygotowani, nie dopuścić do tego, żeby szpital został sparaliżowany. Będziemy mieć też nowy sprzęt peryferyjny, będziemy mieć tablety, z którymi będziemy mogli przy łóżkach do pacjentów podchodzić, będziemy mieć nowe stacje, które będą mogły szybciej wszystkie programy przetwarzać. Oczywiście KPO, kardiologia, kardiochirurgia, bardzo też ważna, również troszkę udało nam się tutaj remont, kilka łóżek, kawałek oddziału zremontować i nowe sprzęty, także tutaj jak najbardziej też przybliży pacjentom dostęp do lepszej techniki, technologii, także wszystko jest dla pacjentów, żebyśmy nie musieli gdzieś daleko być, żeby tutaj dzięki tym projektom, bo inaczej bez tych projektów nie sądzę, żebyśmy dali radę te 70 milionów bez KPO zainwestować. Więc tutaj jak najbardziej cieszymy się, że nam udało się te środki uzyskać, bo to nie każdy szpital, nie wszyscy dostali, wszystko zależało od dobrych projektów, a te dobre projekty były właśnie dzięki tutaj zbieranej ekipie, która wiedziała, co potrzebuje szpital, wiedziała, jak to napisać, jak złożyć i jak przedstawić wiele ministerstwa, żeby przekonać, że jest to właśnie tutaj potrzebne. Jeżeli chodzi o kardiologię i sprzęty, no tam jeszcze musimy poczekać do 29 czerwca. Będziemy otwierać te nasze inwestycje. Dzisiaj jest głównie informacja o dotacjach. Chciałabym poprosić o zabranie głosu od panią dr Lewicką.
9: Grażyna Prokop-Lewicka, jestem lekarzem kierującym oddziałem kardiologii szpitala w Zamościu. Jak wszyscy wiemy, choroby układu krążenia nadal są główną przyczyną zgonów. Stanowią około 40% zgonów rocznie, a więc około 180 tysięcy pacjentów umiera rocznie z powodu chorób serca. W ubiegłym roku została przyjęta ustawa o Krajowej Sieci Kardiologicznej. To bardzo przełomowa reforma, która pozwala poprawić system opieki kardiologicznej nad pacjentami z chorobami układu krążenia, od profilaktyki poprzez diagnostykę, leczenie, rehabilitację i dalszą opiekę ambulatoryjną. Krajowy Plan Odbudowy w istotny sposób wsparł działalność tej Krajowej Sieci Kardiologicznej. Dzięki temu, że nasz szpital jest wysokospecjalistycznym szpitalem ze wszystkimi oddziałami, kardiochirurgią, chirurgią naczyniową, neurochirurgią, neurologią, jesteśmy w tak zwanym trzecim profilu referencyjności w Krajowej Sieci Kardiologicznej. Dzięki temu mogliśmy się starać o naprawdę duże środki z Krajowego Planu Odbudowy. I dzięki tym pozyskanym środkom udało się, tak jak już powiedziała pani rzecznik, modernizować dużo dużą część oddziału kardiologicznego, który się mieści na trzecim piętrze w bloku C. Powstały w pełni wyposażone nowe sale chorych z bardzo dobrymi łóżkami, materacami, co w istotny sposób poprawi komfort hospitalizacji pacjentów. Jednocześnie jest tam zakupiona stacja, która monitoruje stan pacjentów tego wymagających. Wszystko to oprócz poprawy komfortu hospitalizacji tych pacjentów ma również wymierne znaczenie dla poprawy opieki nad tymi pacjentami. Możliwy był zakup również nowoczesnych urządzeń do pracowni hemodynamicznej. Jesteśmy pierwszym szpitalem w województwie lubelskim, dla którego zostały zakupione zestaw osłon radiologicznych. Jednocześnie jako drudzy w Polsce mogliśmy ten zestaw zakupić. Ma to bardzo ważne znaczenie dla lekarzy pracujących w promieniach jonizujących, gdyż w normalnych warunkach, aby pracować w promieniach, potrzebne jest używanie fartuchów ołowianych, które ważą łącznie około 10 kg. Ogranicza to możliwość pracy, możliwość wykonywania długotrwałych zabiegów, a takie zabiegi są wykonywane w naszej pracowni hemodynamicznej. Bardzo skomplikowane angioplastyki wieńcowe, często z wykorzystaniem, z potrzebą wspomagania układu krążenia, a także zabiegi elektrofizjologiczne, bardzo długo trwające ablacje migotania przedsionków z najnowszymi metodami dostępnymi już w naszym szpitalu, tak zwaną elektroporacją PFA, a także ablacje złożonej arytmii komorowej z wykorzystaniem systemu CARTO. Wszystko jest to możliwe dzięki tym osłonom i dzięki temu, że jest skrócony możliwy czas wydłużenia pracy, jednocześnie skrócenia możliwości przemęczenia lekarzy. Ma to również wymierny komfort dla pacjentów, dlatego że ograniczamy ilość promieni jonizujących, na które narażamy pacjenta. Oprócz tych zestawów osłon radiologicznych został zakupiony również sprzęt do znieczulenia ogólnego. Niektóre zabiegi możliwe są do wykonania w naszej pracowni hemodynamicznej z udziałem oczywiście anestezjologa, ale dzięki temu nie zajmujemy sal operacyjnych. Możemy wykonywać właśnie te zabiegi elektrofizjologiczne, PFA są wykonywane w znieczuleniu ogólnym z udziałem anestezjologa, a także niektóre zabiegi strukturalne, które wykonujemy na sercu, zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej, czy też zamykanie łóżka lewego przedsionka u pacjentów, którzy nie mogą być leczeni lekami przeciwkrzepliwymi z powodu powikłań po takim leczeniu. Została zakupiona również nowoczesna konsola do obrazowania naczyń, bardzo dobra, która umożliwia nam ocenę naczyń i ocenę efektów zabiegu. Bardzo dokładnie, jest naprawdę najnowszą technologią. Został również rozbudowany dzięki pieniądzom z KPO nasz angiograf Artis Icono o możliwość oceny naczyń tak zwaną metodą subtrakcji. Jest to bardzo ważna metoda. Łącznie ze stacją opisową, którą wykorzystujemy do oceny tomografii naczyń wieńcowych, jesteśmy w stanie zaplanować wykonanie zabiegu jeszcze przed diagnostyką inwazyjną, dzięki tym nowoczesnym metodom diagnostycznym. Również został zakupiony sprzęt, który umożliwia lepszą opiekę nad pacjentami w naszym pododdziale intensywnej terapii kardiologicznej. Został zakupiony sprzęt do monitorowania hemodynamicznego. Jest to bardzo ważne w leczeniu pacjentów we wstrząsie kardiogennym. Również przyłóżkowy aparat EKG, oczywiście defibrylatory, to co jest nam potrzebne do zabiegów resuscytacji, a więc układy do kompresji klatki piersiowej, co umożliwia również lepszą pracę lekarzy, a także wymierne korzyści dla pacjentów. Stymulatory zewnętrzne do pilnego zabezpieczenia pacjentów w przypadku bloków serca, czy też w przypadku ciężkich bradykardii. Ważną rolę odgrywają zakupione z pieniędzy KPO również sprzęty, na przykład aparaty ultrasonograficzne, przenośny aparat, dzięki któremu możemy przy łóżku chorego wykonać badanie echokardiograficzne, ocenić powikłania zawału, ocenić ewentualnie ciężkie, ostre niedomykalności zastawek, a także obecność płynu w worku osierdziowym. Możemy ocenić stan przewodnienia tkanki płucnej, czy też współistnienie zmian zapalnych w płucach. Aparaty te dzięki głowicom również liniowym umożliwiają nam znalezienie naczyń, które wymagają cewnikowania, więc zakładanie długich w kulce jest bardzo ważne w prowadzeniu, monitorowaniu i leczeniu pacjentów w naszej pododdziale intensywnej terapii kardiologicznej. Mamy możliwość również rozszerzania diagnostyki zaburzeń rytmu dzięki nowym zestawom holterowskim do monitorowania zapisów elektrokardiograficznych, a także mamy możliwość pełnej diagnostyki i zwiększenia przede wszystkim dla pacjentów dostępności u chorych z nadciśnieniem tętniczym do diagnostyki, a także do monitorowania terapii nadciśnienia tętniczego. Ważną rolę w naszej pracy, leczeniu pacjentów odgrywa oczywiście również rehabilitacja kardiologiczna, a więc aby skrócić czas powrotu pacjentów do pełnego zdrowia, aby ewentualnie przywrócić możliwość podjęcia ponownie pracy, jesteśmy gotowi rehabilitować ich zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i w warunkach ambulatoryjnych. Dzięki sprzętowi zakupionemu z KPO, a więc mamy kupione zespoły monitorowania treningu kardiologicznego, rotory do wykorzystywania w rehabilitacji, a także bieżnię rehabilitacyjną. Wszystkie te środki na sprzęt medyczny, na aparaturę medyczną, to nie tylko sprzęt, ale również środki te z KPO służyły do wykorzystania w celu szkolenia personelu. I to nie tylko szkolenia z zakresu nowoczesnego sprzętu, który mogliśmy zakupić, ale również szkoleń specjalistycznych przeznaczonych dla kardiologów, no, które są naprawdę kosztowne, a dzięki tym pieniądzom z KPO mogliśmy takie szkolenia odbywać po prostu nie ponosząc kosztów. A więc wszystkie fundusze, które dostaliśmy, które umożliwiają nam skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na diagnostykę, poprawiają komfort naszej pracy, ale jednocześnie poprawiają też warunki hospitalizacji pacjentów, są warunki bezpieczeństwa dla pacjentów dzięki tym wszystkim środkom, czyli zmniejszania też użycia promieniowania jonizującego, dzięki zmniejszeniu użycia ilości środków kontrastowych, dzięki tym badaniom, które jesteśmy w stanie wykonać, zanim robimy takie badania inwazyjne. Staramy się pracować i dostarczać wszystkich najlepszych metod dla naszych pacjentów z całego regionu, bo to nie tylko Zamość, to również jesteśmy szpitalem, który przyjmuje pacjentów z ościennych szpitali, z Hrubieszowa, z Tomaszowa, z Lubaczowa i z ośrodków, które się do nas zwracają, z Krasnego Stawu często.
11: Mówi Grażyna Drankowska, kierownik działu aparatury medycznej.
13: Kupiliśmy ponad 300 urządzeń. Jeśli chodzi o program KPO, to doinwestowaliśmy tak naprawdę blok operacyjny w zakup aspiratora ultradźwiękowego, który pozwala na wykonywanie operacji usuwania zmian nowotworowych przy zabiegach neurochirurgicznych. Doposażyliśmy blok w aparat do znieczulania. Doposażyliśmy blok w laser urologiczny, dzięki czemu możemy wykonywać operacje małoinwazyjne, to jest laser wysokiej mocy. Oprócz tego, że doposażyliśmy blok, zainwestowaliśmy również w doposażenie zakładu radiologii, a mianowicie tutaj doposażyliśmy rezonans magnetyczny w cewkę mamograficzną, dzięki czemu możemy wykonywać diagnostykę już na wczesnym poziomie tych zmian nowotworowych. Dodatkowo doposażyliśmy mamograf, zestaw biopsji stereotaktycznej. Zmodernizowaliśmy nasz aparat do zdjęć kostnych o możliwość właśnie wykonywania zdjęć o wyższej jakości diagnostycznej. No i oczywiście poprawiając komfort obsługi, jeśli chodzi o pacjentów i personel. Myślę, że tutaj doktor, jeśli chodzi o zabiegi urologiczne, powie więcej, ale tak naprawdę no, gro środków, które zostało zainwestowane z programu KPO onkologicznego, przeznaczyliśmy na zakup robota chirurgicznego. Jest to nowa jakość w naszym szpitalu, w naszym regionie, bo to są zabiegi, które będziemy wykonywać z dużą precyzją, a przy okazji z małą inwazyjnością, jeśli chodzi o pacjenta, przez to rekonwalescencja, powrót do zdrowia będzie o wiele szybszy. Oprócz takich dużych inwestycji doposażyliśmy oddział onkologii. To jest sprzęt, który no może jest mniej, jeśli chodzi o wartość finansową, o mniejszym znaczeniu, ale bardzo dużym znaczeniu dla funkcjonowania oddziału, bo to są kardiomonitory, ssaki, to są terace przeciwodleżynowe, to jest respirator, to jest aparat RTG przyłóżkowy, to są aparaty ultrasonograficzne, które umożliwiają szybszą i taką dokładniejszą diagnostykę. Także zakup sprzętu dla szpitala naprawdę polepszy jakość pobytu pacjenta, zwiększy rzetelność diagnostyki, przyspieszy ją i myślę, że we własnym zakresie to na pewno no, szpital nie byłby w stanie zainwestować takich środków i rozszerzyć tą diagnostykę, a jednocześnie doprowadzić do tego, że sprzęt sprzęt, który mamy w chwili obecnej wyeksploatowany, który jest awaryjny, zostanie zakupiony, zastąpiony nowym, nowoczesnym. Wchodzimy w lepszą jakość i z czego się bardzo cieszymy.
14: Dzień dobry, Kamil Grabik, starszy asystent oddziału urologicznego w naszym szpitalu. Generalnie program KPO umożliwił nam wejść na wysoki poziom operacji onkologicznych. Dzięki temu programowi szpital zakupił system Da Vinci Xi. Jest to system czwartej generacji. Tak jak wcześniej słyszeliśmy, oczywiście też i laser wysokiej mocy. Generalnie dzięki temu sprzętowi mamy większy wgląd w pole operacyjne, głównie jeżeli chodzi o robota Da Vinci. Mamy większy zakres ruchów w trakcie zabiegu. Jest to, można powiedzieć, już światowy poziom, jeżeli chodzi o operacje. Program umożliwił nam też cykl szkoleń, certyfikacji. Też ja jako urolog musiałem się wycertyfikować, także byliśmy i w Holandii, i w Amsterdamie na certyfikacji. Sam oczywiście nie wykonuję tych operacji, mamy cały zespół, wykonuję operacje razem z doktorem Przemysławem Bielą. Jest to ogromna korzyść dla pacjentów, dla nas jako chirurgów. Dzięki temu sprzętowi możemy wykonywać zabiegi dokładniej, z zaoszczędzeniem pęczków naczyniowo-nerwowych, dzięki czemu pacjenci lepiej trzymają mocz, to jest dla nas bardzo ważne po zabiegu, szybciej wracają do zdrowia, jest mniejsza inwazyjność tych zabiegów. Tak mogę się pochwalić, że w środę już wykonaliśmy 2 zabiegi radykalnej prostatektomii. Pacjenci mieli w dniu wczorajszym usunięty dren, a dzisiaj idą do domu. Są zadowoleni, uśmiechnięci, wracają do nas potem na kontrolę. Generalnie wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Znaczy ja wykonałem już tak z doktorem Bielą 25 zabiegów radykalnych prostatektomii łącznie z proktorami, czyli z nauczycielami, którzy do nas przyjechali. Tych zabiegów już jest 30. Zaczęliśmy od 2 kwietnia, czyli tempo mamy dobre, szybko to wszystko wdrażamy. Oprócz tego jeszcze operują chirurdzy i ginekolodzy. Tak jak wcześniej mówiliśmy o laserze, mamy możliwość wykonywania zabiegów HOLEP, czyli enukleacji laserowej prostaty. Generalnie światowa urologia wchodzi do Zamościa. Po prostu zapraszamy pacjentów do tego, aby się u nas leczyli i na pewno będą zadowoleni.
15: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Młynarska, jestem kierownikiem apteki szpitalnej i naszym zadaniem było w realizacji tego projektu z Krajowego Planu Odbudowy zrealizowanie zadania dotyczącego modernizacji pracowni lekostatycznego oraz doposażenie tej pracowni. Może zacznę od tego, że pracownia w naszym szpitalu funkcjonuje ponad 13 lat. W ostatnim roku wykonaliśmy ponad 20 tysięcy pojedynczych porcji leku dla pacjentów leczonych onkologicznie. Wiadomo, że chemioterapia taka podawana infuzyjnie, dokanałowo czy miejscowo jest jedną z metod leczenia nowotworów i bardzo intensywnie się u nas w szpitalu rozwija. Jeżeli chodzi o nasz zakres działania, to jest i onkologia dla oddziału onkologii i dla dziennej chemioterapii, ale także przygotowujemy dawki leków dla oddziału urologii pooperacyjnie podawanych do pęcherza moczowego. Dodatkowo wykonujemy też dawki dokanałowe, preparaty embolizacyjne, więc nasz zakres działania jest naprawdę bardzo szeroki. No i ponieważ warunki, które wcześniej istniały w pracowni, oczywiście były spełnione, ale dążyliśmy do tego, żeby one były jeszcze lepsze, więc w związku z tym przystąpiliśmy do realizacji tego projektu. W wyniku prac modernizacyjnych uzyskaliśmy pracownię naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jest to pracownia, która spełnia wszelkie standardy już europejskie. Mamy dodatkowe śluzy, mamy dodatkowe wyciągi, mamy dodatkowe systemy wentylacyjne. No i oprócz tych technologicznych zmian, tutaj zostały opisane również urządzenia. Pozyskaliśmy 2 komorę laminarną. Jest to dla nas o tyle istotne, że przy jednej komorze może wychodzić tylko jeden zespół do pracy. Natomiast w związku z potencjalnie zwiększoną ilością łóżek na oddziale onkologii nowym, więc wzrostem ilości pacjentów na pewno nasza praca będzie też, naszych usług będą potrzebowały większej ilości pacjentów i żeby usprawnić tą pracę, została pozyskana 2 komora laminarna, również o bardzo dobrych parametrach. Innym urządzeniem, które również zostało przez nas pisane i pozyskane, to jest pompa perystaltyczna, która służy do napełniania pomp elastomerowych, z którymi pacjenci mogą wychodzić do domu i w warunkach domowych mieć podawane niektóre rodzaje chemii, ale również służy do napełniania worków z ilościami preparatu, koncentratu bardzo dużymi, gdzie nasz wysiłek fizyczny jest w zasadzie bardzo duży, a teraz będzie po prostu ograniczony do tego, żeby tylko odpowiednio zamontować poszczególne składowe tej pompy. No i jeszcze zostały pozyskane 2 chłodziarki farmaceutyczne. które już są naprawdę kłodziarkami bardzo wysokiej jakości. U nas jest to w aptece dla farmaceutów. Jest to bardzo szczególna rzecz. Może ktoś myśleć, że to kłodziarka to takie zwykłe urządzenie, a w przypadku kłodziarek farmaceutycznych to nie są zwykłe urządzenia. To są urządzenia monitorujące system temperatur, który jest mierzony mniej więcej co godzinę i wszystkie dane są archiwizowane w chmurze bądź w systemie takiego zintegrowanego systemu pomiaru temperatury. Jest to ważne dla tych preparatów, które są termolabilne i które my przechowujemy, a ponieważ to są nie tylko koncentraty preparatów, które już od lat znamy, w naszym szpitalu pacjenci leczeni są już preparatami też nowej generacji, między innymi immunomodulującymi, przy których wahania temperatury są bardzo, bardzo istotne. W związku z tym ograniczamy możliwość zepsucia leku, niewłaściwego jego przechowania. Nie ma już takiej możliwości, żeby coś się zadziało z tym preparatem. Ostatnim naszym projektem jest system wagowy. No to już jest coś, co wprowadza nas w zupełnie inną jakość przygotowywania chemioterapii, tych pojedynczych dawek leków dla pacjentów. Jest to system wagowy, który wiąże ze sobą takie informatyczne przesłanki, w związku z tym tutaj była przy tym projekcie zaangażowany był również nasz dział IT, za co bardzo w tym miejscu chciałam podziękować. No i do tego dochodzą urządzenia, które są montowane już bezpośrednio w komorze laminarnej, które spełniają takie warunki, dzięki którym mogą być zainstalowane w przestrzeni tej aseptycznej. Dzięki temu systemowi mamy już możliwość całkowitej kontroli nad całym procesem produkcyjnym, więc na każdym etapie od momentu zlecenia preparatu do momentu jego wykonania możemy sporządzić i sporządzamy protokół produkcyjny. Jest to o tyle ważne, że każdy miligram, każda część preparatu, która jest dodana do tego worka, który wykonujemy dla pacjenta, jest kontrolowana, czyli dokładnie wiemy, z jakiej fiolki został lek podany, jaka seria, jaka ilość miligramów. Dzięki temu możemy ewentualnie reagować przy działaniach niepożądanych, bądź jeżeli chcemy wyjaśnić jakieś nieścisłości, które mogą występować w trakcie podania czy po podaniu leku. Oprócz tego minimalizujemy taką granicę błędu. Granica błędu jest standardem przy wykonywaniu wszystkich manualnych preparatów, które są wykonywane w aptece. Nie dotyczy to tylko cytostatyków, ale przy niestandaryzowanych strzykawkach na pewno jest większa. W tej chwili mamy to wykluczone i nie będzie tutaj na pewno większa granica błędu niż 1,5%, co naprawdę już stawia nas na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o wytwarzanie tego typu preparatów.
16: Nazywam się Maria Mazurek, jestem zastępcą lekarza kierującego oddziałem onkologii klinicznej. Nasz oddział w trudnych dość warunkach do tej pory funkcjonował, ale bardzo cieszymy się, że dzięki wsparciu z KPO będziemy przeniesieni w nową lokalizację, do całkiem nowego budynku, gdzie będzie większa przestrzeń dla pacjenta, tak samo zwiększy się ilość łóżek. Obecnie mamy 33 łóżka, no i zdarzają się ciągle dostawki. Teraz będzie łóżek 57. To będzie oddział w pełni wyposażony w nowy sprzęt. Sale będą 2-3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Poprawią się warunki pracy dla lekarzy, bo będą 2 gabinety lekarskie dla pań pielęgniarek. Także będą takie sale dla relaksu i dla pacjentów, a sala dziennego pobytu. Więc na pewno te warunki lokalowe poprawią komfort pracy personelu oraz przebywania dla pacjentów i dla rodzin, ponieważ zwiększa się, jak wiadomo, zachorowalność na choroby nowotworowe, więc ważna jest jakość tej opieki onkologicznej, na którą składa się sprzęt, który szpital też pozyskał, czyli tak jak było wspomniane, aparatura radiologiczna, czyli rezonans z możliwością obrazowania piersi, operacje onkologiczne, mało inwazyjne, gdzie jest szybszy powrót pacjenta do sprawności i mniej powikłań. Inny sprzęt, który tam będzie ułatwiał i pielęgnację, i opiekę nad chorymi. Nasze leczenie to jest głównie leczenie w systemie systemowe z zastosowaniem substancji cytotoksycznych, które przygotowuje dla nas szpital na bieżąco. Pacjenci to leczenie otrzymują i w systemie ambulatoryjnym, i w systemie stacjonarnym. Jest możliwość też podawania leków przygotowanych w pompach elastomerowych, że pacjent po prostu przychodzi pierwszego dnia, otrzymuje zlecone leczenie i kontynuuje to leczenie w domu i po określonym czasie, po dwóch dobach wraca do poradni dziennej i ma odłączany ten system i dzięki temu unikamy hospitalizacji. To jest też bardzo korzystne dla wielu chorych.
17: Agata Jaworska-Poguc, kierownik działu administracyjno-technicznego w szpitalu. Ja chciałam dodać do poprzedniej wypowiedzi pani doktor, że tak naprawdę ideą lokalizacji oddziału onkologicznego na drugim piętrze budynku numer, które dotychczas było niezagospodarowane, było głównie utworzenie takiego kompleksowego ośrodka leczenia onkologicznego, gdyż jak wiemy, na pierwszym piętrze znajduje się oddział brachyterapii z radioterapią należącą do grupy Apidea, a na dole, na parterze znajdują się poradnie onkologiczne, także pacjenci onkologiczni tak naprawdę znają ten obiekt, nie będzie dla nich to jakiś nowy teren, który będą musieli eksplorować, więc tutaj może dla porównania jeszcze przytoczę w liczbach, jak to wygląda. Obecnie mamy oddział onkologii funkcjonujący w budynku wysokim, gdzie powierzchnia do dyspozycji na potrzeby pacjentów i personelu to jest około 500-600 metrów. W obiekcie NUMED mamy do dyspozycji 2000, więc to jest duży przeskok, jeśli chodzi o powierzchnię i komfort pobytu na tym oddziale. Będą to 22 sale łóżkowe, 2-3-osobowe, zdarzają się i 4-osobowe. Natomiast tutaj myślę, że największym komfortem dla pacjentów to będzie to, że w każdej sali jest łazienka dostępna dla pacjentów. Każda sala jest klimatyzowana, więc naprawdę idziemy już tutaj po wysokie standardy. Pod kątem technicznym wymagało to od pracowników szpitala oczywiście przygotowania wszystkich materiałów, które umożliwiły i pozyskanie środków finansowych i realizację tych robót. Cieszymy się, że do tej pory póki co nasza współpraca z wykonawcami idzie bez zakłóceń, także muszę powiedzieć, że wszystko jest na dobrej drodze. 29 zapraszamy na oficjalne otwarcie. Także dziękuję bardzo.
11: Rzecznik prasowy Szpitala Papieskiego w Zamościu, Alicja Palonka.
0: Kolejnym trzecim projektem jest cyfryzacja i o tym, co udało się zrobić dzięki temu projektowi, odpowie pani kierownik działu IT.
18: Dzień dobry, Aleksandra Galant, kierownik działu informatyki. Tak, szpital w ostatnim czasie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt informatyczny zakupiony w ramach KPO. Została rozbudowana serwerownia naszego szpitala o nowoczesny sprzęt zabezpieczający, o systemy monitorujące całodobowe względem zagrożeń z cyberbezpieczeństwa. Został zakupiony sprzęt komputerowy, tablety do pracy przy łóżku pacjenta oraz sprzęt do digitalizacji dokumentacji medycznej. Jest to bardzo ważny krok w kierunku unowocześnienia infrastruktury medycznej, który pozwoli usprawnić pracę personelu oraz poprawić jakość obsługi pacjentów. To chyba takie najważniejsze rzeczy, które osiągnęliśmy przy zakupach właśnie dotyczących cyfryzacji. Dziękuję.
0: Chciałam dodać, że sprzęt to nie wszystko. Ten sprzęt musi być obsługiwany przez ludzi i dzięki środkom KPO mamy również zapewnione szkolenia dla informatyków, takie specjalistyczne, jak i również dla pracowników, żeby byli wdrożeni i wiedzieli, jak taki sprzęt obsługiwać i jak szybko to robić, żeby to, wiadomo, sama technologia sama nic nie zrobi. Tak bez człowieka nie ma możliwości. Także tutaj również jesteśmy zaopatrzeni dzięki środkom w szkolenie. Myślę, że na temat tych projektów powiedzieliśmy bardzo dużo. Ja chciałam zapytać panią dyrektor, czy chciała podsumować.
19: Marta Węgrzyn-Bąk, dyrektor do spraw lecznictwa samodzielnego publicznego szpitala wojewódzkiego imienia papieża Jana Pawła w Zamościu. Szanowni Państwo, jak słyszeliście tutaj od moich przedmówców, dzięki środkom pozyskanym z KPO możemy podnieść jakość świadczonych usług w naszym szpitalu. Szpital Jana Pawła przez 30 lat zbudował bardzo mocną pozycję wśród szpitali w naszym województwie. Dzięki dodatkowym środkom możemy tą jakość
20: i bezpieczeństwo pacjenta podnosić i poprawiać. Poprawiamy dostępność pacjentów do diagnostyki, do leczenia, poprawiamy możliwości pobytu pacjenta w szpitalu, poprawiamy również, czy dajemy możliwość wszystkim pracownikom pracę na nowoczesnym sprzęcie z wykorzystaniem nowych technologii, cyfrowych technologii. Dzięki temu jakość świadczonych usług w naszym szpitalu jest coraz lepsza.
12: SK Zamość.
11: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
10: SK Zamość News.
11: Wioletta Sowa, zaczynamy magazyn lokalny Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o konferencji dotyczącej bezpiecznych wakacji. Przypomnimy też o zmianach w redukcji punktów karnych.
12: SK Zamość.
11: To zaczynamy. Miasto Zamość zorganizowało 16 czerwca w kinie stylowym w Zamościu konferencję Bezpieczne wakacje, bezpieczne lato zaczyna się od Ciebie. Spotkanie skierowane zostało do uczniów szkół podstawowych Miasta Zamość. Chodziło o to, aby młodzi ludzie rozpoczynali wakacje świadomi zagrożeń, ale też przygotowani do odpowiedzialnego i bezpiecznego wypoczynku. Mówi prezydent Zamościa Rafał Smolak.
21: Dla mnie jako gospodarza miasta jest to bardzo istotna rzecz, aby ciągle przypominać naszym dzieciom, młodzieży, że bezpieczeństwo jest ważne. Konferencja dzisiejsza, mam nadzieję, spowoduje to, że będziemy przypominali dzieciom cały czas, to będą cykliczne takie spotkania, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo.
22: Monika Żur, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zamość. Dziś możemy powiedzieć, że za nami kolejny rok nauki, czyli czas takiej intensywnej pracy, zdobywania wiedzy, rozwijania pasji i umiejętności, przygotowywania się oczywiście do kolejnych wyzwań. Ale przed nami natomiast okres, na który wszyscy czekają, a szczególnie młodzi ludzie, to jest czas wakacji, czyli czas odpoczynku, podróży, spotkań z przyjaciółmi, nowych doświadczeń, oczywiście niezapomnianych przygód. Chcieliśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ta wakacyjna swoboda wiąże się również z odpowiedzialnością. Każdego roku wiele niebezpiecznych sytuacji wynika, możemy powiedzieć, że nie ze złej woli, lecz z pośpiechu, czasami z lekkomyślności, czy przekonania, że no, mnie akurat to nie dotyczy. Tymczasem bezpieczeństwo zaczyna się od takich bardzo rozsądnych decyzji podejmowanych. Trzeba tu podkreślić każdego dnia, nad wodą, na drodze, podczas wyjazdu, w internecie, czy nawet podczas spotkań towarzyskich. I dziś przygotowaliśmy konferencję zatytułowaną Bezpieczne wakacje. Tę konferencję chcemy wpisać na stałe do kalendarza Urzędu Miasta Zamość Wydziału Oświaty. Właśnie po to, aby przypomnieć takie najważniejsze zasady, które pozwolą młodym ludziom spędzać wakacje nie tylko ciekawie, ale przede wszystkim bezpiecznie i na to bezpieczeństwo stawiamy taki bardzo mocny akcent. Chcemy rozmawiać o takich realnych zagrożeniach. Chcemy mówić o tym, jak skutecznie unikać ich, jak reagować, gdy ktoś potrzebuje takiej pomocy. I dlatego dzisiaj zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych. Z pozostałymi uczniami łączymy się online. Zaprosiliśmy gość, policja, przedstawiciele KRUS-u, pogotowia ratunkowego i chcemy mówić o tych realnych zagrożeniach i jak je unikać. Jak ważny jest ten numer 112. O tym numerze 112 mówią już panie w przedszkolu, już każdy przedszkolak wie, co robić w momencie, kiedy dzieje się coś niebezpiecznego, że wystukujemy na swoim telefonie, bądź telefonie rodziców czy przyjaciół 112 i wołamy o pomoc.
23: Dzień dobry, Sebastian Plewa, dyrektor szkoły podstawowej numer 6 w Zamościu. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to co roku w szkołach staramy się jako dyrektorzy promować i prowadzić zajęcia profilaktyczne, które dotyczą bezpieczeństwa na akwenach wodnych, w górach, zachować się, jak dziecko, żeby dziecko potrafiło się umieć zachować w pewnych sytuacjach. Natomiast konferencja skupia kilka podmiotów, jak policję, jak wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, jak przedstawicieli KRUS-u. Ważne jest to, żeby jeżeli są na wypoczynku letnim, bądź z rodzicami, czy na obozach, ważne jest to, żeby umieli się zachować w każdej sytuacji. Czy to jest burza, czy to jest nad wodą, jeżeli ktoś tonie, czy to jest przy opalaniu się promieniami słonecznymi, jest przegrzanie, żeby wiedzieli, w którym momencie, jak się zachować, co postępować, żeby umieli się umieć zachować i przede wszystkim udzielili komuś pomocy, pierwszej pomocy, której ktoś potrzebuje, ewentualnie sobie pomóc w razie sytuacji kryzysowej. Również nie tylko sobie, ale osobom przebywającym na tym terenie, w którym się znajdują, ale również najbliższym. Tu nie tylko w okresie wakacyjnym, ale poprzez cały czas, w którym przebywają dzieciaki, mogą sobie wykorzystywać te wiadomości poprzez właśnie udzielenie pomocy, czy w sytuacjach zagrożenia życia, czy w sytuacji kryzysowej. Mam nadzieję, że też dzieciaczki będą po potrafili wezwać pomoc, wykręcić numer 112, przekazać niezbędne wiadomości, te, o które będzie pytał po drugiej stronie ratownik.
1: Mateusz Stanowiec, instruktor WOPR, wiceprezes WOPR Zamość. Najważniejsze jest to, żeby dzieci przede wszystkim same wiedziały, jak mają się zachować. Samo kształcenie, samo ratownictwo, nazwijmy to po naszemu, po fachowemu, jest bardzo istotne po to, żeby dzieci przede wszystkim same wiedziały. I w momencie, w którym my wyedukujemy dzieci, to jest najtańszy koszt akcji ratowniczej, edukacja, bo jeżeli dzieci będą wyedukowane, to nie będzie potrzeby udzielać im pomocy. Dzieci powinny przede wszystkim wiedzieć, jak się zachować nad wodą, czego nie robić, kiedy nie wchodzić do wody. To jest bardzo istotne. Jakie są rodzaje flag, że jeżeli jest wieczór, nie wolno wchodzić do wody, czy jak nie ma dyżuru ratowniczego, przed sezonem wakacyjnym, po sezonie wakacyjnym. To są bardzo, bardzo podstawowe takie rzeczy, o których niejednokrotnie ludzie niestety zapominają. Najważniejsze rzeczy, o których przede wszystkim, będąc na kąpielisku, słuchamy się poleceń ratownika, obserwujemy, nie zakłócamy ciszy, nie wstrzymamy fałszywych alarmów. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię takiego podejścia, przede wszystkim o wyedukowanie, żeby każdy wiedział, jak ma się zachowywać. Czyli nie stwarzamy ryzyka, nie rzucamy niczym, nie skaczemy do nieznanej wody, nie kąpiemy się w miejscach, gdzie nie ma ratowników, w miejscach niedozwolonych. To są takie podstawowe rzeczy, o których oczywiście dzisiaj będę przypominał.
11: Jakie mamy rodzaje flag?
1: Podstawowe dwa rodzaje. Białą i czerwoną. Kiedyś jeszcze była czarna flaga, która już od wielu, wielu lat nie funkcjonuje. Natomiast dziś biała, czerwona flaga. Nie ma flagi, nie ma dyżuru ratowniczego. Biała flaga. Wolno się kąpać. Czerwona oczywiście kąpieli jest zakaz.
11: Jak możemy pomóc osobie tonącej?
1: Przede wszystkim nie wchodzimy do wody bezpośrednio do takiego tonącego. Taki tonący walczy o swoje życie, więc to jest bardzo istotne, żeby bezpośrednio do wody do niego nie wchodzić, jeżeli się nie wie, jak mu pomóc i się nie ma specjalistycznego sprzętu. Natomiast jeżeli jesteśmy obywatelami, którzy nie umieją dobrze pływać, ludźmi, którzy nie potrafią dobrze pływać, to powinniśmy po prostu wezwać służby, czekać i absolutnie sami nie wchodzić do wody. Jeżeli mamy dużo umiejętności pływackie, jest też duża grupa, możemy się za ręce złapać, zrobić łańcuch życia. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś tonie, my nie jesteśmy dobrymi pływakami, nie mamy przeszkolenia, ani nie mamy sprzętu. Po prostu wezwijcie pomoc.
11: Jak możemy sobie pomóc, jeżeli podczas pływania złapie nas skurcz?
1: Nie panikować, położyć się na plecy i spokojnie w kierunku brzegu, powolutku, samymi rączkami. Jeżeli to są za części nogi są to, więc najczęściej skurcze są nóg, więc tak jak powiedziałem, kładziemy się na plecach, wypychamy brzuch do góry, odpoczywamy, próbujemy rozciągnąć ten skurcz. Jak się uda, to normalnym stylem pływackim wracamy do brzegu. Natomiast jeżeli się nie uda, no to wtedy musimy w jakiś sposób na tych plecach, machając lekko rękami w kierunku brzegu, jak najszybciej płynąć. No i warto tutaj wzywać ewentualnie kogoś do pomocy, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze, nie panikować.
11: Teraz dla dorosłych. Czego dorośli nie powinni robić nad wodą?
1: Przede wszystkim według mnie spożywać alkoholów, zażywać środków odurzających, no i pilnować się z lekami. No i przede wszystkim nie brawura, co ja nie zrobię, ja nie przepłynę. Najważniejsze według mnie dla dorosłych jest po prostu zdrowy rozsądek. Zdecydowanie każdy, kto pływa, każdy obywatel powinien kąpać się tylko i wyłącznie na kąpielisku, bo jeżeli kąpiemy się poza kąpieliskiem, łamiemy prawo i możemy za to mieć problemy. Czy to prawne, czy finansowe.
11: Takie podstawowe błędy, które popełniają rodzice?
1: No przede wszystkim niezwracanie uwagi albo zaufanie zbytnio dziecku. Człowiek tonie w ciszy. To nie jest jak na filmach, że krzyczymy, wołamy o pomoc. Człowiek tonie w ciszy. Zazwyczaj jest to kilka centymetrów twarz pod wodą i nawet próby tego krzyku po prostu nie wychodzą spod wody. Dlatego, tak jak powiedziałem, tutaj musimy się pilnować. Rodzice powinni cały czas patrzeć na dzieci, bo takie dziecko może się potknąć po prostu i nawet, jak ktoś mówi, w łyżce wody można utonąć.
11: A jeśli chodzi o takie podstawowe interwencje, które podejmujecie podczas wakacji?
1: Najwięcej interwencji jest problematycznymi plażowiczami, którzy są pod wpływem alkoholu bądź pod wpływem środków odurzających. Jeżeli chodzi o takie typowe interwencje, no to dużo mamy skaleczeń. Zdarzają się podtopienia, natomiast są to incydenty. Natomiast najwięcej, tak jak mówię, jest zakłóceń porządku publicznego. Tego niestety mamy najwięcej w naszym kraju. No i druga rzecz to właśnie są skaleczenia wszelkiego rodzaju. Udar cieplny, czyli przegrzanie organizmu. To jest jak najbardziej zdarza się to. Bardzo często mamy tego przykłady na plaży. Osoba za długo poleży na słoneczku, nie przewidzi, albo jeszcze tym bardziej jest pod wpływem alkoholu, nie odbiera tych wszystkich zagrożeń tak, jak powinna. No i niestety kończy to się źle. Natomiast w tym wypadku, no przede wszystkim trzeba ochłodzić człowieka. Natomiast pamiętajmy, że nie wolno robić tego gwałtownie, tylko trzeba to robić stopniowo, powolutku. W takim wypadku oczywiście pamiętam o wezwaniu pomocy. Pilnujemy, żeby taka osoba była była przytomna. Jeżeli zaczyna tracić przytomność, to oczywiście bez dwóch zdań natychmiast wzywamy pomoc i czekamy, aż karetka przyjedzie i takiego poszkodowanego zabierze i udzieli mu fachowej dalszej pomocy.
3: A jeżeli my jesteśmy na miejscu takiej osoby, która właśnie zaczyna czuć, że coś się z nią dzieje nie tak, bo jest za długo na słońcu?
1: No to przede wszystkim, jeżeli mamy ratownika, natychmiast udajemy się do tego ratownika. Jeżeli ratownika nie ma, to po najzwyklej na świecie wykonujemy numer 112. Nawet w trakcie rozmowy, jeżeli dojdzie do zasłabnięcia, to dyspozytor ma nasze miejsce, w którego my dzwonimy i bez problemu przyjedzie tam karetka.
4: Mielniczuk Marek. Jestem pracownikiem samodzielnej publicznej stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego w Zamościu.
3: Jakie najczęściej interwencje zdarzają się w czasie wakacji?
4: Tak naprawdę rozstrzał interwencji, do jakich zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego wyjeżdżają, jest ogromny, ale najczęściej w okresie wakacyjnym mamy do czynienia z urazami wszelkimi, tak samo jak nad wodą, w domach, szczególnie urazy kończyn dolnych, górnych, u dzieci. Też chciałbym tutaj zauważyć, że często brak odpowiedzialności ze strony rodziców w postaci zaopatrzenia dziecka w kask chociażby, który uchroniłby przed potencjalnym urazem, ma tutaj znaczenie, bo często właśnie zespoły wyjazdowe, w tym często moje zespoły, wyjeżdżają do dzieci, które mają urazy głowy, urazy kończyn dolnych i tak jak wspominałem, kask czy też ochraniacze w dużej mierze uchroniłyby przed tego typu zdarzeniami.
3: Czyli to są urazy spowodowane jazdą na rowerze czy hulajnodze, tak?
4: Tak, niestety coraz częściej wyjeżdżamy do pacjentów w wieku od 10 do 14 lat, którego uraz spowodowany jest jazdą na hulajnodze bez odpowiedniego zabezpieczenia.
3: Jakie to są urazy? Jaki stan jest na przykład?
4: Urazy są tak naprawdę bardzo różne, zaczynając od drobnych otarć, zwichnięć, kończąc na nawet złamaniach otwartych kończyn dolnych, co jest poważnym stanem. Począwszy od wiosny przez lato, te dzieci coraz częściej wychodzą z rówieśnikami na podwórka bawić się. To w takich okolicznościach bardzo często dochodzi do tych zdarzeń, szczególnie właśnie podczas zabawy z rówieśnikami. Kask chroni tak naprawdę całą głowę, począwszy od naszej pierwszej fizjologicznej obrony, jakim jest kości twarzy, czaszki i głowy. Kość chroni naturalnie mózg, no ale tak naprawdę, gdy głową uderzamy o beton, a to bardzo często się zdarza, dochodzi do złamania tej pierwszej naszej bariery. W przypadku, gdy mielibyśmy kask, cała głowa zostaje zabezpieczona i dodatkowo oprócz naszej fizjologicznej bariery mamy w tym momencie kask. Bardzo często zdarzają się zwichnięcia, sklinowanie nogi w szprychy rowera. Złamania najczęściej, jakimi mamy styczności, no to są to złamania zamknięte, spowodowane najprawdopodobniej upadkiem, czy to z własnej wysokości, czy podczas brawurowej jazdy rowerem.
3: Do jakich urazów może dojść, jeżeli na głowie dziecka nie ma kasku?
4: Może dojść do trwałego uszkodzenia mózgu, krwawienia pod lub nadtwardówkowego, co jest de facto stanem zagrożenia życia i zdrowia. Może tutaj dojść do ucisku na pień mózgu, no i tak naprawdę powikłania po urazie głowy mogą być rozprzestrzenione tak naprawdę na cały układ nerwowy. My tak naprawdę na poziomie zespołu ratownictwa medycznego mamy ograniczone możliwości diagnostyki. Natomiast później w dalszej części hospitalizacji i opieki nad pacjentem, gdzie są pogłębiane te badania i różnicowane na poszczególne kategorie, w tym momencie już szpitalnym mamy możliwość głębszej diagnostyki. Natomiast my w zespole ratownictwa działamy objawowo i ratujemy tych pacjentów tak naprawdę na chwilę obecną i zaopatrujemy ten stan rzeczy, który występuje u pacjenta w tym momencie. Zdarzały się pacjenci nieprzytomni. No i tak jak mówię, w tym momencie u pacjenta nieprzytomnego my możemy wykluczyć jedynie pilne stany zagrożenia życia, z którymi działamy, natomiast powikłania w dalszej hospitalizacji, no mi już z perspektywy ratownika medycznego pracującego w karetce pogotowia, no już nie są tak do końca znane. Natomiast zdarzały się wypadki, gdzie pacjent był nieprzytomny. No i tutaj mamy do czynienia bardzo często również z anizokorią w postaci nierówności źrenic. No i tutaj no jest to również objaw uszkodzenia układu nerwowego.
3: Do jakich jeszcze zdarzeń dotyczących dzieci wyjeżdża w okresie wakacyjnym karetka? dziecka.
4: Głównie to urazy, natomiast bardzo często zdarzają się również ukąszenia. No i tutaj walczymy, jeśli poszkodowany jest uczulony na jakąkolwiek substancję, czy to jadowadło błonkoskrzydłych, czy inne substancje. No to tutaj walczymy w tym przypadku ze wstrząsem anafilaktycznym. No i tutaj liczy się czas, dosłownie liczą się sekundy i szybka nasza reakcja. Osoby starsze, 30-40-latków, zdarzają się wyjazdy takie do pobić. No nasza rola jest po prostu dobra, zabezpieczenie tego poszkodowanego w takim stanie, jakim go znajdujemy, a dalszą rolę i inne tego typu sytuacje po prostu przekazujemy już innym służbom. Interwencje nad wodą z uwagi na to, w jakim rejonie mieszkamy, zdarzają się stosunkowo rzadko. Natomiast no niestety chciałbym zwrócić tutaj uwagę do rodziców. Pilnujmy swoich pociech, szczególnie nad wodą. Gdy nasze dzieci wychodzą z rówieśnikami nad wodę, dokładnie pytajmy, w jakich okolicznościach będzie to spotkanie przebywało. I zwracajmy uwagę tutaj na alkohol, bo alkohol nad wodą to przede wszystkim śmierć. Ja postrzegam alkohol z biochemicznego punktu widzenia jako po prostu truciznę. Jest to upośledzenie funkcjonowania wzroku, słuchu, układu nerwowego, więc tak naprawdę upośledza nam alkohol wszystkie zmysły. Nad wodą o wypadek nie trudno. Jeśli poszkodowany ma upośledzone wszystkie zmysły, to tak naprawdę jakakolwiek pochostka, którą spotka nad wodą, może okazać się dla niego śmiertelna.
3: Jak możemy pomóc osobie, która doznała udaru słonecznego?
4: Przede wszystkim odizolowanie od miejsca dużego natężenia słonecznego, wezwanie służb ratunkowych w postaci karetki pogotowia, ułożenie poszkodowanego w pozycji wygodnej dla niego, schładzanie chłodną wodą, przejść przede wszystkim do cienia, odizolować swój organizm od tego słońca i promieni, które padają, znaleźć się w chłodnym pomieszczeniu, czy chociażby pod drzewem w cieniu, wezwać służby i przede wszystkim pić dużo wody, tak aby ten organizm był nawodniony, nie przebywać długo na słońcu, a przede wszystkim lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Gdy wychodzimy na upalny dzień, dobrze jest wziąć ze sobą czapkę, nakrycie głowy, tak aby ta głowa i cały organizm był odizolowany w jakimś stopniu od promieni słonecznych i tak jak mówię, lepiej zapobiegać niż leczyć.
3: Jak wykonywać resuscytację?
4: Przede wszystkim po upewnieniu się, że miejsce jest bezpieczne, należy sprawdzić oddech u tego poszkodowanego, wezwać służby. Gdy staramy się komuś pomóc, staramy się nie działać samodzielnie, szukamy sobie osób do pomocy. Łatwiej jest działać w dwie

0: i staramy się uciskać na głębokości nie mniej niż 5, nie więcej niż 6 cm. Oddechów w ramach pierwszej pomocy w przypadku, gdy poszkodowany nie jest nam znany, według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji staramy się nie wykonywać, skupiamy się tylko i wyłącznie na uciśnięciach klatki piersiowej, ale ważne jest to, aby te uciśnięcia były wykonywane w sposób prawidłowy, z odpowiednią prędkością, tak aby zapewnić mechaniczną perfuzję tego poszkodowanego. Uciskamy cały czas, jeśli mamy osobę do pomocy, wymieniamy się co 2 minuty, zwracając uwagę na to, aby minimalizować przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej i uciskamy bez przerwy do przyjazdu służb, chyba że otoczenie zmieni się na tyle, że wystąpi w otoczeniu jakieś niebezpieczeństwo skierowane wobec nas, no to wtedy spokojnie odchodzimy, tak aby żadne niebezpieczeństwo po prostu nas nie spotkało. Pomagamy, ale pomagamy z głową, zwracając uwagę na własne bezpieczeństwo.
1: A jak możemy pomóc osobie, która się zadławiła?
0: Przede wszystkim, gdy kaszel staje się nieefektywny, pochylamy poszkodowanego, asekurujemy go, aby nie upadł na twarde podłoże. Wykonujemy 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową, cały czas obserwując stan poszkodowanego, bo jest duża szansa na to, że to ciało obce z dróg oddechowych wypadnie. Natomiast gdy po 5 uderzeniach nie przyniosły one rezultatu, wykonujemy 5 uciśnięć nadbrzusza. Cały czas asekurując poszkodowanego, po z tyłu głowy powinniśmy mieć wiedzę o tym, że za chwilę ten poszkodowany może nam stracić przytomność. Nie boimy się ratować. Pierwsza pomoc jest tak skonstruowana, aby każdy mógł pomóc. Jest to napisane w sposób prosty. Zachęcam do rozmowy, czy to z ratownikami medycznymi, czy z pielęgniarkami, uzupełniania cały czas tej wiedzy. Pierwsza pomoc jest łatwa. Nie boimy się pomagać, nawet proste zapytanie osoby, która siedzi na ławce, czy wszystko jest w porządku, to już jest duża pomoc. Nie boimy się, pomagamy, ale tak jak mówię, bezpieczeństwo własne jest najważniejsze, zwracajmy na to uwagę. My nawet jeśli mamy bardzo krótki czas dojazdu, sięgających 3-4 minut, no to są te 4 minuty bez potencjalnie ucisków klatki piersiowej. A to dla poszkodowanego jest tak naprawdę życie lub śmierć. Więc jeśli znajdujemy się w sytuacji takiej, że widzimy zatrzymanie krążenia obok nas, nie zwlekajmy z uciśnięciami klatki piersiowej, bo to realnie ratuje życie poszkodowanym.
1: A jak postępujemy w przypadku osoby nieprzytomnej?
0: Sprawdzamy oddech i na podstawie wybadanego oddechu, jeśli ten oddech jest, układamy w pozycji bocznej bezpiecznej, natomiast jeśli tego oddechu nie ma, uciskamy klatkę piersiową.
1: Przypomnijmy jeszcze, jakie dane podajemy, jeśli dzwonimy po karetkę.
0: Przede wszystkim dokładne miejsce, gdzie się znajdujemy, dokładny adres. Jeśli nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego adresu, przekazujemy dyspozytorowi charakterystyczny punkt, który widzimy. Przede wszystkim miejsce, co się działo, ilość, płeć poszkodowanych i co robimy na miejscu. Też warto tutaj zaznaczyć, że jeśli dzwonimy na dyspozytornię, najczęściej po drugiej stronie telefonu znajduje się kolega ratownik medyczny i on jest tam po to, aby nam wszystko krok po kroku wytłumaczył, dosłownie prowadząc nas po całej procedurze pierwszej pomocy. Przede wszystkim warto jest zadzwonić i nie bać się. I w spokoju wysłuchać, co dyspozytor chce nam powiedzieć.
2: SK Zamość.
1: Przechodzimy do drugiego tematu. Od 3 czerwca w Polsce obowiązuje nowy system, w którym redukcja punktów karnych została znacząco ograniczona. Celem reformy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie praktyki czyszczenia kąta przez kierowców, którzy wielokrotnie łamali przepisy. Szczegóły już teraz.
3: Dzień dobry, Marcin Kulik, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. W naszym ośrodku można było do tej pory redukować punkty karne bez żadnego rozróżnienia tych punktów karnych, za jakie przewinienie zostały one przyznane. Jednak od 3 czerwca został wprowadzony nowy katalog wykroczeń i przewinień kierowców, za które te punkty nie będą mogły być redukowane. Do tej pory działało to tak, że można było co pół roku zredukować sobie 6 punktów karnych właśnie w WORD-ach w całej Polsce za dowolne przekroczenie przepisów. I wtedy kierowcy przychodzili, wnosili opłatę za taki kurs, spędzali tutaj cały dzień i mogli sobie wtedy po ukończonym takim kursie zredukować 6 punktów karnych. W kursie brał udział policjant, psycholog, egzaminatorzy, była część dydaktyczna, była też część praktyczna i to pozostaje bez zmian. Jednak teraz po zmianie przepisów za część wykroczeń nie będzie można tych punktów zredukować. I tutaj ustawodawca kierował się szczególnym znaczeniem tych wykroczeń, szczególnym

0: i niebezpiecznymi wykroczeniami. I został sporządzony taki katalog. I tutaj do takich najważniejszych właśnie ograniczeń zajmujących punktów to są na przykład prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, doprowadzenie do zagrożenia życia lub zdrowia uczestników ruchu drogowego, nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku, kierowanie bez uprawnień, używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu. I tutaj na pewno nie budzi to żadnych kontroli wersji wśród społeczeństwa, że takie zachowania powinny być szczególnie piętnowane i karane. Do tego katalogu również dołączono wykroczenia wobec pieszych. Na przykład dochodzi do takich sytuacji, gdy ktoś omija pojazd, który się zatrzymał, by przepuścić pieszego. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna na drodze. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, nieustępowanie w różny sposób pieszym, którzy już są na przejściu dla pieszych. Jak również dołączono do tego na przykład jazdę po drodze dla pieszych lub na przejściu dla pieszych. Także bardzo szeroko potraktowano ten katalog wykroczeń w stosunku do pieszych. Także dodano tego na przykład ignorowanie świateł i teraz na przykład za przejazd na czerwonym świetle już tych punktów nie będzie można sobie odjąć w żaden sposób. Również takie wykroczenia jak na przykład niezatrzymanie się do kontroli lub ignorowanie poleceń policjanta, kiedy policjanci ręcznie regulują ruch. Tutaj też tych punktów nie będzie można odjąć. Do takich jeszcze takich poważniejszych wykroczeń, które zostały objęte właśnie zakazem redukcji punktów, to jest na przykład zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej. To jest bardzo szczególnie niebezpieczne wydarzenie, a w związku z tym także jazda pod prąd na takiej autostradzie lub drodze ekspresowej. Oczywiście tutaj ten katalog objął także przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę. Do 30 km, jeśli dostaniemy punkty, będziemy mogli redukować powyżej 30 km. Już nie. Tutaj też jest nieprawidłowe wyprzedzanie, także przewożenie na przykład dziecka niezgodnie z przepisami. I tu też będzie to szczególnie właśnie piętnowane w ten sposób, że nie będzie można sobie tych punktów zredukować. Tutaj na szczęście dla kierujących, dla nas wszystkich nie zwiększono, tak jak poprzednim razem w zmianie były te dwuletnie punkty, teraz znowu obowiązują tylko na rok. Należy tylko pamiętać, że upływ czasu roku biegnie dopiero od opłacenia mandatu, a nie od jego otrzymać. Celem ustawodawcy u nas, w naszym kraju, w Polsce jest takie coś, że dochodzi do jakiegoś drastycznego wydarzenia. Wtedy przepisy są zaostrzane. Ma to na celu powstrzymać właśnie kierowców od naruszania przepisów. Ma sprawić, żeby było bezpieczniej i żeby tych wypadków, różnego rodzaju drastycznych wydarzeń na naszych drogach było mniej. Systematycznie poprawia się bezpieczeństwo na naszych drogach. Sami o tym wiemy, widzimy. Drogi są coraz bardziej bezpieczne, coraz lepiej oznakowane i tych wypadków rzeczywiście jest mniej. Zaostrzanie przepisów oczywiście zawsze ma taki skutek, że jednak ludzie zwalniają, bo mandaty są dość wysokie. Sama redukcja punktów też to nie jest tania, bo to jest około 1000 zł, żeby zredukować sobie 6 punktów karnych, to też jest dość poważna opłata. Zaostrzanie przepisów powoduje też, nie oszukujmy się, że ludzie nie chcą stracić tych pieniędzy, nie chcą płacić za mandaty, nie chcą stracić prawa jazdy, bo często prawo jazdy to jest dla nich źródło utrzymania, potrzebują go, żeby pracować, żeby dojeżdżać do pracy, więc są ostrożniejsi. Wiadomo, że nie na wszystkich to zadziała, ale na pewno powstrzyma wiele osób od przekraczania tych przepisów i do jazdy zgodnie z przepisami.
1: Czy duże jest zainteresowanie kursami, które kasują punkty?
0: Obecnie mamy dość duże zainteresowanie, bo wiadomo, nie możemy robić takich masowych spotkań, że na przykład na jednej sali, 50 osób. Mamy dość ograniczoną liczbę miejsc i robimy te kursy. Teraz robiliśmy praktycznie codziennie, bo było bardzo duże zainteresowanie przed właśnie wejściem nowych przepisów. Po zebraniu takiej grupy, powiedzmy 15-osobowej maksymalnie, jest przeprowadzane z nimi różnego rodzaju rozmowy i szkolenia. Jest na pewno zawsze policjant z Wydziału Ruchu Drogowego, jest psycholog transportu. Są też praktyczne ćwiczenia, na przykład polegające na awaryjnym zatrzymaniu samochodu poprzez wciśnięcie hamulców. To też u nas na placu, to też przeprowadzają nasi egzaminatorzy z osobami, które właśnie podchodzą do tego kursu. Cały kurs polega na tym, żeby uświadomić wszystkim skalę niebezpieczeństwa, łamania tych przepisów i konsekwencji ogólnie, jakie są, jeśli te przepisy łamiemy i jeśli na przykład nie dostosowujemy prędkości. odporności do warunków atmosferycznych lub co się dzieje, gdy próbujemy właśnie wyprzedzać na przejściu dla pieszych samochód, który się zatrzymał prawidłowo, żeby przepuścić takiego pieszego. Myślę, że 100% kierowców nie chce tych wypadków i chce, żeby bezpiecznie wyjechać i bezpiecznie wrócić do domu, tylko czasem zwykły pęd dnia, pośpiech, czasem jakieś zamyślenie się, no powoduje, że łamiemy te przepisy, a jednak taki kurs zwraca na pewne aspekty naszego działania uwagę. Ma moim zdaniem pozytywny wpływ na dalszą jazdę takich kierowców, że to nie tylko samo zagrożenie finansowe, ale również pewna rozmowa, pewne przypomnienie sobie różnego rodzaju przepisów też pozytywnie wpływa na takich kierowców, którzy chcieli zredukować te punkty. Tak, kurs trwa jeden dzień, tutaj nie ma żadnego ściągnięcia tego kursu. No też, to też polega bardziej na takiego uświadomieniu takiej osoby o tym, jakie są zagrożenia, co jej grozi, co osobom, które przewozi grozi, co niechronionym uczestnikom ruchu drogowego grozi. Bardziej to polega na pewnym takim przypomnieniu przepisów i tego, jak powinniśmy się zachowywać. Takie rozmowy, czy z psychologiem, czy z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego na pewno otwierają oczy i na pewno pomagają zrozumieć, że czasem warto zwolnić, żeby bezpiecznie wrócić do domu. Przykład, no w połączeniu na przykład z przejechaniem podwójnej linii i wyprzedzaniem na przejściu dla pieszych, to można za jednym razem stracić prawo jazdy, przekroczyć liczbę dozwolonych punktów. Też głośno są przypadki w Polsce, gdzie pościg radiowozu za osobą łamiącą przepisy spowodował, że ona kilkunastokrotnie zdobyła te. Ludzie zapominają o tym, że można dostać bardzo dużo punktów karnych za samą rozmowę przez telefon. Do tej pory osoby, których powiedzmy praca zależy od tego prawa jazdy, no to nie wahały się, żeby przystępować do naszych szkoleń. No teraz na pewno też spodziewamy się, że mimo, że ten katalog wykluczeń jest dość duży, to jednak osoby, które dostaną punkty i tak będą do nas przychodzić, bo będą się bały, że utracą prawo jazdy. Tak, można zredukować 6 punktów. U nas kosztuje to 950 zł, trwa jeden dzień. Zajęcia są dość ciekawe, to nie jest tak, że tylko się siedzi i patrzy w sufit jednak. No i też bardzo tym osobom pomaga w tym, żeby zachować prawo jazdy. Jest takie ograniczenie, że taki kurs można przeprowadzać raz na pół roku. 6 punktów to i tak dużo, żeby można było sobie odjąć na takim jednodniowym. Wszystkie punkty, które otrzymujemy, jeśli nie przystępujemy do kursu, to redukują się po 12 miesiącach. Także przeważnie przystępują osoby, które już tych punktów zdobyły ponad 10, żeby oddalić od siebie to widmo utraty prawa jazdy.
1: To wszystkie tematy tego magazynu. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w następnym. Bądźcie z nami.
2: SK Zamość News.
1: Violet Stasowa, zaczynamy magazyn lokalny zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o dofinansowaniu na drogi, będzie konsultacja dotyczących projektu planu ogólnego gminy Zamość, będzie też o nielegalnych lekach.
2: SK Zamość.
1: Kolejne miliony złotych na drogi w regionie lubelskim. Wojewoda podpisał 13 umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do samorządów trafiło dodatkowe 37 milionów złotych. Dofinansowania mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Obiecywaliśmy oszczędności i udało się wygenerować kolejne oszczędności z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Na ten rok mieliśmy blisko 300 milionów. Udało się zrealizować już wszystkie projekty z listy podstawowej i jesteśmy w tym momencie na etapie realizacji i podpisywania umów z listy rezerwowej. To kolejne samorządy, które będą miały do dyspozycji te środki, będą mogły tę infrastrukturę odbudowywać, rewitalizować, ale przede wszystkim budować nowe ścieżki rowerowe, chodniki, drogi, oświetlenie, zatoki autobusowe i wszystko to, co służy mieszkańcom nie tylko wielkomiejskiej Polski, ale Polski powiatowej, Polski gminnej, małych miasteczek, bo takie jest założenie tego programu, aby właśnie tę infrastrukturę oddawać do dyspozycji obywateli. Tak jak w zeszłym roku było to około 60 projektów na liście podstawowej, drugie tyle na liście rezerwowej, podobnie jest w roku obecnym. W tamtym roku zrealizowaliśmy wszystkie i mamy już przy podpisywaniu, na etapie podpisywania umów, samorządowcy zgłaszają nam, że udało się rozstrzygnąć postępowanie i bardzo często dostajemy informacje, że te postępowania udaje się rozstrzygnąć z dużymi oszczędnościami sięgającymi rzędu od 30 do nawet 50%. To daje nadzieję na kolejne oszczędności i możliwość podpisywania kolejnych umów. My my tego nie traktujemy jako jednorazowy incydent przy podpisywaniu czy rozstrzyganiu konkursu. Za każdym razem to jest tak, że dostajemy z kancelarii premiera gotową, zaakceptowaną listę. Natomiast rynek dzisiaj drogowy i wykonawców wygląda w taki sposób, że udaje się te oszczędności wygenerować na bardzo przyzwoitym poziomie. Tak było w 2025, tak jest w 2026 i mamy nadzieję, że tę pasę uda się podtrzymać.
1: Jak podkreślają samorządowcy, to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców małych miasteczek i wsi, które na te inwestycje czekali od lat.
4: Krzysztof Rusztyn, wicestarosta powiatu zamojskiego.
5: Powiat zamojski także będzie beneficjentem tych podpisywanych umów. Proszę powiedzieć, na jakie trasy dostaniecie Państwo pieniądze?
4: Środki z rezerwy Rządowego Funduszu Dróg z zakresu dostępnych środków w województwie lubelskim otrzymaliśmy na drogę w Słowcu. Jest to 2,5 kilometra i to, co chciałbym przekazać, to droga jest już w trakcie realizacji, także te środki są już wydatkowane. Cieszymy się, że będąc na liście rezerwowej znaleźliśmy się w momencie sfinansowania w części 70% zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1: Nowy asfalt pojawi się m.in. w Wielonczy w gminie Szczebrzeszyn, gdzie powstaną dwie zupełnie nowe drogi.
6: Rafał Kowalik, burmistrz miasta i gminy Szczebrzeszyn. Na dwie drogi Szczebrzeszyn dostał, na dwie drogi, będzie to do drogi w Wielonczy. Koszt tych dróg to jest prawie 1 000 000 zł. Dostaliśmy 65% dofinansowania, także dosyć wysokie środki. No i zaczynamy dzisiaj podpisywać umowę i budujemy drogi. Będą całkowicie nowe drogi, to będą drogi, które istnieją na mapach, ale nie istnieją fizycznie, także lejemy asfalt przepiękny, ładny, czarny, pachnący, także.
5: Podejrzewam, że mieszkańcy długo czekali na taką inwestycję.
6: Tak, bardzo długo. Ja przecież od początku mojej kadencji te drogi miałem w planach i dzisiaj te plany mam. Te moje marzenia się realizują na te właśnie dwie drogi.
1: Całość ponad 900 tysięcy złotych, dofinansowanie ponad 500 tysięcy. W Zwierzyńcu kompleksową przebudową przejdzie ulica Słowackiego. Całość prawie 1,5 miliona, dofinansowanie wyniesie prawie 900 tysięcy złotych. Mówi burmistrz Edyta Wolanin.
7: Droga osiedlowa, ale mieści się przy niej Centrum Kultury i wiele takich obiektów, dla których dostępność jest bardzo ważna. W związku z tym cieszymy się bardzo, że to dofinansowanie udało się otrzymać.
5: Rozumiem, mieszkańcom mocno to ułatwi teraz ukulturalnianie się, jeżeli chodzi o zwierzynieckich mieszkańców. Długo czekali na tą inwestycję?
7: No to już właściwie nawet chyba nie pamiętam, kiedy ostatnio była bardzo często remontowana droga, której zawsze jakieś tam remonty są potrzebne, także taka kompleksowa modernizacja bardzo potrzebna, też troszeczkę taka może innowacyjna, nie tylko betonowanie, ale też staramy się wprowadzać jakieś elementy zielone, wprowadzamy również elementy tej niebieskiej infrastruktury, więc tak myślę, że będzie to taki ciekawy projekt.
1: W sumie pieniądze pozwolą na realizację inwestycji o łącznej wartości 57 milionów złotych. Materiał przygotował Arkadiusz Więsek. W gminie Zamość trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy Zamość. Gmina zachęca do zapoznania się z planem i sprawdzenia, jakie przeznaczenie przewiduje dokument na działce danego mieszkańca. Do 19 czerwca można się zapisać na dyżury z projektantami, ale będą też spotkania ogólne. O szczegółach już teraz. Zaczynamy, proszę się przedstawić.
8: Ryszard Gliwiński, wójt gminy Zamość.
1: Panie wójcie, trwają konsultacje dotyczące projektu nowego planu ogólnego gminy Zamość.
8: Kończymy już właśnie ten projekt, który jest planu ogólnego gminy Zamość, który jest wyłożony już do publicznych konsultacji. Publiczne konsultacje trwają od 12 czerwca do 10 lipca. To jest podsumowanie tych prac, które prowadzimy praktycznie finalnie to od 2024 roku. Wtedy był etap składania wniosków z mieszkańców, właścicieli nieruchomości, wtedy do końca września, jeśli dobrze pamiętam, 2024 roku. I ten projekt planu jest odpowiedzią na tamte wnioski, ale jednocześnie okazją do składania kolejnych wniosków. Na stronie internetowej gminy Zamość praktycznie są wszystkie informacje. Jest i filmik pokazujący, jak można skorzystać z tych materiałów, które są na stronie internetowej gminy Zamość i zobaczyć, co jest zaplanowane na konkretnej nieruchomości. Trzeba znać numer swojej działki i obręb geodezyjny, w której jest położona i tam ten filmik czy inne informacje poprowadzą krok po kroku, jak można skorzystać z tych materiałów, które są na stronie internetowej zamieszczone i jak można się przygotować w ten sposób do tego, aby zobaczyć co i można było składać jeszcze wniosek, jakie przeznaczenie ma konkretna nieruchomość i żeby jeszcze można składać wnioski, bo to etap składania wniosków w tej chwili właśnie po to jest to położenie, że jeszcze ten etap składania wniosków będzie i te wnioski jeszcze będą rozpatrywane, nie tylko te ponad 2000, jeśli dobrze pamiętam, wniosków, które wpłynęły 2 lata temu, tylko teraz jeszcze ponowne przyjmowanie wniosków. No i oczywiście w ten sposób można też się przygotować dobrze do tych, lepiej do tych rozmów, dyskusji, na tych spotkaniach, które są dwa wyznaczone, 22 czerwca o 15:30 w Świetlicy Wiejskiej w Mokrym i 23 czerwca, a więc we wtorek najbliższy o 17 w Świetlicy Wiejskiej w Wortatyczach. No i tam też będą miały te miejsce takie indywidualne dyżury, indywidualne rozmowy, na które trzeba się umawiać z projektantami. Jest podany numer telefonu, w jaki sposób można się umówić. Do 19 czerwca, przypominam, jest ten czas tylko na umówienie się, więc to poniedziałek, wtorek mamy te spotkania. I po tych ogólnych spotkaniach będą jeszcze te właśnie dyżury w Mokrym. To będą od 17 do 19, taki przynajmniej plan jest, a w Bortatyczach jest dyżur przed, w takim razie jest przed spotkaniem ogólnym, a więc od 15:30 do 17:00. No ale myślę, że te dyżury to są takie sygnały na tylko godziny. Projektanci będą, myślę, dla mieszkańców, ile będzie potrzeba, ale przypominam, że na te indywidualne rozmowy z projektantami to trzeba się umawiać. Jest trudne wyzwania przed gminą Zamość, ale wszystkimi gminami w Polsce to nie z wyboru gminy Zamość. I myślę, większość gmin w Polsce nie jest zadowolona z tego, że w takim okresie opracujemy te plany ogólne, to zostało narzucone. To są decyzje jeszcze z 2023 roku, ale no, dla mnie dokument może, który byłby gminom potrzebny, ale 25-30 lat temu, przynajmniej jeśli chodzi o gminę Zamość. Plan ogólny będzie mocno ograniczał to, co było do tej pory. Gmina Zamość to jest jeden plac budowy. My w ubiegłym roku wydaliśmy 1410 decyzji o warunkach zabudowy dla budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego. Oczywiście to jest skutek, że był opracowany plan, więc było to takie przyspieszenie, że tak powiem. Natomiast nawet gdyby popatrzeć na 2023 rok, gdzie o tym planie, to praktycznie nikt nie słyszał, no to wtedy było 365 decyzji o warunkach zabudowy, więc wydanych samych decyzji o warunkach zabudowy. Więc gmina Zamość to jest jeden wielki plac budowy i to taki rozproszony plac budowy, więc przepisy prawne, które funkcjonują przez 30 lat, 30 kilka lat, pozwalające budować się praktycznie wszędzie, bez możliwości wydania decyzji odmownej. No i w tej chwili przerwać to planem ogólnym, który będzie konkretne ograniczenia wprowadzał. To jest takie moje tylko uzasadnienie do tego, że plan ogólny chyba więcej nam teraz zamieszania wprowadzi, przynajmniej w gminie Zamość, niż porządku. Studium warunkowe kierunku zagospodarowania przestrzennego, który jeszcze w tej chwili funkcjonuje, umożliwia wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w takim trybie, jak przez 30 lat wydajemy, w uproszczeniu mówiąc. Miejscowe plany tam, gdzie mamy, to mamy i one także, plany ogólne nie zmieniają niczego w stosunku do terenu, gdzie są plany miejscowe, więc byliśmy przyzwyczajeni do czegoś. No ale prawo jest prawem, obowiązek opracowania planu jest. Zakładam, że w miesiącu sierpniu będziemy finalizować uchwalenie planu ogólnego, no bo to są już terminy. Te ustawowe terminy, które pierwotnie były wyznaczone, zostały i tak już poprzekraczane.
1: Czego może dowiedzieć się mieszkaniec, jeżeli najedzie kursorem na swoją działkę?
8: O przeznaczeniu w projekcie planu ogólnego gminy Zamość. Będzie wiedział, czy na tej działce, ta działka jest przeznaczona pod tereny upraw polowych i jest zakaz zabudowy. Będzie wiedział, czy można budynek jednorodzinny budować. Będzie wiedział, czy budownictwo zagrodowe można realizować, czy usługi będzie można realizować, więc przeznaczenie nieruchomości, które jest właścicielem, jakie jest przewidzianie w planie ogólnym.
1: To decyduje o tym, że na danej działce ma być takie, a nie inne przeznaczenie.
8: No, decydują urbaniści, którzy w tej chwili przygotowują projekt planu. Natomiast decyzje urbanistów są mocno ograniczone. W tej wyjątkowej gminie Zamość, gdzie jest ten boom budowlany, nazwijmy, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, to największy problem jest w tym, że ograniczenia na wyznaczenia nowych terenów, bo mamy tereny pod budownictwo jednorodzinne wyznaczone miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, tam gdzie są Kalnowice, Bólka Pańska, Szopinek, Jatutów, część Płoskiego, czy w Sitańcu mamy część Mokrego, jest tych kilka planów zagospodarowania przestrzennego i one wyznaczają tereny pod budownictwo mieszkaniowe i na to jest zgoda ministra na wyłączenie z produkcji rolniczej. Pozostały ten budowlany, który się na gminie Zamość odbywa we wszystkich 35 miejscowościach, to już jest na zasadzie bezmiejscowego planu. I teraz ten plan ogólny to przyhamuje, a właśnie wyznaczenie tych nowych terenów poza tymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ograniczają odgórne przepisy. ograniczają, ile gmina Zamość może wyznaczyć nowych terenów budowlanych i w tym momencie to jest największy ból, gdzie nam z tych wszystkich ułamków, wskaźników, przeliczników, do których się muszą urbaniści dostosować, które wynikają z regulacji, no nieładnie mówiąc, warszawskich, nam wynika bardzo mała ilość terenów, które możemy przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne, tych nowych terenów poza miejscowymi planami. I tu jest ten największy ból. Także już w uzgodnieniach pojawił się sygnał z ministerstwa, że wydawało mi się, że pod usługi nie będzie problemów, ale tak, że otrzymaliśmy sygnał z ministerstwa, że mamy za dużo terenów wyznaczonych pod usługi, takich terenów, które trzeba wyłączyć z produkcji rolniczej, więc klasy 1-3. Więc to, że mamy dobre gleby na te klasy 1-3 na terenie gminy Zamość, to jest też konsekwencja tego, co się pojawi w planie ogólnym, no bo ograniczenia przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze także tutaj występują. Czy no plan ogólny, jak już będzie uchwalony, no to zawsze, jak każdy dokument, plan ogólny można po jakimś czasie zmieniać, próbować zmienić. Natomiast czy to się uda, to jest inna sprawa, skoro są musiałyby się ograniczenia jakieś zmienić, coś w tym zakresie. Ale plan ogólny zawsze można zmienić. Oczywiście to, co się w tej chwili dzieje w gminie Zamość i dlatego mnie zależy na tym, żeby jak najszybciej przeciąć ten temat, skończyć i uchwalić plan ogólny, bo on pewien etap zamknie, to mamy właśnie ten boom, że wszyscy występują, uruchamiają tą procedurę wydawania decyzji o warunkach zabudowy. To te 1410 decyzji wydanych w roku ubiegłym, 457 w 24. Widzi pani, jakie porównanie? A w tym roku nic się nie zmieniło. 26 rok nam ten temat dołoży i to mocno. Więc to jest ta ucieczka, próba ucieczki w tej chwili, że no dobrze, w planie ogólnym będę miał zakaz zabudowy, ale będę miał wydaną decyzję o warunkach zabudowy. Oczywiście te decyzje, które są prawomocne, czy teraz będą wydawane, czy prawomocność ich się pojawiła dopiero w tym roku, to one mają już, no przynajmniej według dzisiejszych przepisów prawnych, będą miały 5-letnią trwałość. Więc no, będzie sytuacja pewnie taka, że w planie ogólnym będzie co innego, a decyzja o warunkach zabudowy będzie pozwalała na co innego, ale to wcale nie oznacza też, że to będzie takie proste z uzyskaniem pozwolenia na budowę. To też nie będzie wszystko takie proste. No, ten plan ogólny też spowodował to, że no, teren gminy Zamość będzie wydzielony tych działek pod zabudowę jednorodzinną. No nie wiem, tutaj 1410, pani powiedziałem, ubiegły rok wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Tam część w tych decyzji są takie, że jest jedna decyzja działek ileś. Teraz już wydajemy trochę inaczej te decyzje, na każdą działkę odrębna decyzja, ale te 1410 z ubiegłego roku oznacza, że na pewno część tam jest takich, co jest jedna decyzja ileś działek, więc nagle w gminie Zamość, no powiedzmy, 3000 działek wydzielonych pod budownictwo jednorodzinne. Przepraszam, bo uproszczenie mówię, kto to skonsumuje, kto to kupi, kto to wybuduje. Ta sytuacja związana z narzuceniem obowiązku opracowania planów ogólnych i ograniczeń, które one wprowadzają ustawowo, a nie decyzjami organów gminy, powodowały tę sytuację. Tereny wyznaczone pod zabudowę w miejscowych planach, które mamy, wystarczają. I stąd wynika problem z planami ogólnymi w gminie Zamość, że mamy tyle terenów w miejscowych planach pod zabudowę jednorodzinną, że nie potrzeba kolejnych wyznaczać planów i dlatego mamy te ograniczenia powierzchniowe nowych terenów pod budownictwo jednorodzinne. Więc dla tych, którzy chcą w gminie Zamość się budować, terenów nie zabraknie. Problem jest czym innym, że nie każda działka na terenie gminy Zamość będzie działką budowlaną. Niekoniecznie to będzie tak, że ktoś ma coś u siebie, a będzie mógł budować gdzie indziej. Ma swoją nieruchomość, a będzie mógł budować gdzie indziej. No, to jest bardziej złożony temat i jak będzie funkcjonował plan ogólny, to czas dopiero pokaże. Te wszystkie sformułowania, te wszystkie nazwy poszczególnych form zagospodarowania nieruchomości w planie ogólnym są zupełnie inny niż obecnie obowiązujące. Więc my do końca też nikt nie wie, nawet urbaniści, jak to będzie oznaczało, co to będzie oznaczało w praktyce, więc to dopiero czas pokaże, to stosowanie dopiero pokaże. My funkcjonujemy na coś, no to ten ból, który jest w tej chwili podstawowy, plan ogólny, on zastąpi studium warunkowym i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który obecnie jeszcze mamy. Jedno i drugie w sensie funkcji wyznaczonych i co te funkcje zawierają, to są różne rzeczy, różne pojęcia, więc dopiero w praktyce się ukaże, jak to naprawdę będzie. Natomiast na pewno nie będzie to tak, jak było do tej pory, że mam nieruchomość, buduje się, co z tego, że tam trzeba 5 km drogi doprowadzić, czy 3 km drogi do jednego budynku. Więc ja obrazowo pokazuję, na pewno to nie będzie taka sytuacja, że będę się mógł budować wszędzie. Natomiast no, na ile to będzie ograniczało, a przynajmniej faktyczny ruch budowlany, a nie przeznaczenie nieruchomości, bo to jest co innego. Ruch budowlany, a przeznaczenie nieruchomości to jest zupełnie co innego. Więc na ile to ograniczy możliwość faktycznej zabudowy nieruchomości, to czas dopiero pokaże. Będzie mniej nowych budynków, nowych zabudowań, jeżeli nie będzie zapotrzebowania. Tak jak wspomniałem wcześniej, gmina Zamość ma tyle wyznaczonych terenów w miejscowych planie zagospodarowania przestrzennego, niewykorzystanych jeszcze pod zabudowę. Plus to, co w planie ogólnym jeszcze wejdzie, bo wchodzą przecież jeszcze tereny, nie, także wcale nie wchodzą, tylko że są ograniczenia powierzchniowe. To jest tyle terenów, że tam nam na lata wystarczy terenów pod zabudowę. I tam, gdzie są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mamy infrastrukturę. Czy łatwiej rozbudować infrastrukturę istniejącą? Więc nie można powiedzieć, że będzie mniej budów, mniej możliwości powstawania nowych zabudowanych posesji gminy Zamość. Nie, w żadnym wypadku. Będą mniejsze możliwości wykorzystania każdej nieruchomości w gminie Zamość na cele budowlane.
1: Czyli nie będzie tam, że każdy gdzie chce, tylko tak, po prostu w odpowiednich miejscach.
8: Tak jest, tak. No niewątpliwie warto wziąć udział w tych konsultacjach. Ja myślę, że mieszkańcy gminy Zamość, ci, którzy wezmą udział w konsultacjach, oni i tak już od jakiegoś czasu są świadomi pewnych rzeczy. Między innymi te wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy tego świadczą, ta ilość tych wniosków i to, co jest teraz jeszcze. Mieszkańcy wiedzą, że do uchwalenia planu jeszcze można wiele rzeczy zrobić, a potem to już nic nie zrobimy, tylko to, co będzie w planie. Więc no, sporo już mieszkańców wie na ten temat. Ta wiedza jakaś już jest. Natomiast zachęcam i tych, którzy mają wiedzę, i tych, którzy jeszcze gdzieś nie usłyszeli, a byłoby to, byłbym trochę zdziwiony, że my opracowujemy plan ogólny, dużo o tym mówimy od 2 lat. Zachęcam jednak wszystkiego do udziału w tych konsultacjach, żeby usłyszeć od urbanistów, bo to urbaniści będą o tym mówić. Będę ja na zebraniach, na tych spotkaniach, ale nie ja jestem fachowcem. W tym względzie o konkretach, o szczegółach, o uwarunkowaniach będą mówić urbaniści. Na tych indywidualnych już spotkaniach to będą już punktowce, będzie się mówiło o konkretnych nieruchomościach, no bo na tych ogólnych spotkaniach to raczej trudno będzie mówić o konkretnych nieruchomościach, tylko o jakichś takich no, bardziej ogólnych tematach, blokowych tematach. Natomiast na tych indywidualnych spotkaniach to już bardziej o konkretnych nieruchomościach będzie można mówić, więc warto tą wiedzę zdobywać, warto posłuchać i zastanowić się, to dobrze, zachęcam do tego, żeby składać wnioski. Jeżeli ktoś chce, żeby składać wnioski. Ja wiem, że to będzie potem utrudnienie w uchwaleniu planu ogólnego, ale trzeba jesteśmy tego świadomi, więc zależy nam na to, żeby składać te wnioski, ale żeby złożyć sensowny wniosek, żeby jego można było naprawdę rozpatrzeć, że potem no, nie mieć jakichś odczuć takich mało ciekawych, no to warto przyjść na te spotkania i posłuchać. Nie tylko poczytać, ale jak się coś posłucha, to jeszcze może łatwiej będzie no, ten wniosek napisać w taki sposób, żeby no, dało się go uwzględnić albo więcej argumentów było do pozytywnego jego rozpatrzenia, więc zachęcam do udziału w tych spotkaniach. One są po to właśnie, żeby mieszkańcy mogli w tym wziąć udział, ponieważ to są grupowe spotkania, zbiorowe spotkania, które każde tam powiedzmy pewnie 2 czy 3 godziny będzie trwało. W planach jest 2. No to w ciągu tych 2 spotkań, czy tych 2 czy 3 godzin nie będziemy w stanie rozmawiać o każdej nieruchomości. No więc tym bardziej ważne są te spotkania indywidualne, umawianie się na nie. No chociaż jak tam już w tej chwili słyszałem, przekazywał mi dyrektor, że jest 60 umówień, no to też to są no, pewne jakieś granice czegoś, więc ale mimo wszystko te spotkania coś dadzą, resztę można sobie będzie zobaczyć. Na stronie internetowej naprawdę są wszystkie informacje, które no, potrzebne są mieszkańcom, żeby dobrze się przygotować do spotkań i zobaczyć, jakie przeznaczenie jest w projekcie planu ogólnego nieruchomości, no i dobrze się przygotować do składania wniosku, jeśli jest taka jeszcze potrzeba. Gmina Zamość to jest cały plac budowy. No, myślę, że tak nie bardzo będę daleki od prawdy, jeśli już powiem, że bardziej to dotyczy tych miejscowości położonych nie bezpośrednio przy granicy miasta, bo po pierwsze to są plany miejscowe, w większości nieruchomości są plany miejscowe, po drugie tu już jest ta zabudowa taka, że tam z tą zabudową, z uzupełnieniem zabudowy jest mniejszy problem. No, bardziej to dotyczy tych miejscowości chyba troszeczkę, znaczy nie dalej położonych, ale nie bezpośrednio przy granicy miasta, nie przy tym obarzanku bezpośrednim, ale nie posiadam takiej statystyki, ale jest w tej chwili ten ruch wszędzie i budowlany, i budowy, i te fizycznie już trwające, powstające budowy, czy realizowane, no i te decyzje o warunkach zabudowy, to praktycznie każda miejscowość, Lipsko-Polesie, na krańcu gminy, każda praktycznie miejscowość. Jest i ruch budowlany, i są te wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wiemy na pewno jedno, że będzie trudniej niż było do tej pory. Będzie trudniej niż przy studiu warunkowym i kierunku zagospodarowania przestrzennego. Natomiast jak to będzie wyglądało w praktyce, to jak zwykle. Praktyka dopiero pokazuje. Jeśli ktoś będzie chciał coś zrealizować i będzie zapis tak, jaki będzie w planie ogólnym, no na dzisiaj wydaje się, że on będzie blokadą. Że jeżeli będzie zakaz zabudowy, no to nic nie będzie można zrobić. No na dzisiaj wydaje się, że to będzie tak.
1: W których miejscowościach gminy Zamość jest taki największy boom budowlany?
8: Jeśli miałbym tak konkretnie wskazać, to te ostatnie lata gdzieś taki ciąg, znaczy to przyciąganie mieszkańców, to chyba najbardziej Wólka Panieńska. Nie wiem, co to powoduje. Wcześniej tak Kalnowica nagle wyskoczyła Wólka Panieńska i to widać po ilości osób. Jak się patrzy, przez kilka lat porównuję statystyki, ile osób zameldowanych czy zamieszkałych i jak się wjedzie w Wólkę Panieńską i popatrzy na te osiedla mieszkaniowe i sobie przypomni, że jest zaraz. 5 lat temu było pole pełne, a tu w tej chwili już nie ma wolnego miejsca. Więc no chyba tak najbardziej to Wólka Panieńska. No oczywiście Kalnowice także Szopinek, więc ta część gminy tak chyba najbardziej. No oczywiście i Płoskie, i Kukówce, to już wolnych terenów to za bardzo nie ma. Gdybym miał wskazać, to Wólka Panieńska. To widać wyraźnie. No w ostatnich latach, te ostatnie, nie wiem, 3, 4, 5 lat, to Wólka Panieńska.
1: Gmina Zamość jest jednak coraz mniej gospodarstw rolnych.
8: To gmina Zamość nie jest wyjątkiem w tym zakresie. No, dzisiejsze pojęcie gospodarstwa rolnego nie takie, jak było kiedyś. Bazowaliśmy na tym, że dobrze, mam hektar, to 0,1 fizyczny czy przeliczeniowy, to gospodarstwo rolne. W dzisiejszym pojęciu gospodarstwa rolnego no to w miejscowościach gminy Zamość, jak jedno czy dwa gospodarstwa rolne są, to tak to wygląda. Więc 2-3 to już pewnie wyjątki, więc no, w tym zakresie prawdziwe gospodarstwa rolne i się ilość zmniejsza, no, ale to spowodowała ta sytuacja związana z tym Polski do Unii Europejskiej, weszły programy, weszły możliwości, no i w pewnym momencie byli ci, co korzystali z tego, zdecydowali się na to, dano możliwości, no i dzisiaj mamy gospodarstwa po kilkaset hektarów. Nie jest to czymś nowym, niezwykłym. W gminie Zamość są te gospodarstwa. No nie ma tak, że nie ma, w ogóle nie ma. No są te gospodarstwa, ale duże gospodarstwa to po kilkaset hektarów. No oczywiście dzisiaj gospodarstwo te 70, 50, 70 hektarów to też jest gospodarstwo. No ale tych gospodarstw takich kilkuhektarowych, to już nie ma. To są raczej właściciele nieruchomości. Właściciele gruntów, może nie nieruchomości, ale gruntów.
2: SK Zamość.
1: Zamojska policja przestrzega przed zakupem leków niewiadomego pochodzenia z internetu.
9: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Handlarze sfałszowanych leków są przestępcami. Najlepszy sposób na walkę z nielegalnymi sprzedawcami to rezygnacja z zakupów i zgłoszenie organu lub instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne podejrzanej strony. Zachowaj czujność w internecie, chroń siebie i innych przed zagrożeniem. Leki bez recepty kupuj tylko wtedy, kiedy naprawdę musisz i tylko z legalnych źródeł. Leki kupuj tylko wtedy, gdy zaistnieje wyraźna i uzasadniona potrzeba medyczna. Nie kupuj ich pod wpływem chwili, unikaj zakupów przez internet, gdzie trudno zweryfikować sprzedawcę i źródło pochodzenia oferowanych preparatów. Jedynie zarejestrowane apteki zapewniają fachową wiedzę i doświadczenie farmaceutów. Jeżeli jesteś sportowcem, źródło pochodzenia leków będzie miało dla Ciebie podwójne znaczenie. Zdrowotne, ale i zawodowe. Leki z niesprawdzonych źródeł to większe prawdopodobieństwo dopingowej wpadki. Leki na receptę kupuj wyłącznie w aptekach stacjonarnych lub rezerwuj w zarejestrowanych aptekach internetowych. Leki na receptę są legalnie dostępne wyłącznie w aptekach stacjonarnych. Daje to gwarancję otrzymania dawki i postaci leków pełnej zgodnych ze wskazaniem lekarza. Mamy też możliwość konsultacji z farmaceutą i wyjaśnienia wątpliwości, które mogły pojawić się po wizycie lekarskiej. Sprzedaż w internecie leków wydawanych na receptę jest w Polsce zakazana. Za pośrednictwem internetu leki na receptę można jedynie zarezerwować i odebrać osobiście w aptece stacjonarnej. Nie kupuj w internecie środków niewiadomego pochodzenia. Zapewnienie anonimowego sprzedawcy, że środek ma określone działanie, wcale nie musi być prawdą. Ani internetowy sprzedawca, ani nieznany producent nie dają żadnej gwarancji, że w sprzedawanym produkcie naprawdę jest substancja, której potrzebujemy. Gdy kupujemy taki produkt, nie znamy jego składu ani procesu produkcji. Jeśli jesteś sportowcem, szczególnie uważaj na suplementy. Te w ostatnich czasach bardzo chętnie produkują zorganizowane grupy przestępcze, dla których twoje zdrowie ani kariera nie są ważne. Dla nich to łatwe pieniądze, a dla ciebie realne problemy. Zanim kupisz, zastanów się, czy warto tracić zdrowie. Oferowane w internecie sfałszowane leki, pseudoleki i podobne środki nazywane produktami kolekcjonerskimi mogą być groźne dla twojego zdrowia i życia. Producenci i sprzedawcy wiedzą, że sprzedają produkt niewiadomego pochodzenia. Dla uniknięcia odpowiedzialności karnej używają zwrotów jak na przykład produkt kolekcjonerski lub do badań. W ten sposób troszczą się o siebie, a nie o ciebie. Każdy lek z nielegalnego źródła traktuj jak sfałszowany. Nawet jeżeli produkt leczniczy wygląda na oryginalny, nigdy nie ma pewności, czy jego zawartość też jest, albo czy data przydatności jest odpowiednia. To także mogą być leki z przemytu lub przechowywane w nieodpowiednich warunkach. Pacjent nie ma możliwości samodzielnej weryfikacji, czy taki specyfik nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia. Tylko legalne źródła gwarantują prawidłowe działanie leku. Internet, włącz ograniczone zaufanie. Sprzedawcy będą obiecywać cudowne działanie ich środka, opowiadać o jego bezpieczeństwie, a nawet legalności. Nie wiesz jednak, kto jest po drugiej stronie internetowego łącza. Nie istnieje łatwa metoda weryfikacji obietnic sprzedawcy, a ty ryzykujesz zdrowiem swoim i innych. Sprzedajesz leki bez wymaganego zezwolenia, popełniasz przestępstwo. Odsprzedaż i nieodpłatne przekazywanie leków przez osoby fizyczne, na przykład pozostałości po zakończonej kuracji albo po zmarłych członkach rodziny, czy też pozyskanych w inny, nawet legalny sposób, jest przestępstwem. Sprzedając leki bez wymaganego zezwolenia, bierzesz odpowiedzialność za czyjeś zdrowie i życie. Narażenie innych jest przestępstwem. Nie bądź obojętny. Wiele stron internetowych prowadzących sprzedaż leków działa nielegalnie. Jeżeli zidentyfikujesz taką stronę, zgłoś to organom lub instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne. Zachowaj czujność w internecie, chroń siebie i innych przed zagrożeniem. Pamiętaj, że wpadki dopingowe to nie tylko świadome oszukiwanie, ale często brak wiedzy. Jeżeli coś wzbudza twoją wątpliwość, nie czekaj, daj znać.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam do słuchania kolejnych.
2: Eska Zamość News.
1: Violetta Sama, zapraszam na magazyn lokalny Zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o krajowej mapie zagrożeń. Będzie też sporo wiadomości z ośrodka sportu i rekreacji w Zamościu.
2: Eska Zamość.
1: To zaczynamy. Zamojska Policja zachęca do korzystania z krajowej mapy zagrożeń. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i skuteczna w przekazywaniu informacji o miejscach, gdzie łamane jest prawo. To dzięki niej każdy mieszkaniec może mieć wpływ na to, co dzieje się w jego rejonie i zgłaszać wszelkie przypadki stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa. Szczegóły już teraz.
9: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Każdy z nas w warunkach domowych ma możliwość skorzystania z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa i powiadomienia policjantów o zauważonym przez siebie zagrożeniu. Obsługa mapy jest bardzo prosta. W pierwszej lepszej przeglądarce internetowej kliknąć Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pojawi się właśnie ta mapa. Należy ją otworzyć. Jeżeli po raz pierwszy korzystamy, to należy zapoznać się z regulaminem, niedługim regulaminem, kliknąć odnośnik tego, że zapoznaliśmy się i już otwiera nam się mapa. Kursorem powiększamy sobie mapę do danego miejsca, które nas interesuje. Tam klikamy myszką, że właśnie w danym miejscu chcemy nanieść zagrożenie. Pojawia nam się wówczas okno z różnymi rodzajami zagrożeń. Wybieramy z tego pola wyboru zagrożenie, które nas interesuje. Klikamy w niego i już na mapie pojawia się zgłoszenie naniesione przez nas, tak jak powiedziałam, nawet w warunkach domowych. Jest takie jeszcze wskazanie tam, ułatwienie dla nas może, dla policjantów, że każdy może z nas wpisać opis tego zdarzenia. Podajmy przykład, że przekraczanie prędkości drogowej, przekraczanie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy na danej ulicy. I wiemy, że ta prędkość najczęściej przekraczana jest w, powiedzmy, w godzinach rannych. Tak zaobserwowaliśmy. To taką adnotację możemy tam nanieść, że najczęściej kierujący poruszający się daną ulicą, którą my wskazujemy, przekraczają tę dopuszczalną prędkość w godzinach porannych od do godziny albo wieczornych. Jeżeli wybieramy na przykład spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, to też możemy tam wskazać krótki opis, kiedy dochodzi najczęściej do właśnie tego naruszenia prawa. Po kliknięciu ikonki zgłoś zagrożenie, taka informacja jest już przekazywana do nas, do policjantów. My mamy określony czas na weryfikację tego zgłoszenia, na potwierdzenie lub niepotwierdzenie. Jeżeli zgłoszenie zostanie potwierdzone, to policjanci dążą do tego, aby je wyeliminować. W jaki sposób eliminujemy? To w zależności od rodzaju zgłoszenia. Jeżeli, tak jak wcześniej na przykładzie przekraczania dozwolonej prędkości na danej ulicy mówiłam, to wówczas na tej ulicy pojawią się częstsze patrole ruchu drogowego, którzy będą weryfikowali, sprawdzali i dyscyplinowali kierujących, którzy nadmiernie szybko jeżdżą, przekraczają dopuszczalną prędkość. Jeżeli chodzi o na przykład to zgłoszenie spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, to w tym miejscu zaznaczonym przez nas na mapie pojawią się policjanci dzielnicowi, patrolowo-interwencyjni, którzy o wskazanej porze będą kontrolowali wskazane miejsce i sprawdzali, czy rzeczywiście tam gromadzą się osoby, które spożywają alkohol. Tak jak mówiłam, jeżeli to zostanie potwierdzone, to takie patrole będą tam kierowane po to, aby wyeliminować to zagrożenie. Każdy z nas może sobie nawet zobaczyć, ta mapa jest interaktywna dla wszystkich. Każdy z nas może sobie wejść dla własnej ciekawości, świadomości, wejść na taką mapę i sobie zobaczyć, gdzie najczęściej osoby, ludzie zgłaszają, widzą problem.
1: Strona nie służy do zgłoszenia potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy skorzystać z numeru alarmowego 112. Teraz w naszym magazynie przenosimy się do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Powiemy m.in. o zbliżających się wydarzeniach sportowych, wakacjach, o zalewie miejskim czy ofercie OSIR-u, z której mogą korzystać wszyscy miłośnicy aktywności fizycznej.
10: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Zenon Morechwo. Na otwarcie wakacji 27 czerwca organizujemy rajd rowerowy pod hasłem Rodzina Rower Radość. W tym roku startujemy z zalewu, czyli trochę inaczej niż w poprzednich latach. Także tutaj proszę nie zapomnieć, kto się zapisał, bo zapisy już się odbyły w przednim tygodniu i mamy już jak gdyby na tą chwilę wyczerpane miejsca. Ten rajd rowerowy zaplanowaliśmy na 150 uczestników i tylu uczestników już mamy. Więc w tym roku od 8.30 przy zalewie, przy plaży będzie czynne biuro zawodów. Tam się udajemy po pakiety startowe, zapisy i startujemy o godzinie 10. Proszę nie zapomnieć, że wszystkie osoby do 16 roku życia muszą być w kaskach, ponieważ w czerwcu tego roku weszła ustawa, która zobowiązuje właśnie, żeby dzieci, młodzież do lat 16 jeździła w kaskach i my też tego bardzo wymagamy. Zalecamy też, żeby starsze osoby, rodzice, opiekunowie dali przykład tym dzieciom, no i też, żeby przyszły w kaskach, także promujmy tą bezpieczną jazdę. Myślę, że kask w wielu przypadkach uratował życie albo może jakoś tam zmniejszył potłuczenia. Myślę, że nasz rajd będzie bardzo bezpieczny, ale no zabezpieczajmy te nasze małe pociechy, żeby faktycznie nic się nie zdarzyło. Trasa będzie wiodła ścieżkami rowerowymi dookoła Zamościa z metą i z finiszem na terenach zielonych pod parkiem miejskim. Może takiego finiszu nie będzie, ponieważ ten rajd nie jest tam jakimś wyścigiem kolarskim. Jest to jakaś rodzinna przejażdżka po mieście, żeby niektórzy, co może mniej jeżdżą, poznali, że ile tych ścieżek mamy, gdzie można pojeździć na tych rowerach, w których miejscach może jest mniejszy ruch, więc bezpieczniej jest wyjechać na taką ścieżkę. Więc tutaj na pewno chodzi o to, żebyśmy pokazali te ścieżki, które są w mieście. No i dla uczestników będą losowane jak co roku na tym rajdzie nagrody. No uważam, że to są cenne nagrody, ponieważ pierwszą czy jedną z nagród jest rower, z drugą nagrodą jest hulajnoga i kask lub kaski, to już w zależności zobaczymy, jak tam wynegocjujemy ceny. I po zawodach pod parkiem miejskim można wziąć udział w evencie sportowym, który jest organizowany właśnie przez inny klub, Axon. I myślę, że to będzie bardzo fajna zabawa, aktywne spędzanie czasu, bezpieczna rekreacja na świeżym powietrzu. Ta ograniczona ilość uczestników jest jak gdyby też wymagana, że musimy zapewnić bezpieczeństwo. Taki przejazd liczymy, że to będzie od godziny 10 do 12, ponieważ na trasie są takie przystanki, żeby no napić się wody. Przy przekraczaniu jakiejś ulic grupujemy się jak gdyby w taki zwarty szyk, żeby łatwiej było służbom porządkowym, policji, straży miejskiej przepuścić nas przez te ulice bardziej tam uczęszczane, żeby nie doszło do jakiejś kolizji. Także myślę, że około 2 godzin, oby nam pogoda dopisała i na pewno będzie bezpiecznie, żadnego roku nic nam się nie wydarzyło podczas takiego rajdu niebezpiecznego. Myślę, że tu coraz więcej jest rowerzystów, nazwijmy, w Zamościu. To widać nawet pod różnymi szkołami, sklepami, ile tych rowerów stoi. Tak samo u nas pod ośrodkiem sportu, jak zawodnicy przyjeżdżają przeważnie ci mali rowerami, ile na tych stojakach rowerowych jest tych ścieżek. No i żeby po prostu zobaczyli, gdzie te ścieżki się znajdują, w jakich rejonach miasta, które są może lepsze do przejażdżki rowerowej, inne może są zbyt wąskie, więc trochę mniej wygodne. No chcielibyśmy tak, żeby ludzie, jak gdyby uczestnicy, zobaczyli i miasto, i te ścieżki. Rajd jest po to właśnie, żeby zachęcić i żeby na przykład to aktywne spędzanie czasu na powietrzu rodzice jak gdyby w następnych, kolejnych dniach kreowali sami sobie takie przejażdżki i żeby naprawdę jakoś dzieci odciągnąć od komputerów, od smartfonów i żeby przejechać z nimi sobie po tych ścieżkach, gdzieś tam odpocząć na ławeczce, czy nie wiem, na terenach zielonych. Można przejechać ścieżkami miasta, pojechać nad zalew. Na zalewie usiąść, jest i plac zabaw dla dzieci, więc można na tym placu się pobawić, czy tam posiedzieć na leżaku, czy na ławce i poobserwować, wyciszyć się nad zalewem w obserwacji wody. Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje jak co roku zajęcia sportowo-rekreacyjne dla tych dzieci, które zostały w Zamościu, nie wyjechały może na kolonie. I takie 2 turnusy planujemy w tym roku, w dniach od 6 do 10 lipca i drugi turnus od 13 do 17 lipca. Mogą brać udział dzieci w wieku od 10 do 14 lat i tu będą ogłoszone zapisy, więc śledźcie nasze media społecznościowe. Myślę, że te zapisy pojawią się w wakacje już, czyli po 26 czerwca. Także jest ilość osób ograniczona. My chcemy jakby w tych 2 turnusach, żeby uczestniczyło nie więcej niż 60 osób, więc w jednym turnusie będzie 30 i w drugim turnusie 30. I w ramach tego projektu na obiektach OSIR realizowane będą gry i zabawy ruchowe, zajęcia mające na celu przybliżenie rekreacji w formie żeglowania, czyli tu będą zajęcia na zalewie miejskim, także dzieci się tam zapoznają z żaglówką, z budową tej żaglówki, jak się obsługuje i tak dalej, i tak dalej. Będą też wycieczki edukacyjne, no, na przykład mamy zaplanowaną do Zamojskiego Muzeum, będą jakieś tam pewnie spacery, oby nam pogoda dopisała, no jeśli pogoda by była deszczowa, no to większość tych zajęć na pewno odbędzie się na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ważnym punktem programu będą też zajęcia wychowawczo-profilaktyczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Te zajęcia są jak gdyby dofinansowywane przez miasto Zamość właśnie z Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia te w poprzednich latach cieszyły się bardzo dużą popularnością, więc myślę, że warto śledzić media i wykorzystać ten okres, kiedy będą zapisy, żeby zapisać swoje pociechy, jeśli nie pojechały na kolonie i zostały w Zamościu. Także chętnie zapraszam. Dzieci naprawdę były bardzo zadowolone, szczególnie z tych zajęć z żeglowania. Więc jak wspomniałem, dzieci od 10 do 14 lat, ponieważ tu zajęcia są w wodzie, więc no, musimy te troszeczkę starsze dzieci mieć, żeby no, nie bały się tej wody i na pewno instruktorowi i osobom, które go wspomagają, było łatwiej zapanować nad tymi dziećmi i że zapewnić bezpieczeństwo, żeby nic się nie wydarzyło. Ten wiek, jak gdyby, czy te zajęcia jakby decydują o tym, że trochę chcemy te dzieci mieć ciut starsze. Te zajęcia będą trwały około do 5 godzin dziennie. Tak. Także myślę, że tutaj na tyle zorganizujemy im fajne zajęcia, że dzieci będą bardzo zadowolone. Tak, na różnych obiektach, u nas na Przykulowej Jadwigi 8 oraz na Krytej Pływalni też będą zajęcia i na Zalewie. Także w trzech miejscach plus te wiadomo wyjścia, o którym mówiliśmy, na przykład do Muzeum Zamojskiego. Tak, to jest oferta skierowana dla mieszkańców Zamościa. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów i korzystajcie z tych zajęć bezpłatnie. Więc tutaj, no wiadomo, ten czas sportowy, nazwijmy, czy tych zajęć sportowych, no odciągnie tych naszych malusińskich od komputerów, od trybu siedzącego. Może i rodzice też jakby przy okazji odwiedzą nas Zalew Miejski, bo będą pewnie chcieli przywieźć te dzieci tutaj, czy na Zalew, czy do Osiru. No i może tam niektórzy faktycznie lubią obserwować swoje dzieciaki, żeby czuły się bardziej bezpiecznie. A i przy okazji można, nie wiem, poopalać się, odpocząć, pooddychać. Także naprawdę zapraszam. Mi się wydaje, że obecność przy Zalewie Miejskim jakoś tak każdego uspokaja, wycisza i z tego na pewno są same profity. A jak nie, to można też wziąć rower i rowerem w międzyczasie, gdy dziecko ma zajęcia, sobie pojeździć po przyległych ścieżkach rowerowych, które są w obrębie Zalewu Miejskiego. Ośrodek Sportu, jak corocznie, organizuje w tym roku 37. bieg pokoju pamięci dzieci Zamojszczyzny. Są to 4 dni biegu, 4 etapy, 100 kilometrów, naprawdę wyjątkowej trasy prowadzącej przez malownicze roztocze. W tym biegu, choć ma w nazwie, że jest 4-etapowy, można zapisać się na wybrany poszczególny etap, czyli tutaj nie musimy brać w całym biegu udziału. Kto na ile się czuje silny, w takim etapie może pobiec. Trasy prowadzą przez malownicze nasze roztocze. Pierwszy etap to jest Hubale Krasnobród, drugi Zamość Zwierzyniec, trzeci Sitaniec Skierbieszu oraz czwarty Nieliś Zamość. Czwarty, ten finałowy etap, jest zarazem półmaratonem roztoczańskim imienia Czesławy Kwoki i w tym biegu biorą udział nie tylko biegacze, ale rolkarze, osoby niepełnosprawne na wózkach. Zapraszamy wszystkich biegaczy z naszych regionów, a wiemy, że nawet i w mieście Zamościu czy w okolicy jest dużo, przybywa tych biegaczy, każdy chce no, pobiegać i tu jest okazja do sprawdzenia się z innymi biegaczami, jaką mam kondycję, wiadomo jaki tam czas uzyskam, bo wiadomo, że na tym biegu to już mierzymy profesjonalnym sprzętem ten dystans, w jakim czasie przybyliśmy, no i zachęcajmy swoich znajomych, nie wiem, kolegów, kuzynów z Polski, żeby wzięli udział w tym biegu. Zależy nam, żeby była frekwencja jak najwyższa. Wielu zawodników, którzy startowali w ubiegłych latach, naprawdę są bardzo zadowoleni, wracają do nas, jakby zapewniają, że jest dobra organizacja, fajnie zorganizowany, fajnie się biegnie na trasie, ludzie sobie pomagają wzajemnie. Także naprawdę propagujmy ten bieg wśród znajomych, czy może już jak Państwo biegacie w innych biegach na terenie Polski, czy może nawet gdzieś dalej, to mówmy o takim biegu, zachęcajmy. Wszelkie informacje o tym biegu też są na stronie OSIR-u internetowej, także na Facebooku. Myślę, że warto wziąć udział. Najkrótszy dystans to jest 3 z Sitańca do Nielisza, bo ma zaledwie trochę więcej niż 16 kilometrów, no ale może dystans nie jest długi, natomiast no, w związku z tym, że tam są różne wzgórki i pagórki po trasie, no, może tam jest jednym z cięższych czy tych dystansów, ale zapraszamy, można spróbować. No, zawsze, no, jak ktoś nie da rady, no to mamy jak gdyby samochód techniczny, który może podwieźć, udzieli pomocy i nad bezpieczeństwem też czuwają jakby tutaj funkcjonariusze policji i myślę, że nic się nie wydarzy, także zapisujmy się i biegnijmy razem, żeby uczcić tą historię, tą pamięć i oddać hołd tym dzieciom małym z Zamojszczyzny, które ucierpiały podczas II wojny światowej. Na naszym stadionie sportowym w każde poniedziałki odbywają się biegi Stowarzyszenia Biegam, bo lubię. Są to spotkania o godzinie 18. Na takie spotkania może przyjść kto lubi biegać albo chce rozpocząć bieganie. Spotka tu się na pewno z biegaczami i doświadczonymi, którzy biegają już od lat i biorą udział w maratonach, półmaratonach, w naszym biegu czy tym pokoju pamięci dzieci Zamojszczyzny i można z nimi jak gdyby porozmawiać no, na tematy różne, od załóżmy wyboru butów do biegania, jak trening prowadzić ten biegowy, żeby zdobywać jak gdyby czy tam uzyskiwać coraz dłuższe dystanse. Myślę, że tu można naprawdę dużo różnych myśli wymienić. Także to są bezpłatne zajęcia, można dołączyć do tej grupy. Przychodzi tu już dosyć spora grupa tych biegaczy i można pobiegać po tej bieżni, która została, wiadomo, oddana do użytku w zeszłym roku. Jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Biegacze chwalą tą bieżnię. Zresztą, no, jak widzimy, odbywają się tu co jakiś czas Mistrzostwa Polski, jakieś mityngi regionalne. Także na pewno bieżnia spełnia wymagania najwyższej jakości. Także naprawdę zapraszamy. Mamy bieżnię, pozwólmy, żeby po niej dużo ludzi biegało, żeby nie stała jakby pusta. No i tutaj wiadomo, małymi kroczkami możemy zdobywać te coraz dłuższe dystanse i brać udział w różnych biegach, do których też zachęcam. Nie tylko w Zamościu, choć mamy tych kilka biegów różnych, począwszy tam od wiosennego Tropem Wilczym, biegu pamięci dzieci Zamojszczyzny, Trójka lub Piątka nocą. No i mówię, mamy takie różne

Prosimy o zgłoszenie w recepcji chęci takiej zgłoszenia, no i pobieramy opłatę. Natomiast przy tym bieganiu w poniedziałki o 18 jest to całkowicie bezpłatne. Bieżnia dookoła ma długość 400 metrów, no i każdy tam przebiegnie ile zdoła. Wiadomo, można sobie robić odpoczynki, ale to mówię, to 400 metrów ma obwód bieżni, więc naprawdę jest to taki spory dystansik. Myślę, że bardzo się dobrze biega. Oczywiście trzeba jakieś miękkie obuwie wziąć, żeby to nie były jakieś tam ostre, z ostrymi krawędziami, ponieważ no, bieżnia jakby nie lubi takich butów. Jest jednorazowa opłata i można sobie pobiegać ile się chce. Także czasami jak ktoś się przygotowuje do jakichś testów sprawnościowych czy coś, to może sobie tu przyjść, taką opłatę wnieść, uzgodnić, kiedy nie ma jakichś, nie wiem, treningów przez kluby sportowe, bo to wtedy, żeby nie przeszkadzały sobie jedne drugim, i wtedy można sobie biegać do woli. Ośrodek sportu przez okres wiosenny przygotowywał się do jak gdyby sezonu letniego. Najwięcej jak gdyby pracy wymagały prace wokół zalewu miejskiego. Na tą chwilę już jesteśmy przygotowani. Wszystkie ławeczki, leżanki zostały odnowione, czyli pomalowane farbą, żeby chroniły przed warunkami atmosferycznymi. No, zostały tam przeprowadzone drobne remonty w pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych. No wiadomo, tu na bieżąco musimy kosić tereny zielone, choć w tym roku może jest troszkę taka ulga w tym koszeniu, ponieważ no, była jednak tutaj susza bardzo, gdzie nawet byliśmy zaniepokojeni, że jeśli nie będzie dłuższy czas jeszcze opadów, no to może nam się bardzo obniżyć woda w zalewie miejskim, ponieważ ona jest uzależniona od rzeki Topornicy, a znowu rzeka Topornica jest uzależniona od opadów atmosferycznych. Ale w ostatnich dniach pojawiło się dosyć dużo tych opadów, więc myślę, że tutaj zalew miejski na pewno wzmocni się tą ilością wody i nie będzie problemów żadnych. Oczywiście kąpielisko będzie otwarte od 27 czerwca do końca sierpnia, czyli tutaj już będą nad naszym bezpieczeństwem czuwali ratownicy WOPR-u. Czy kąpielisko przewidujemy, że będzie czynne od godziny 10 do 18, czyli w tym okresie zapewniamy ratowników wodnych, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. W pozostałych godzinach no, powinniśmy tutaj jak gdyby unikać tej kąpieli lub ewentualnie na własną odpowiedzialność. Przy zalewie też będzie funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu pływającego, jak kajaki, rowerki, jakieś tam pontony dmuchane i tak dalej. Oczywiście też punkty gastronomiczne, gdzie można coś tam przekąsić, napić się i jakby używać tej kąpieli słonecznej i wodnej. Także naprawdę zapraszamy. Ten wypoczynek, jak już pokazały poprzednie lata nad naszym zalewem, zrobił się coraz przyjemniejszy. Jest i wody dużo, i piasek fajny, i tereny zielone, gdzie kto woli odpoczywać, jedni na piasku, drudzy na trawie, a trzeci jeszcze może właśnie w tym czasie sobie jeżdżą ścieżkami rowerowymi i obserwują wędkarzy, roślinność, czy jakieś ptactwo, które może z reguły w godzinach porannych najbardziej można poobserwować nad naszym zalewem. Także zapraszamy, odwiedzajcie Państwo zalew o każdej porze dnia, w każdych godzinach. Ktoś tam na pewno znajdzie coś dla siebie ciekawego. Przy zalewie znajduje się też plac zabaw dla naszych milusińskich. Myślę, że tam, jak Państwo zauważyliście, zawsze jest oblegany przez nasze dzieciaki, ponieważ no, plac zabaw jest jakby też umieszczony na terenie wysypanym piaskiem. My jeszcze tam staramy się dosypać tego piasku, bo jakoś go ubywa. Zapewne wiatr go czasami wywieje, jak jest bardzo suchy. No i do przylegającego placu zabaw mamy też dwa boiska do piłki plażowej. Te boiska do piłki plażowej już są czynne dłuższy czas, myślę, że od majówki, która była w tym roku. I tam są cały czas zamocowane siatki, także kto chce sobie pograć, no musi przyjść ze swoją piłką, natomiast w okresie wakacyjnym będziemy mieli jeszcze i do wypożyczenia na miejscu piłkę, jeśli ktoś tam zapomniał wziąć z domu, to będzie tam do wypożyczenia. Także naprawdę korzystajmy z uroków lata i z naszego zalewu i odpoczywajmy. Jak co roku zostały też ponownie przywiezione i posadzone palmy nasze, które tam jakiś urok dają naszemu zalewowi. Także myślę, że można zrobić pamiątkowe zdjęcia pod palmami i czasami jak oglądamy te zdjęcia na mediach społecznościowych, to się zastanawiamy, czy ktoś jest w ciepłych krajach, czy w Zamościu. Także myślę, że na

0: Naprawdę do tych fotek naszych te palmy są fajnym tłem. W okresie wakacyjnym ośrodek sportu i rekreacji nie zamyka się i nie zamyka swoich obiektów. Wiadomo, są wszystkie czynne. Siłownia, hala tenisowa, kryta pływalnia. Więc zapraszamy, naprawdę korzystajcie z tych naszych obiektów. Jeśli ktoś nie lubi się kąpać w wodzie w zalewie, no to może przyjść na pływalnię. Będziemy też prowadzili krótkie nauki pływania, bo czasami ten okres wakacyjny jest taki, że osoby nie chcą korzystać z długich kursów, albo tam załóżmy wnukowie czy dzieci może nudzą się po takich zajęciach czasami, więc to będą krótkie kursy, więc zapraszamy, zapisujcie, śledźcie naszą ofertę na mediach społecznościowych i tak samo zapraszamy na siłownię, na korty tenisowe, które latem są bardziej dostępne niż zimą, ponieważ tutaj wiadomo, część zawodników gra na kortach otwartych, które są w Zamościu. Natomiast część może lubi grać na kortach zakrytych, czyli w hali. To naprawdę można sobie wybrać różne godziny. Na krytej pływalni oferujemy jak gdyby możliwość korzystania z głębokiego basenu, który jest w najgłębszym miejscu do 1,80 m. Z basenu rekreacyjnego w najgłębszym miejscu ma 90 cm. No jest zjeżdżalnia, wanna Whirlpool, także sauna. Korzystajmy z tych urządzeń, które oferujemy. Na pewno to zapewni lepszy wypoczynek. W sezonie letnim myślę, że ta frekwencja jest ciut niższa niż w ciągu roku, więc to też jakby poprawia komfort wypoczynku na tych obiektach. Właśnie Ośrodek Sportu i Rekreacji uczestniczy w tym programie zagospodarowywania wód opadowych. Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych na realizację tego zadania i w ramach tego zadania będą zbudowane zbiorniki buforowe, które mają zbierać wodę opadową z naszego terenu, czyli z parkingu, z dachów. Będzie magazynowana i ta woda będzie wykorzystywana do podlewania roślin zielonych, ponieważ w tym projekcie przewidywane jest nasadzenie czy obsadzenie płotów naszych okalających ośrodek sportu różnymi wiciokrzewami, pnączami, które mają być zielone całorocznie, więc na pewno będą wymagały dużej pielęgnacji. Planowane też jest zrobienie takich pergoli przy boisku do piłki plażowej, żeby tam zlokalizować ławeczki dla obserwatorów, czy ewentualnie dla zawodników odpoczywających. Myślę, że to też będzie fajna taka atrakcja. Oczywiście też planujemy nasadzenie takich szybko rosnących roślin od strony zachodniej hali sportowej, ponieważ tutaj przy rozgrywkach w piłkę ręczną naszego klubu KPR Padwa są problemy czasami od strony zachodniej, gdy zachodzi słońce, że razi zawodników przez istniejące okna i myślę, że te krzewy, gdyby urosły, to pozwolą, że będzie cień w tych oknach. Też ta woda będzie wykorzystywana do mycia jakichś tam naszych środków transportu. Dbajmy o wodę. Ten rok pokazał w okresie tutaj wiosennym, gdy była naprawdę susza, że tej wody jest mało, wysychają różne rośliny i myślę, że przy obfitych opadach deszczu zgromadzimy sporo tej wody, którą naprawdę wykorzystamy w dobrych celach. Ta inwestycja, to zadanie inwestycyjne jest na etapie, miasto ma opracowaną dokumentację techniczną, została już podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim, no i teraz będzie na pewno gdzieś w okresie letnim ogłaszany przetarg na wykonawcę tego zadania inwestycyjnego i myślę, że w okresie jesiennym i wiosennym przyszłego roku ta inwestycja jak gdyby nabierze tempa i zakończy się gdyby nasadzeniami tych roślin zielonych, które najbardziej będą widoczne dla mieszkańców Zamościa. Myślę, że jeśli tutaj będą jakoś szybko rosły, to ten efekt zazielenienia będziemy widzieli już myślę, że w następnym roku, czy w kolejnych latach. Także myślę, że fajna inicjatywa. Rośliny zielone to wiadomo też płuca miasta, gromadzenie wód w ziemi, które no jak gdyby pozwalają, że ta ziemia bardziej jest przesiąknięta, a później przy opadach bardziej absorbuje tą wodę, nie spływa ta woda tak szybko do rzek, tylko zostaje jak gdyby lokalnie w ziemi i służy tym naszym roślinom, które tutaj rosną. Płoty, które będą obsadzane tymi wiciokrzewami czy tam jakimiś innymi roślinami pnącymi, to będzie ten płot od strony parku i od strony Królowej Jadwigi. I tak wspominałem te właśnie pergole przy boiskach do piłki siatkowej. I myślę, że no tutaj ta dosyć różnorodność roślin, ponieważ mają to być rośliny całoroczne, ale też mają być jakby w różnej kolorystyce. Czyli to nie tylko będą tam jakieś rośliny o barwie, nie wiem, zielonej, tylko może jakiś tam odcień trochę w czerwień wpadającą, czy tam inną. Także ma to być podobno fajnie urozmaicone. No na żywo przekonamy się, jak to wygląda. Wiadomo, na jakichś tam rysunkach jest to trochę zawsze inaczej niż w rzeczywistości. Myślę, że to nie będą zmarnowane pieniądze i naprawdę zagospodarowanie tych wód jest ważnym tematem. Słyszymy o tym i w różnych środkach masowego przekazu. Są przecież i też różne programy, które zachęcają osoby indywidualne do gromadzenia wody na swoich podwórkach, jeśli mamy to domy jednorodzinne. Także też tu Ośrodek Sportu się chciał przyłączyć do takiej akcji i naprawdę zagospodarowywać tą wodę opadową, żeby nie za szybko odpływała do naszej rzeki Łabuńki. Na terenach Ośrodka Sportu i Rekreacji, na boisku do piłki plażowej, akurat teraz będą właśnie, może nie do piłki plażowej, tylko do piłki plażowej ręcznej, w dniach 20-21 czerwca będzie się odbywała ogólnopolska olimpiada młodzieży właśnie w piłce ręcznej. Także zapraszamy, kto lubi kibicować piłkarzom ręcznym, to będzie tutaj mógł poobserwować różne drużyny, które będą rozgrywały te mecze na boisku plażowym i to są dwa boiska. Myślę, że będzie fajna oprawa tych zawodów sportowych. Także zapraszam 20-21 czerwca na teren Ośrodka Sportu przy ulicy Królowej Jadwigi i dopingujmy piłkarzom ręcznym na piasku.
1: To wszystko na teraz. Dziękuję za wspólny czas, a my oczywiście słyszymy się w następnym magazynie Zamojskiej Jaski. Nie może Was zabraknąć.
2: SK Zamość News. Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Zamość. 5 firm chce wyremontować ulicę Pełowiaków w Zamościu. Ratusz przygląda się jeszcze ich ofertom.
3: Z Wola Krafo, prezydent miasta Zamościa. Ulica Pełowiaków, jedna z ważniejszych ulic w Zamościu, zdegradowana w całości, która przez 40 lat nie była remontowana, w całości będzie robiona i tutaj zgłosiło nam się 5 oferentów. Jesteśmy na etapie wyboru firmy i mam nadzieję, że to się dokona i lada dzień już zaczniemy naprawę tej ważnej Zamościu ulicy.
4: Jacek Bełżocz, prasowy Urzędu Miasta Zamość. Jeżeli chodzi o ulicę Pałowiaków, miasto analizuje wszystkie oferty, które zostały złożone. Jako, że to jest naprawdę gigantyczny projekt i bardzo drogi, to musimy sprawdzić wszystko dokładnie, żeby jeżeli już wybierzemy wykonawcę, być pewnym, że to będzie zrobione jak najlepiej z długą rękojmią, z prawidłowym wykonaniem całości. Także brane są pod uwagę i koszty, i środki, którymi dysponujemy, i cały system przeprowadzenia tego remontu, bo to rzeczywiście będzie remont, który bardzo mocno będzie ingerował w substancję miejską i będzie, no na pewno będzie powodował duże utrudnienia. Tak naprawdę remont ulicy Pałowiaków to jest wymiana nawierzchni, to jest wymiana poprawa chodników, wymiana wszystkich tych urządzeń, które służą prawidłowemu funkcjonowaniu ulicy. Oczywiście mówimy też tutaj o planowanej przebudowie skrzyżowania i przejście w system ronda, więc tutaj jest naprawdę gigantyczny zakres tych prac i to wszystko musi być poddane pełnej analizie, żeby wybrać jak najkorzystniejszą i jak najlepszą ofertę. No wszyscy, którzy jeżdżą w Zamościu, wiedzą, że stan ulicy Pełowiaków nie jest dobry. Ta ulica od dawna prosiła się o remont i tutaj miasto zabiegało, szukało środków, udało się te środki pozyskać z budżetu wojewody, dlatego mamy szansę wyremontować tę ulicę, bo rzeczywiście ona bardzo mocno wymaga tego remontu. Tak naprawdę ulica Pełowiaków będzie remontowana na całej długości, w związku z tym mówimy tutaj o tym odcinku przy cmentarzu i dalej w kierunku szpitala, w związku z tym cały zakres na pewno to będzie dzielone. Na pewno nie będzie tak, że to będzie w jednym momencie wszystko ruszy, bo to byłby całkowity paraliż miasta, ale tutaj już specjaliści muszą się zapoznać z kwestią, poprowadzić. No, tego mamy inżynierów różnego rodzaju przy tych pracach, żeby to wszystko wyglądało jak najlepiej i najpełniej było wykonane.
2: Pałowiaków jest jedną z najważniejszych ulic miasta. Mieści się przy niej m.in. stary szpital, urząd gminy i cmentarz parafialny. Ma długość prawie 1,5 kilometra. Wkrótce na Zamojskim Rynku Wielkim będzie jeszcze bardziej zielono. Miasto planuje postawić tam kolejne lipy, które będą stały w mobilnych donicach.
4: Jacek Bełusz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Zamość. Od ubiegłego roku na Zamojskim Starym Mieście mamy 6 lip. Spotkał się z bardzo dobrym odbiorem mieszkańców. Te drzewa są jeszcze młode, ale widać, że się przyjęły, że pięknie rosną. W związku z tym, idąc za ciosem, chcemy, żeby w tym roku pojawiło się następnych 6 drzew. Oczywiście w tym samym systemie nie możemy stawiać niczego w rynku, ze względu na to, że po pierwsze jest wybrukowane, pod spodem jest gruba warstwa betonu. Widzieliśmy to przy tych uszczerbkach, które się pojawiły gdzieś tam w sezonie, że ten beton jest rzeczywiście na kilkadziesiąt centymetrów. Pod spodem jest warstwa piaskowa. To tak naprawdę sprawia, że w tym momencie nie ma możliwości żadnych, żeby drzewa znalazły się w gruncie, ale te drzewa w donicach, te lipy, które stoją w tej chwili, naprawdę sprawiają, że miasto bardziej staje się przyjazne. Oczywiście toczy się dyskusja, czy zespoły urbanistyczne powinny być zadrzewiane i tak dalej. To jest kwestia debat naukowych. Najważniejsze jest to, że dla mieszkańców pojawią się nowe drzewa, będzie już 12. Pojawią się tak naprawdę w ciągu najbliższych kilku tygodni, już trwają pracę. Będzie to robiła firma Zamościa, tak jak w ubiegłym roku. Chcemy, żeby to było wszystko dobrze zrobione. Już wcześniej mówimy, że to na pewno miejscowi, to nie będą żadne drzewa sprowadzane, tak jak plotki mówiły w ubiegłym roku. To wszystko jest robione na miejscu i po to jest, żeby mieszkańcom lepiej się żyło w tej substancji zamytkowej, bo rzeczywiście latem zespół staromiejski, rynek wielki, bardzo mocno się nagrzewa, a każdy z tych drzew sprawia, że jest troszeczkę cienia, troszeczkę inaczej ta substancja pracuje i to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Tutaj jest ten założenie, że tak naprawdę te drzewa są mobilne i to jest jakby w tym wszystkim najlepsze, że w założeniu w każdym momencie można je przesunąć tak, żeby nie były ingerujące, a kiedy jest czas dobry, to można je rozstawiać w różnym systemie. Dzisiaj mamy je wszystkie zgromadzone po wschodniej pierzei. Na razie pewnie pójdziemy tak, że one będą rozstawione zachodnio, ale jak pamiętamy, na początku były troszeczkę w innym rozstawieniu, były też przy ratuszu. Tutaj były też uwagi, że zasłaniają ratusz, że to jest może nie do końca dobre miejsce. To też jest kwestia, że to było bardzo mocno nasłonecznione. Widzieliśmy, jak te drzewa podsychały. Ta pierzeja wschodnia jest krócej nasłoneczniona, w związku z tym drzewa też lepiej pracują. Także tych czynników jest bardzo dużo, ale jest wszystko po to, żeby jak najlepiej to funkcjonowało.
2: Mówił rzecznik prasowy Zamojskiego Ratusza Jacek Bełz. Pierwsze lipy pojawiły się na Zamojskim Rynku Wielkim w ubiegłym roku.
5: SK Zamość.
2: Koniec roku szkolnego już za chwilę. Zamojscy uczniowie wyczekują wakacji i swoich świadectw. Niektóre z nich będą z czerwonym paskiem. To rozwiązanie stosowane już od wielu lat. Najlepsi uczniowie za swoje wyniki w nauce zostają wyróżnieni. Pojawiają się jednak głosy, że niepotrzebnie dzieli to uczniów na gorszych i lepszych oraz jest źródłem stresu. Czerwony pasek. Potrzebny czy nie? O tym mówi dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
6: Myślę, że to jest wieloletnia tradycja i jest to uhonorowanie dzieci, które przez cały rok ciężko pracowały, które mają najlepsze oceny i ja szczerze jestem jak najbardziej za.
7: Dlaczego jest dobrze, aby ten czerwony pasek na świadectwie jednak był?
6: Wydaje mi się, że to jest kultywowanie po prostu tradycji. Oczywiście system edukacji wymaga różnych reform, zmian, można wiele rzeczy zarzucić systemowi. Natomiast jest taki jeden najważniejszy chyba błąd systemowy, to jest to, że nie dbamy wystarczająco o uczniów zdolnych. To jest bardzo ważne, żebyśmy tych uczniów zdolnych nie ciągnęli w dół, tylko ich ciągnęli do góry.
7: Czyli dla nich to jest taka jakby pochwała?
6: Oczywiście, to jest nagroda dla najzdolniejszych uczniów, dla tych, którzy ciężko pracowali cały rok. Uważam, że takie akcje typu, że wszystkie dzieci dostają nagrody, po prostu mogą demotywować tych najzdolniejszych i sprawiać takie poczucie niesprawiedliwości, że to po co mam się w takim razie starać? Nagrody motywują nas, zwłaszcza dzieci, do cięższej pracy, do nauki.
7: Te głosy, które są przeciwko tym czerwonym paskom, mówią między innymi o tym, że na dzieci jest nakładana jakaś presja, na przykład, nie wiem, gdzieś tam przez rodziców i tego typu rzeczy.
6: Kiedyś ktoś wymyślił takie hasło bezstresowe wychowanie i niestety to tak zwane bezstresowe wychowanie razem z nadopiekuńczością się odbija troszkę, brzydko mówiąc, czkawką i dzieciom, i rodzicom. Dzieci potrzebują motywowania. Może nie nazwałabym tego, że potrzebują presji, ale na pewno, żeby coś osiągnąć w życiu, to trzeba się postarać i to nie jest tak, że wszystko powinno do nas przyjść gładko i przyjemnie i rosnąć na drzewach.
7: Nie jest to tak, że one gdzieś tam odczuwają tą presję i nie jest to dla nich dobre?
6: Znaczy, na pewno dzieci są różne, tak, bo to jest najważniejsze, żeby o tym pamiętać, że nie każde dziecko jest w stanie osiągnąć ten czerwony pasek, nie każde dziecko ma takie możliwości i intelektualne, i takie zdolności, żeby móc mieć, prawda, same dobre oceny, więc wiadomo, że rodzic powinien patrzeć i nauczyciel indywidualnie na uczniów i też oczywiście nagradzać tych, którzy mają słabsze oceny, pochwałami, tym, że naprawdę dla niektórych ta trójka czy czwórka to jest olbrzymi sukces, tak, dla innych dzieci szóstka przychodzi bardzo łatwo. I wiadomo, to jest normalne, taki jest świat, że dzieci są różne i zawsze będą różne, dlatego ważne jest, żeby też rodzic potrafił swoje dziecko zaakceptować takim, jakim ono jest i nie wywoływać na dzieciach tych właśnie słabszych, przeciętnych, nadmiernej presji. Natomiast jeśli rodzic ma dziecko zdolne, no to powinien jak najbardziej wspierać je w rozwoju i cieszyć się z jego sukcesów.
7: No właśnie, bo rola zarówno nauczycieli, jak i rodziców jest w tym procesie bardzo ważna.
6: Tak, ważne jest wsparcie. Wsparcie ze strony rodziców, akceptacja dziecka takim, jakie ono jest i jego osiągnięć i tak samo wsparcie ze strony nauczycieli. Przede wszystkim wsparcie nauczycieli w nauce, czyli nauczyciel powinien być otwarty i dostępny na to, żeby pomagać, wytłumaczyć te rzeczy, których dzieci nie są w stanie zrozumieć. Ja uważam, że jeśli na jakiejś lekcji wszystkie dzieci mają same dwójki, jedynki, to znaczy, że po prostu nauczyciel źle wytłumaczył ten dany temat, dane zagadnienie.
7: Co dla takiego dziecka oznacza ten czerwony pasek, dla takiego zdolnego?
6: Myślę, że dla zdolnego dziecka jest to duże wyróżnienie. Myślę, że to jest olbrzymia nagroda, samo wyjście, tak, na środek, otrzymanie tego świadectwa z wyróżnieniem od dyrektora, ten uścisk dłoni, możliwość takiego pokazania się przed całą szkołą, że wow, ja na to zapracowałem.
7: I pewnie taki sukces.
6: Tak, przede wszystkim osiągnięcia szkolne to są często jedyne osiągnięcia w tym wieku dla dzieci, tak? Także to jest bardzo ważne dla budowania ich własnej wartości, dla budowania ich obrazu siebie, więc te osiągnięcia szkolne są naprawdę ważnymi osiągnięciami na tym etapie rozwojowym.
2: Jak podkreśla ekspertka, w dyskusji o czerwonych paskach na świadectwach najważniejsze powinny być dzieci. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni wspierać i ciągnąć w górę zarówno tych najzdolniejszych, jak i nieco mniej zdolnych uczniów. Przed nimi pracowite wakacje, a wszystko po to, by dzieci i młodzież z Zamościa i okolic bezpiecznie dojechali i wrócili z miejsc wypoczynku. Lada chwila Inspekcja Transportu Drogowego na Lubelszczyźnie ruszy z intensywnymi kontrolami autokarów. Pod lupę wezmą pojazdy, które mają przed sobą kilkaset, ale i kilkanaście kilometrów jazdy. Mówi Paweł Gruszka z lubelskiego oddziału ITD, a rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Kurek.
5: Spotykamy się tuż przed wakacjami, a wakacje to także wyjazdy na wypoczynek w formie takiej zorganizowanej na kolonie, obozy, wypoczynek, półkolonie, czasem to są krótkie wyprawy do kina czy do jakiegoś parku rozrywki. Ta podróż trwa czasem kilkaset, czasem kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów, ale każda chcemy, żeby była bezpieczna. Jakie działania w tym kierunku będzie podejmować Inspekcja Transportu Drogowego na Lubelszczyźnie?
8: Dla Inspekcji Transportu Drogowego okres wakacji to okres wzmożonej pracy, która skupia się między innymi właśnie na przewozach zorganizowanych osób wykonywanych autobusami. W związku ze wzmożoną liczbą takich przewozów wyznaczone zostaną 3 punkty stałe kontrolne przy naszych oddziałach w Lublinie, Międzyrzecu, Podlaskim i Zamościu, gdzie każdy podstawiony autokar zostanie skontrolowany. Poza tym będziemy starali się również prowadzić kontrole w miejscach turystycznych, to znaczy w miejscach, skąd te autokary albo wyjeżdżają, albo przyjeżdżają na terenie województwa lubelskiego, no tak, aby objąć kontrolą jak największą liczbę pojazdów.
5: A co w czasie takiej kontroli się sprawdza? No i dlaczego się sprawdza? Pytam tu zarówno i o stan techniczny pojazdu, ale też i o przepisy uprawnienia, ale też i to, czy kierowca ma wymagany czas odpoczynku i przepisował ilość godzin za kółkiem.
8: Kontrola ma bardzo szeroki zakres. Z jednej strony badamy kierowców na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, co wydaje się oczywistym. Kontrolujemy uprawnienia kierowców, ale to nie tylko prawo jazdy, ale także ważne szkolenie dla kierowcy zawodowego, ważne orzeczenie lekarskie, psychologiczne, ekologiczne. Z drugiej strony badamy dokumenty uprawniające przewoźnika do wykonywania takiego przewozu, ponieważ przewóz osób, transport drogowy osób jest działalnością licencyjną, a każdy z przewoźników musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Kolejny element to kontrola czasu pracy kierowców. Pamiętajmy, że każdy kierowca ma zagwarantowane prawo do wypoczynku. Prawo, ale i zarazem obowiązek. Badania przeprowadzane wielokrotnie potwierdzają, że kierowca przemęczony to kierowca niebezpieczny. Przemęczony kierowca to przede wszystkim opóźniony czas reakcji, co w przypadku prowadzenia pojazdu, który waży 24 tony i ma przynajmniej 12 metrów długości, jest to bardzo istotne, jak szybko kierowca zareaguje na zmieniającą się dynamicznie sytuację na drodze. I ostatni element, ale również bardzo istotny, to kontrola stanu technicznego autobusu. I tutaj skupiamy się przede wszystkim na ogumieniu, układzie kierowniczym, oświetleniu i obowiązkowym wyposażeniu takiego autobusu, między innymi w gaśnicę, apteczkę, pierwszej pomocy i inne wymagane przepisami elementy.
5: Dodajmy jeszcze, że można pomóc Wam też tą pracę zaplanować i zgłosić odpowiednio wyjazd wcześniej, w jaki sposób to zrobić, no i w jaki sposób też można samemu sprawdzić stan taki podstawowy takiego autobusu, z czego taki rodzic, opiekun, przywożąc dziecko na miejsce zbiórki, może się dowiedzieć.
8: Zwróciłem uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, od wielu lat funkcjonuje aplikacja Bezpieczny Autobus. Dawniej była to aplikacja działająca w formie odrębnej strony internetowej. Dziś każdy, kto korzysta z aplikacji Państwowej mObywatel, ma tam zakładkę Bezpieczny Autobus. Po wprowadzeniu tylko i wyłącznie numeru rejestracyjnego autobusu, do którego wsiada nasze dziecko, możemy sprawdzić, czy pojazd po pierwsze posiada ważne badanie techniczne, czy posiada ważną polisę OC i czy pojazd nie ma zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. To są takie podstawowe elementy i informacje, które możemy z tej strony uzyskać, no ale to pokazuje i umożliwia wyeliminowanie z przewozu pojazdu, no, który w żadnym wypadku nie powinien być podstawiony, natomiast no, nie oszukujmy się, zdarzają się sytuacje, kiedy również i pojazd z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym albo bez ważnego badania technicznego jest wystawiany do wykonywania zadań przewozowych. To są naruszenia, które może nie często, ale pojawiają się i takie sytuacje się zdarzają. Częściej na liniach regularnych, przy przewozach okazjonalnych zdarza się to rzadziej, ale jednak powinniśmy to sprawdzić.
2: Przypomnijmy, informacje o punktach kontrolnych i numery kontaktowe są dostępne na stronie witd.lublin.pl.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
0: Mówi Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która z kolei 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
2: Minuta po godzinie 9. Co powiecie na wspólny poranek, sobotni poranek w Radiu SK z hitami na czasie? Zapowiada się całkiem nieźle, prawda? To ja Was witam i zapraszam serdecznie do słuchania Radia SK i do słuchania hitów na czasie. Tate McRae na dobry początek, Kinga Baryga.

0: Linkin Park. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 9. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj mamy sobotę. Dzień dobry dla wszystkich tych, którzy właśnie odpalili radio, którzy powoli budzą się do życia. Ja wiem, że sobota dla niektórych może być ciężka, szczególnie po dobrej piątkowej imprezie, ale jesteśmy z wami. Gramy wam hity na czasie. Swoją drogą są tacy, którzy odsypiają, są tacy, którzy pracują i są tacy, którzy sprzątają. A jak mówią eksperci, sobotni poranek jest najpopularniejszą porą na większe porządki. No bo to taki nasz kultowy polski rytuał tygodnia. Sobotnie sprzątanie. I jak się okazuje, sprzątanie może poprawić nastrój. Więc jeżeli sprzątacie, to proszę bardzo, Radio SK gra wam w tle najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie, czy może jesteście już w drodze. Czekam na wasze wiadomości. Na Messengerze Radia SK mam bilety na Toy Story 5. Kto chętny? Zapraszam. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: I po reklamie.

0: Oskar Cyms i Co Noc, tak wam gramy w Radio SK. To jest idealny hit, który sprawdzi się na te wszystkie obowiązki, które wy wykonujecie w domu, bo okazuje się, że nie śpicie absolutnie, nie odpoczywacie, nie leniuchujecie, tylko spędzacie czas na przykład w kuchni, albo w pracy, albo sprzątając salon. No i tak jest między innymi u Dawida. Halo, halo, Dawidzie, co ty porabiasz w sobotni poranek?
1: Cześć, no ja akurat nie sprzątam, ale robię też pożyteczną rzecz. Smażę naleśniki, ponieważ moje dzieci od 2 lat nierozłącznie wchodząc na basen jedzą tylko i wyłącznie ten posiłek, także ja od rana stoję w kuchni.
0: To się nazywa przykładny tata. Co więcej, słuchajcie, dostaliśmy zdjęcie na Messengerze, że ma też pomocniczkę Igę. Niecałe 4 lata, a już naleśniki smaży. Pozdrawiamy was serdecznie, oczywiście dla was bilety na Toy Story 5. Bawcie się dobrze, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości, bo bilety jeszcze mam. I wracam już za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Bledka. Komu miałabym powiedzieć?
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
9: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
10: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje 1 000 000 na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
12: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
13: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
14: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
15: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
16: Tak, w galerii Revia Park.
15: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje.
7: Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Rewia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
17: To będzie ostatnia reklama. Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
18: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
17: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
19: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
20: I po reklamie.
21: SK.
22: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: przygotować na przykład torty na wyjątkową okazję, na różne wyjątkowe okazje. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę Milenkę ze Zgierza i życzymy miłej pracy. I gramy dalej, kolejne hity na czasie, tak żeby wam się miło pracowało, miło gotowało, sprzątało bądź odpoczywało. Już po godzinie 10, między innymi Męskie Granie Orkiestra 2026 i hit nareszcie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama. Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
7: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
8: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smash burgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
10: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki. Nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
11: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
12: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
13: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
12: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
14: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
15: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
16: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
17: I nadal się trzymają, tak jak ja.
18: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
16: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
15: Wow, ale wygodnie!
18: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
11: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
15: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
19: Castorama. Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
13: I po reklamie.
21: Zamość na czasie.
22: I Bartek Ważny, w Zamościu można już obejrzeć piątą część przygód zabawek. Chodzi oczywiście o Toy Story 5. Tym razem czeka je zupełnie nowe wyzwanie, świat technologii. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki muszą zmierzyć się z rzeczywistością, w której uwagę dzieci coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety. Czy tradycyjne zabawki odnajdą się w erze ekranów? Sprawdzać można już w zamojskim kinie stylowym. Pamiętajcie też, że cały czas działa nasze SK Toy Story Radio. W ramówce usłyszycie dobrze znane hity z filmów i animacji. Prezenterzy Eski oraz aktorzy dubbingowi wcielają się w rolę zabawek, opisując życie w pokoju dziecięcym.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Usłyszał zarzut zabójstwa, to Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
24: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
23: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o tymczasowy areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki. Na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas jutrzejszego spotkania Tunezja-Japonia.
25: Minuta po godzinie 10. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to w tej godzinie przychodzę do Was z premierą. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To nowy numer od nich, już za chwilę Wam go gram, ale najpierw hity na czasie i męskie granie Orkiestra 2026. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, ale dodatkowo jest też sobota i sobota okazuje się, że u was jest bardzo intensywnym dniem. Martyna się do nas odezwała. Cześć Martyna, co tam u ciebie?
1: Cześć Jacka, pytacie co robię w sobotę? Ogarniam remont w mieszkaniu, muszę zawieźć syna do babci, a na noc idę do pracy, także życzcie mi miłego dnia, tak jak ja wam życzę. Pa!
0: To bardzo intensywnie u ciebie, Martyna, bardzo, bardzo i szczególnie ten remont. Mam nadzieję, że on skończy się szybciej niż przed końcem roku. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Andy Dust i Caris.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: I po reklamie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Tak wam gramy w Radio SK, a już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przechodzimy do was z wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym, przychodzą do was i do nas z nowym numerem, później ci opowiem. Jest to numer, który bardzo przyciąga. Brzmi jak ballada, ale jednocześnie zapowiada się jako dobry letniaczek. Nawet powiedziałabym najlepszy. No to co? Gramy. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem już teraz w Radiu SK. Radio SK. Można zamknąć oczy. Można się rozmarzyć.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Tak wam gramy 34,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. No dzisiaj zdecydowanie parasolka nie będzie nikomu potrzebna, bo w całej Polsce wysokie temperatury. Na przykład w okolicach Warszawy około 30 stopni, Ostrów tam nawet 35. Jest bardzo gorąco, więc pamiętajcie, żeby się nawadniać, pić dużo wody, szukać sobie miejsca w cieniu i dodatkowo nosić czapkę. To się zdecydowanie przyda i oczywiście słuchajcie hitów na czasie. One też orzeźwiają, przynoszą orzeźwienie i powodują, że nie jest jakoś tak lepiej. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, w domu, czy może na przykład gdzieś na wyjeździe albo w samochodzie, to my wam gramy. I już za chwilę wracam do was z kolejnymi takimi hitami na czasie. Będzie Igo i Bruce, ale będzie też Ariana Grande i One Last Time.
1: Radio SK. Reklama. Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
2: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielosztuki w RTV

0: Dzieli nas od godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzisiaj jest sobota, a my po godzinie 11 wracamy z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego jeszcze dorzucamy najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK. Wysyłajcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 11 do kogoś z Was zadzwonię. Mam bilety na Toy Story 5, więc warto wziąć udział w tej zabawie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl. SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
4: I po reklamie.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
6: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
5: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze, tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
7: W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
5: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie też dziś. MGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na koncie 241 trafień.
8: Minuta po godzinie 11. My gramy dalej. Hity na czasie w Radiu SK. A ktoś chętny może na bilety na Toy Story 5? Jeśli tak, to zgłaszajcie się, bo rozpoczynamy za chwilę zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. A teraz gramy. Dawid Podsiadło i sezon na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Getta. Tak wam gramy 17 minut po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. No, nie uważacie, że ten numer brzmi jak sobota? Tak wam właśnie gramy w Radio SK. A już za chwilę będziemy się wspólnie bawić. Bawić się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę. Ale zanim to nastąpi, to ja wam jeszcze wyjaśnię zasady tejże zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. No i ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się uda odpowiedzieć na te pytania bez używania tak i nie, no to zgarniacie ode mnie bilety na Toy Story 5. Kto chętny, kto zainteresowany, to ostatni moment, żeby się zgłaszać. Piszcie na Messengerze Radio SK swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę pogram hitów na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Enrique Iglesias i Pitbull, Tamo Bien. Idealnie do tej temperatury, którą mamy aktualnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: I po reklamie.

0: Britney Spears, Gimme More. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 11. Nóżka sama chodzi, to są hity na czasie, to jest Radio SK. A teraz przyszedł czas, przyszedł moment, żebyśmy wspólnie się pobawili. Pobawili się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. A razem ze mną jest już Patrycja. Cześć Patrycjo.
1: Cześć.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Jestem na zakończeniu sezonu u mojego narzeczonego w piłkę nożną.
0: A, czyli tutaj tak bardzo aktywnie wspierasz narzeczonego. Cudownie, to możemy ci trochę poprzeszkadzać?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, to pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ja zadam ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Uwaga, mam tutaj taki swój magiczny dzwoneczek. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
1: Oczywiście.
0: Dawno temu?
1: Dawno.
0: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
1: Widziałam.
0: A tygrysa?
1: Też.
0: Tygrys jest królem dżungli, to prawda?
1: Niestety. Wykluczone.
0: A może lew nim jest?
1: Zgadzam się.
0: Wow, Patrycja, brawo, udało ci się przebrnąć przez te pytania. Ja wiem, że to nie jest proste, prawda? Bo jak opowiadałam o tych zasadach, to wydawało się, że co to tam, zgłaszamy się, nie ma problemu. Ale jak już przychodzi co do czego, to chyba nie jest tak łatwo.
1: Nie, nie, stres.
0: O, no właśnie, stres, ale bardzo dobrze, gratuluję ci, Patrycja, udało się i oczywiście bilety na Toy Story 5 są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, pozdrawiam ciebie i twojego narzeczonego. Buziaki, pa, pa.
1: Pozdrawiamy, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę wracają. Będzie m.in. Joe i End of Beginning.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
13: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
16: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
15: Wspaniale się to ogląda.
16: A jak smakuje?
15: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
17: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

I kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Ten numer brzmi jak wakacje. Hugel, tak wam gramy w Radiu SK chwilę przed godziną 12. Po 12 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Radio SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera.
6: Zamiast siedzieć w domu,
5: weź dom w trasę na przedłużony weekend.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: A, ale mnie gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
10: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
18: I po reklamie.
19: Zamość na czasie.
20: I Bartek, ważny, noc świętojańska w Zamojskim Parku Miejskim już dziś wieczorem. Będzie rzucenie wianków na wodę, pochuty z pochodniami oraz tańce i śpiewy przy ognisku.
21: Tu zapraszamy już wszystkich Państwa, i małych, i dużych, rodziny, dokładnie w miejscu szachownicy. I na to wszystko Państwa zapraszamy od godziny 20. O 22 odbędzie się także na zakończenie potańcówka z kapelą Batareja i mamy nadzieję, że ktoś w parku znajdzie ten sławetny kwiat paproci.
20: Mówiła Diana Maciąg z Zamojskiego Domu Kultury. Osoba, której uda się znaleźć kwiat paproci, w nagrodę będzie mogła przepłynąć łodzią po parkowym stawie. Początek dziś o 20 w Parku Miejskim.
1: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Problemy na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam także ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami. I to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post, a z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
2: Błoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
18: Mega, mega, mega.
19: Dlaczego rower akurat?
18: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
22: 3, 2, 1!
1: Na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy autobus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
23: Prawie 2 minuty po godzinie 12:00. Hity na czasie grają dalej. Jest sobota. To jest Radio SK. Mam nadzieję, że już zakończyliście wszystkie obowiązki domowe i możecie się teraz wyluzować i posłuchać właśnie najlepszych hitów na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. Jeśli już wszystko posprzątaliście, zrobiliście wszelkie sobotnie domowe obowiązki, to teraz czas na odpoczynek. A jak odpoczynek, to z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku, czyli numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki w Radio SK.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, to są hity na czasie Damiana Dawid i Zombie Lady. Ten numer już za nami. Swoją drogą, jako że zbliża się pora obiadowa, to znalazłam takie badania, które sugerują, że widok mięsa może mieć uspokajający wpływ na mężczyzn. No to, drogie panie, jeśli planujecie obiad, to dzisiaj obowiązkowo mięso. Zastanawiam się też z drugiej strony, co musieliby ugotować panowie, żebyśmy my, kobiety, czuły się spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie? Czy w ścisku przy barierce?
3: Czy 100 metrów od sceny?
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
8: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
9: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
10: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
11: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
10: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
16: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
19: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj. Tak kończymy godzinę 12. Po godzinie 13 hity na czasie zostają razem z Wami, a stery przejmuje Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
9: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski W.
13: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
14: Po co?
13: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
14: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
13: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: I po reklamie.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina, podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by zastosować areszt.
22: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
21: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży czy bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko w warszawskim Centrum Expo 21.
3: O, ja znam naczelną zasadę bezpieczeństwa na wakacjach, czyli kiedy tata z synem wchodzi kąpać się w morzu, mama zostaje się opalać i pilnować rzeczy. Często tak bywa, prawda? Jeśli chcecie się poczuć jak na wakacjach, to jesteście w dobrym miejscu. W Esce macie wakacyjne hity na czasie. Michael Patrick Kelly na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Katy Perry ładuje nam baterię w upalne sobotnie popołudnie. To jest Radio SK, to są hity na czasie. I słuchajcie, na tegorocznym mundialu wydarzył się historyczny moment. Sędzia pokazał pierwszą taką czerwoną kartkę w historii. Za co? Za zasłonięcie ust. Paragwajczyk podszedł do reprezentanta Turcji podczas meczu. Coś tam mu powiedział przy zasłoniętych ustach. Turek podszedł do sędziego, naskarżył, sędzia obejrzał VAR. No i czerwona kartka. O co ta afera, powiedzcie mi? A może ten piłkarz po prostu zębów przed meczem nie umył?
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram, a tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów, złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: I po reklamie.

0: nie jednej osobie. Ten numer kojarzy się z dobrą sobotnią imprezką. Lerek, innowator w Radiu SK. Gramy bardzo weekendowe hity na czasie. A wiecie, co się stało pod Legnicą? No, upał się wydarzył, wielki upał. Legnica to jest aktualnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Termometry pokazują w cieniu 31,7 stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie. Dzisiaj i jutro prawie w całym kraju 30, na zachodzie nawet 35. No i słuchajcie, aż się prosi, żeby ten upał jakoś wykorzystać, prawda? Kiedy żona mówi, no może w końcu byś przyczepił tę półkę. A daj spokój, to za gorąco na takie roboty. Albo na przykład posprzątaj w końcu na tarasie. Za gorąco, to się kiedy indziej zrobi. No właśnie, to jest pytanie do Was. W jakiej sytuacji dzisiaj możecie użyć tego pięknego argumentu? Za gorąco, ja to kiedy indziej zrobię. Na co możecie odpowiedzieć za gorąco? Przed czym może Was ten upał dzisiaj uratować? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co jest Wam dzisiaj za gorąco? A ja za chwilę gram m.in. Eda Sheerana i Azizam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
18: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
7: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
21: I po reklamie.

0: SK gra hity, które idealnie pasują do tej upalnej 30-stopniowej pogody. Shimza w Radiu SK, ale egzotycznie. Fire, do teraz to jest prawdziwy ogień z nieba. Żar się leje prawie w całym kraju, 30 stopni. Jest za gorąco, żeby odkurzać, żeby robić jakieś prace podwórkowe. Teraz wszyscy powinniśmy odpoczywać jak Paulina.
1: Hej SK, opalam się, a teraz muszę iść się wziąć za robotę, kurczę.
0: No właśnie, nie musisz. Jestem pewien, Paulina, że twój mąż na pewno nie będzie cię zachęcał, żeby się wziąć za jakieś sobotnie obowiązki. A poza tym, jak mawia stare polskie przysłowie... Robota nie zając, wiadomo. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co macie dzisiaj ochotę przy takiej pięknej wakacyjnej pogodzie. Czekam na głosowy na Messengerze SK. Radio SK. A za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama. Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
1: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
2: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20:00 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła?

0: Jak spłatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
1: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
2: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
3: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnię Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: I po reklamie.
7: Zamość na czasie.
8: I Bartek Ważny, zamościanie, jeżeli lubicie wykonywać fotografie i chcielibyście je pokazać przed szerszą publicznością, to dajcie głośniej. Zamojskie Dom Kultury organizuje 12. już edycję Zamojskiego Przeglądu Fotografii. Konkurs jest adresowany do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo, ale też amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań. W przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący bez względu na miejsce zamieszkania. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem Pokaż się i nie jest ograniczona tematyka. Zgłaszać można się do końca lipca. Wystawa, wręczenie medali i nagród odbędzie się we wrześniu. Szczegóły na stronie ZDK-u.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
10: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
9: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Zdaniem lekarzy obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska tur na Pustyni Błędowskiej.
11: Jaki dystans za panią, jak tam trasa?
12: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
13: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
9: Patronem wydarzenia jest Radio SK. Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rajdy rodzinne czy rowerowe show.
14: I jeszcze jeden świetny sportowy news. Polskie siatkarki właśnie wygrały z Holandią 3-1 w Lidze Narodów.
15: O proszę bardzo, chyba jakiś gości mamy. Proszę bardzo.
14: A dobrze, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie na antenę Radia SK. Męskie granie już wam teraz gram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 14:00.

0: Katy Perry. To się nazywa dobre sobotnie granie na antenie Radia SK. Gramy wam hity na czasie i razem odpoczywamy. Korzystamy z wakacyjnej pogody. Dla Matiego ta sobota nie ma wad.
1: No SK, ja właśnie powiem tak, odpoczywam. Jadę właśnie na ryby. Także życzcie udanych połowów.
0: A to ja nie wiedziałem, że na ryby się jeździ łowić ryby. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.

0: zależności od sklepu Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Między innymi od tego numeru zaczęła się jej wielka światowa kariera Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zacznie się kariera nowego hitu na antenie SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My jesteśmy w tym dobrzy, łowimy dla was najlepsze muzyczne perełki, bo u nas po raz pierwszy słyszycie numery, które będą hitami. I teraz na naszą antenę wskakuje znany na całym świecie brytyjski producent Jax Jones, który nieraz już antenę Eski podbijał, a teraz nagrał nowy numer. I słuchajcie, co ciekawe, z okazji premiery tego kawałka przez 2 godziny transmitował w internecie, jak gra set DJ-ski na żywo, jednocześnie biegając na bieżni. Także słuchajcie, to jest przetestowane, śmiało można zabierać ten numer na siłownię i robić takie ostatnie szlify formy przed wakacjami. Jax Jones, Pulling Me Back już teraz. Radio

0: LP w Radiu SK uspokaja, dodaje otuchy wszystkim zapracowanym. Tak się właśnie gra w sobotnie popołudnie. Mikołaj prosi o otuchę, napisał na Messengerze. SK, dodaj otuchy wszystkim taksówkarzom w Lesznie. Trwa airshow i klienci najchętniej by na dach weszli. Jesteśmy razem z wami dla wszystkich w samochodzie za chwilę między innymi BB Rexa i New Religion. Słuchajcie, teraz jeszcze ważna sprawa, bo nasz słuchacz Adi chciał coś wyznać. On ma do powiedzenia coś, co wypowiada prawdopodobnie co druga osoba w naszym kraju w ten weekend.
1: Małki, ale lampa co? Ale lampa, nie?
0: No ciężko się nie zgodzić, także sezon na...
2: Ale paruwa co?
0: Uważam za otwarty. Radio
3: SK. Reklama.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Uwaga, Zamość i okolice. Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
9: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym Nice2Fitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Nice2Fitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
10: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
11: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
12: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
13: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
16: I po reklamie.

0: okulary przeciwsłoneczne na nosie, bluzka bez rękawów i takie hity na czasie wakacyjne z głośników. Gipsy Kukon w Radiu SK i bardzo ważna rada przed sobotnim wieczornym grillem ze znajomymi na przykład. Nie pijmy piwa. Słuchajcie, serio mówię, bo osoby, które piją piwo, to jest naukowo udowodnione, osoby, które piją piwo są bardziej atrakcyjne dla komarów, bo wtedy osoba, która wypiła piwo, częściej jest atakowana przez komara, bo komary chyba lubią alkohol, lubią piwo. No słuchajcie, zróbmy to dla własnego zdrowia i dla komarów. No bo wyobraźcie sobie takiego komara, który leci i jednocześnie ma helikopter w głowie. To się może skończyć źle i to się może skończyć ochrzanem pani komarzycy. Radio SK.
1: SK. SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie

0: 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: I już dzisiaj wielki finał Warsaw Music Festivalu. Przed nami trzeci dzień wielkiej międzynarodowej imprezki na stadionie Legii Warszawa. Za nami m.in. koncert The Black Eyed Peas, a dzisiaj pora na legendę muzyki klubowej, bo za sterami stanie sam on.
10: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnę Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
9: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do takiego imprezkowego wieczoru?
10: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
9: Na koncercie Armina van Burena Eska będzie się bawiła razem z wami, a jeśli nie możecie tam być, polecam zaglądać na Instagrama Eski, bo tam wszystko wam pokażemy. Ale tego pana możecie w Radiu Eska słuchać regularnie. Armin van Buren, przypominam, przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix od godziny 20 w każdy piątek. Najpierw słuchacie najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a potem po rozgrzewce, po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Co tydzień ma dla was nowe show na antenie Radia SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się znani producenci jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a w Radiu SK teraz non-stop mamy weekendowy chill. Razem odpoczywamy w tę sobotę. W tej godzinie obiecuję zagram numer, który zna już cały polski internet, który zrobił wiele dobrego, bo zagram Łatwo Ganga, który spełnił marzenie małej Mai chorej na raka. Wszystkie marzenia na pewno w tej godzinie w Radiu SK. Punktualnie 15. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I to jest idealny numer w drodze na sobotnie zakupy z rodziną. Dr. Dre, hitem zawsze na czasie. No właśnie, a rodzinne zakupy w Galerii Handlowej mogą zakończyć się rodzinnym wypadem do kina. Przez cały ten weekend Radio SK ma dla Was zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5. No w końcu się doczekaliśmy kolejnej części tej kultowej produkcji. I to jest film, który chętnie obejrzą, myślę, i dzieci, i dorośli, a czasami dorośli też są dziećmi. Ja właśnie o to chcę Was teraz zapytać, w jakiej sytuacji Wy albo Wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko? Bo czasami są takie sytuacje, że możecie powiedzieć, no normalnie jak dziecko się zachowujesz. No to jest wbrew pozorom całkiem dobra cecha. Każdy ma w sobie kawałek dziecka, prawda? Więc teraz mi udowodnijcie, że Wy albo Wasza druga połówka czasami jesteście dziećmi. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. 4 zaproszenia na Toy Story 5 czekają. A jeśli chcecie już teraz wejść do świata Toy Story, do świata zabawek, to w parę odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony, bo tam cały czas gra SK Toy Story Radio. Jedyne takie radio w Polsce, które gra hity z disneyowskich produkcji i w którym programy prowadzą zabawki.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
9: Harmonizer.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Hi guys, hi listeners of Radio SK, I'm Damiano David.
1: Widzicie, jaki kulturalny? Damiano David w Radio SK, gramy hity na czasie i czasami się zachowujemy jak dzieci. Zapytałem was, kiedy wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko, no i mogłem się domyślać, że łatwiej wskazać, kiedy druga połówka się zachowuje jak dziecko. Zwłaszcza jeśli chodzi o męża, prawda, Monika?
2: Cześć, mój mąż zachowuje się jak dziecko zawsze, kiedy go proszę, aby coś zrobił. Wtedy słyszę, zaraz, później, no przecież zrobię, no jeszcze chwila. Brakuje tylko, żeby jeszcze pod pełnuszkami.
1: No dobra, Monika, przyjmujemy to z godnością jako faceci, ale jak my was zapytamy, dlaczego mamy to zrobić, to słyszymy, bo tak. I kto tu jest dzieckiem? Radio SK. Wszyscy jesteśmy dziećmi, dlatego Monika, lecą do ciebie teraz 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie!
6: No, to będzie okazja!

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
3: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
4: I nadal się trzymają, tak jak ja.
5: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
3: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
2: Wow, ale wygodnie!
6: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
7: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
2: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
7: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
8: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
7: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczanie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
9: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
7: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
10: To będzie ostatnia reklama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: I po reklamie.
12: SK.

Co za numer, co za połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy hit na czasie. I co za miły gest ze strony naszej słuchaczki. Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale słuchajcie, przed chwilą też napisała, że jednak nie da rady wybrać się do kina i chętnie komuś z was te bilety odda. To są aż 4 bilety, także może być fajne wyjście z ekipą do kina w dzisiejszy wieczór. No to słuchajcie, proszę bardzo, droga wolna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonajcie naszą słuchaczkę Monikę, dlaczego jej bilety powinny trafić do was. Nagrywajcie się i po 16 komuś z was niespodziankę zrobimy.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
8: Tak, w galerii Revia Park.
7: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak! Wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Oszczędni.

0: zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: I po reklamie. Zamość na czasie.
3: I Bartek Ważny, w Zamościu można już obejrzeć piątą część przygód zabawek. Chodzi oczywiście o Toy Story 5. Tym razem czeka je zupełnie nowe wyzwanie, świat technologii. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki muszą zmierzyć się z rzeczywistością, w której, uwaga dzieci, coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety. Czy tradycyjne zabawki odnajdą się w erze ekranów? Sprawdzać można już w zamojskim kinie stylowym. Pamiętajcie też, że cały czas działa nasze SK Toy Story Radio. W ramówce usłyszycie dobrze znane hity z filmów i animacji. Prezenterzy Eski oraz aktorzy dubbingowi wcielają się w rolę zabawek, opisując życie w pokoju dziecięcym.
4: Muzyką się żyje.
5: Chyba właśnie poznaliśmy kolor lata 2026. To błękit, bo taki jest właśnie tytuł nowej płyty Roxy Węgiel. To bardzo osobisty krążek, nad którym Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
6: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia. Od tego piana, od gitary.
7: Takiego się budowania zaczyna, piosenki, tak, po
6: to
7: kolei.
6: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
5: Na albumie Roxy znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowi Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe, zapracowane lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. SK też rusza w trasę. Czas na kolejny przystanek naszej trasy koncertowej SK Music Tour. W ten weekend jesteśmy w dwóch miejscach w województwie łódzkim. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie częściej Maciek Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawią się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, także wpadajcie. Na scenie pojawiają się prezenterzy Radia SK. Wstęp wolny jest też na sobotni odpoczynek z hitami na czasie. Za chwilę wyślę kogoś z Was do kina na Toy Story 5, a tymczasem odpoczywamy razem w to upalne popołudnie. Sprawdzam, które miejsce jest aktualnie najcieplejsze w Polsce. Na prowadzeniu Zielona Góra 32,1 stopnia. No to zagrajmy letnie hity na czasie. DJ Snake i Justin Bieber na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny do wylegiwania się w cieniu, albo do opalania się na leżaku w ogrodzie, albo na plaży. A za chwilę numer jeden gorącej dwudziestki Wiktora Dyduły.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK. A teraz uwaga, bardzo ważny komunikat.
1: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
0: Dawać radość słuchaczom Radia SK i teraz będziecie świadkami powstania prawdopodobnie nowej przyjaźni, bo na antenie Radia SK witam Monikę. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć wszystkich i witam nową znajomą.
0: No właśnie, po drugiej stronie Julia też. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
0: No właśnie, dziewczyny, poznajcie się. Julia to Monika, Monika to Julia.
3: Cześć, cześć. Monika.
2: Cześć, Julia.
0: Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale przyznała też, że niestety nie da rady się wybrać i chętnie komuś te bilety sprezentuje. No i Julia jest w potrzebie. Julia, opowiadaj, co tam u ciebie się dzieje.
3: Tak jak już nagrywałam na głosówce na Messengerze, no, jestem w ogromnym problemie, ponieważ wczoraj moja przyjaciółka Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam, miała 25. urodziny. No i miałyśmy się nie spotykać, może kiedyś byśmy się spotkały przy okazji, ale wyszedł nam mega spontaniczne spotkanie.
0: Ajajaj.
3: A ja biegam po sklepach, szukam prezentu, czas mnie goni i no po prostu no.
0: I przydałoby się coś na szybko znaleźć, prawda?
3: Dokładnie tak.
0: A takie bilety do kina, jakbyście z ekipą sobie poszły, to i będzie fajny prezent i fajnie czas spędzicie, prawda?
3: Dokładnie.
0: I jeszcze za darmo. Monika, co ty na to? Podzieliłabyś się tymi biletami?
2: Ja jestem oczywiście za i dokładam się do życzeń przyjaciółki.
0: Wow.
2: Mojej nowej znajomej.
3: Przekażę od mojej nowej znajomej. No to
0: piękne rzeczy. Słuchacze Radia SK są jak wielka rodzina, jak przyjaciele. No to dziękuję wam, dziewczyny. Julia, dobrej zabawy na filmie,
2: ja
0: a tobie, Monika.
2: Ja życzę właśnie udanej zabawy. No. Miłego dziękuję.
0: Monika, dziękuję za wielkie serce. Zostańcie z Radiem SK, bo za chwilę gramy dalej. Radio
4: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix Harmonizer.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Rosa z Bruno Marsem w Radiu SK, a teraz będzie muzyczny strzał w samo okienko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy jak dobry piłkarz, my zawsze trafiamy do waszych uszu, wiemy co wam się spodoba. Zawsze w Radiu SK grają najlepsze nowości i teraz poczujecie atmosferę piłkarskiego święta. Mimo że nie jesteśmy w USA, to się możecie poczuć jakbyście byli w Ameryce na Mundialu, bo przed wami jedna z oficjalnych piosenek tegorocznych Mistrzostw Świata w nogę. I na naszej antenie pojawi się właściciel legendarnego głosu nie do podrobienia. No to oczywiście Andrea Bocelli, który nagrał piosenkę tegorocznego mundialu razem z Davidem Guettą, z Megan Thee Stallion i z EJ. EJ to jest artystka, która wystąpiła w filmie K-popowe Łowczynie Demonów, jest współautorką wielkiego hitu Golden, a teraz wspólnie między innymi z Andrea Bocelli nagrała piosenkę na mundial. DNA More Than A Game już teraz w Radiu SK. Na mundial nie awansowaliśmy, ale mundialowych hitów posłuchać możemy, prawda? A wy możecie poczuć mundialowe emocje na własnej skórze? Za chwilę powiem jak.
2: Yeah.

0: Eminem i jego hit zawsze na czasie w Radiu SK. Za nami też mundialowy hit, a przed nami wielkie piłkarskie emocje. Ja wcale teraz nie mówię o mundialu, mamy dla was jeszcze lepsze piłkarskie emocje. Bez wstawania w środku nocy, bez wylatywania za ocean. My dla was mamy SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą eskową drużynę, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych, ale zanim tam się dostaniecie, to musicie wpaść na sk.pl, za darmo się zgłosić, no i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. W piątek Michałowi się udało.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
2: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
3: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
2: skład.
4: Bardzo dobra odpowiedź!
2: Mamy to!
0: A jeżeli wy też chcecie być w składzie, to wpadajcie za darmo, zgłaszajcie się na sk.pl i walczcie o 10 tysięcy złotych.
5: SK Karniaki Cup. Zgłoś się na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
8: czy 100 metrów od sceny.
9: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
13: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
14: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
15: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
16: Ania, rachunkowość.
15: Zdała i jest na plusie.
16: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
15: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
16: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
15: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: I tak się właśnie odpoczywa w sobotnie popołudnie z Radiem SK. Ale Farben, grawe hity na czasie, a to jest, słuchajcie, chyba praca marzeń. Każdy by tak chciał. Brytyjscy urzędnicy w ramach swoich obowiązków grają w grę. Służbowo grają w GTA. I oni to tłumaczą, że grają w tę grę przez internet, żeby obserwować zachowania graczy. I czytam, że to jest w ramach testowania nowoczesnych metod tworzenia polityki społecznej. Czyli słuchajcie, wystarczy nadać czemuś poważną nazwę i od razu można mieć fajną przerwę w pracy. Także następnym razem przerwę na kawę i ploteczki nazwijmy Kolegium w sprawie oceny zasobów ludzkich w firmie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazję, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: złotówki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Masz dość upału za oknem? W mieszkaniu, w biurze robi się za gorąco, a na ekranach pojawiają się odblaski? Rozwiązanie jest proste. Folie okienne. Nawet do 90% skuteczności w odbijaniu promieni słonecznych, mniej nagrzewania, większy komfort i lepsza praca klimatyzacji. Centrum Folii Okiennych w Zamościu oferuje specjalne folie przeciwsłoneczne na okna. Montaż? Szybki, nawet ekspresowy. Zadzwoń 500-188-222. Darmowa wycena. 500-188-222. Centrum Folii Okiennych Zamość. Różnicę poczujesz od razu.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustwem.
5: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej

0: i sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka! Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Sezon na wakacyjne rapowe festiwale. Czas zacząć. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. Dzisiaj na scenie zobaczymy m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. A jutro z kolei scenę na Before Festivalu przejmie BDOS, Sokół, Avi czy Bambi. A przed nami kolejne wakacyjne festiwale. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip-Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. No i zagrają wielkie gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla Was bilety. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na SK-owym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku polskim. W czeskim niestety. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, w Gdyni, w Poznaniu i w Katowicach. A jutro o 10.24 wydarzy się coś bardzo pięknego, słuchajcie. To już niedługo, to już jest ostatnia prosta, bo właśnie wtedy zacznie się astronomiczne lato. A tymczasem mamy 2 minuty po godzinie 17 i bardzo letnią pogodę prawie w całym kraju. Więc do tego dokładamy letnie hity na czasie, żeby się fajnie w cieniu odpoczywało. Łukasz Zduńczyk, cześć! Myślę, że ten hicior będzie leciał przy budce z goframi przy plaży. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest Radio SK. Money.

0: I właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory z hitami na czasie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I tak może brzmieć wasz wieczór za tydzień, jak będziecie jechać przez Polskę eskowym kamperem. Bez żadnych stresów, bez martwienia się o cokolwiek. Będzie tylko czas wolny. Wraca nasza zabawa Eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza ekipa dowiezie wam eskowy dom na kółkach pod sam dom, a wy potem zrobicie z tym kamperem, co będziecie chcieli. Pojedziecie, gdzie będziecie chcieli i to za darmochę, słuchajcie. Ceny paliwa was nie obchodzą, bo to wszystko na koszt prezesa Radia Eska. Zgłaszajcie się, zgłoszenia są darmowe. Wpadajcie na eska.pl i być może za tydzień, w sobotę już będziecie mknąć eskowym kamperem. A czemu mi tu radio nie gra? Czekajcie. O, już za chwilę wracamy do hitów na czasie. Po krótkiej przerwie Zara Larsson. Radio
1: SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
4: To w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Adam Lambert. Za 23 minuty 18. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie, a ja mam niezłą ciekawostkę, słuchajcie. Okazuje się, że polska reprezentacja w piłkę nożną nie jest aż taka słaba, jak się niektórym wydaje, bo tylko my potrafimy zatrzymać Leo Messiego. Już wam mówię, o co chodzi, bo się okazuje, że w ciągu ostatnich 10 meczów Argentyny na Mundialu tylko przeciwko Polsce Messi nie strzelił ani bramki, ani asysty. To był ten pamiętny mecz na Mundialu w Katarze, kiedy Wojciech Szczęsny obronił karnego Leo Messiego. I to był ostatni mecz, kiedy Messi nie zdobył niczego w tym meczu. Także słuchajcie, my jesteśmy piłkarską potęgą, no. A to, że nie gramy na Mundialu, to nic, no. Jak ktoś jest w czymś dobry, to przecież nie musi się na każdym kroku tym chwalić, prawda?
1: Radio SK. Reklama.
2: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
3: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
6: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
7: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
8: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
9: I nadal się trzymają, tak jak ja.
10: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
8: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
7: Wow, ale wygodnie!
11: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
12: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
7: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
13: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
14: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Skoro za 5:18, a jej już się kręci w głowie, to znaczy, że grill musiał się całkiem wcześnie zacząć.
1: No i to chyba nie była kiełbaska, ani żeberka, ani karkuleczka. Coś poważniejszego chyba się pojawiło.
0: To była Bletka na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Jeśli wam się coś poważniejszego na ten wieczór szykuje, jakiś grill, albo nie wiem, może na jakieś wesele jedziecie, to Paweł Bogaj się poleca. On tu wam będzie rozgrzewkę robił.
1: Ewentualnie
0: fajną.
1: Możecie mnie zaprosić, ja chętnie wpadnę. 22 kończę imprezkę, więc później mam chwilkę czasu.
0: No to mam nadzieję, że do 22 wytrzymacie. Paweł Bogaj przed chwilą zapytał, jakie mecze dzisiaj na Mundialu.
1: Tam Szwecja-Holandia i Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Szwecja-Holandia, czyli gdybyśmy grali na Mundialu, to by był nasz mecz o wszystko.
1: A, sprytne.
0: Zaraz gramy, zaraz imprezka w Radiu SK.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
11: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B. Lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
12: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
13: Tak, w galerii Revia Park.
12: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
14: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
15: Ania, rachunkowość.
14: Zdała i jest na plusie.
15: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
14: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
15: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
14: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
16: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie do prawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
17: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie.

0: Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
5: I po reklamie.
6: Zamość na czasie.
7: I Bartek Ważny, noc świętojańska w Zamojskim Parku Miejskim już dziś wieczorem. Będzie rzucenie wianków na wodę, pochód z pochodniami oraz tańce i śpiewy przy ognisku.
8: Tu zapraszamy już wszystkich Państwa, i małych, i dużych, rodziny, dokładnie w miejscu szachownicy. I na to wszystko Państwa zapraszamy od godziny 20. O 22 odbędzie się także na zakończenie potańcówka z kapelą Batareja i mamy nadzieję, że ktoś w parku znajdzie ten sławetny kwiat paproci.
7: Mówiła Diana Maciąg z Zamojskiego Domu Kultury. Osoba, której uda się znaleźć kwiat paproci, w nagrodę będzie mogła przepłynąć łodzią po parkowym stawie. Początek dziś o 20 w Parku Miejskim.
9: Muzyką się żyje.
10: Już dzisiaj w Polsce zagra legenda muzyki klubowej, producent, którego zna cały świat. Przed nami show Armina Van Burena. To jest gwiazda Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii Warszawa. A dzisiaj wielki finał tej imprezy i to będzie coś wyjątkowego.
11: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
10: A mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Na scenie pojawi się też legendarny zespół Black Eyed Peas. Jeśli przegapiliście koncert, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty, a na miejsce drugie waszej ulubionej dwudziestki skoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Kalidem, a ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety na to właśnie wydarzenie. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie czeka na was oczywiście na sk.pl, tam też głosujecie na ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego, a tym razem kierunek województwo łódzkie. W ten weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie, to Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpi dla was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj zagra Jamal oraz Mesaja, a w niedzielę wystąpi Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, więc zapraszam gorąco.
12: Imprezka.
10: 3,5 minuty po godzinie 18 zaczynamy imprezkę, a na tej piłkarskiej imprezce za godzinę rusza mecz Holandia-Szwecja, później 22 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. No wybór jest prosty, dzisiaj kibicujemy Holendrom oraz panom z Wybrzeża Kości Słoniowej. Paweł Bogiej, zapraszam na hity na czasie.
13: Hity na czasie, Radio SK.
10: I zapraszam na imprezkę, Sombr na początek.

0: mija w mieście, to wszędzie jest tło.
1: Tak, ona Fidei Tamagotchi w Radiu SK, już prawie 14 minut po godzinie 18. Ciekaw jestem, czy panowie się pogodzą i nagrają kiedyś jeszcze wspólny kawałek. No liczę na to. Wyczytałem, słuchajcie, jutro, w niedzielę 21 czerwca, dokładnie o godzinie 10.24, być może niektórzy jeszcze będą spać, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata, tak zwane przesilenie letnie. I co to oznacza? To jest najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. No, wszyscy wiedzą, że warto rozpocząć lato z przytupem, warto zrobić coś spektakularnego, a więc zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. W taki spektakularny sposób, żeby wszyscy później wracali właśnie do tego rozpoczęcia lata. Może ktoś chętny zorganizować na przykład galę MMA w swoim ogrodzie? Myślę, że to jest fajny pomysł. Po 19 rozdam za najlepsze pomysły kody do kina na Toy Story 5. Nagrywajcie się już teraz na Messengerze, jak spektakularnie można rozpocząć to lato 2026. Jak ktoś woli zadzwonić, proszę bardzo, 664-402-302. Ale tutaj uprzedzam, trzeba będzie poczekać i mogą być kolejki jak na Sorze. I nie ma żadnych pokoików VIP, trzeba poczekać 664-402-302. A jak spektakularnie rozpocząć lato, dajcie znać. Może włączyć hity na czasie, Jungle już teraz.

Spokojnie można bioderkiem i do lewej, i do prawej. A co się będziecie wstydzić? Enrique Iglesias, Sean Paul, Bailando. Z tego co wiem, to się dobrze do tego baciaty tańczy. Chodziłem na zajęcia, to wiem. A przy okazji, słuchajcie, czytam, że nowy jacht Roberta Lewandowskiego pojawił się już w Gdyni. Na TikToku trafiło takie nagranie, w którym widać najprawdopodobniej, jak wygląda ten luksusowy katamaran piłkarza. I muszę przyznać, wygląda. Branżowe media też szacują wartość tej spersonalizowanej jednostki pływającej i powiedzieli, że to jest około 33 miliony złotych. Tyle Robert wydał na ten jacht. Okazuje się, że w Polsce na takie coś stać tylko Lewandowskiego. No i lekarzy.

0: gwarantów do zostania hitem tego lata. To oczywiście Bauza i Magnetic, 34 minuty po godzinie 18. SK Karniaki Cup. Zróbcie teraz głośniej, słuchajcie. Na naszej stronie internetowej czeka na was dźwięk, a ja wam ten dźwięk już teraz zagram.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, stadion. I jakie słowo zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, wpadajcie już teraz na SK.pl i zgłaszajcie się do zgarnięcia w wielkim finale już 4 lipca na PGE Narodowym, nawet 10 tysięcy złotych. No a gospodarzem tej zabawy jest Sławek Peszko. Jeśli jesteście chętni na karniaki właśnie ze Sławkiem, SK.pl, zgłaszajcie się już teraz.
2: SK Karniaki Cup.
0: A kolejny finał już w poniedziałek rano.
3: Reklama.

0: 7 czerwca. BISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Kończysz szkołę podstawową. Wybierz kierunek z gwarancją przyszłości. Technikum ZDZ w Zamościu prowadzi nabór do elitarnej klasy technik informatyk. Oddział przygotowania wojskowego. Pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Połączenie poszukiwanego zawodu informatyka z profesjonalnym szkoleniem wojskowym na poligonach i darmowym umundurowaniem. Zyskujesz twardy fakt w sektorze IT oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji do służb mundurowych. Uwaga! Zostały ostatnie wolne miejsca. Rekrutacja trwa tylko do 26 czerwca. Nie zwlekaj, wejdź na stronę www.zdz-zamość.pl i zabezpiecz swoją przyszłość już dziś.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Szopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
10: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
13: I po reklamie.

0: Marisa. Ta pani napisała akwarię dla Dody. Pozdrawiamy gorąco. Ten kawałek to odkochaj. Polecam sprawdzić. 11 minut zostało nam do godziny 19. Mam do rozdania bilety do kina na najnowsze Toy Story 5. Proszę się zgłaszać. Pytanie na kreatywność. Zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. Jutro zaczyna się lato. W jaki spektakularny sposób można to zrobić? Finał po 19. Proszę wysyłać swoje głosówki na Messengerze. A teraz kilka propozycji. Proszę bardzo.
1: My z Potomką już rozpoczęłyśmy. Właśnie wracamy z Warszawskiej Ligi Żeglarskiej, z regat na Zegrzu. Następnie udajemy się na Wianki po to, by przebalować troszeczkę noc, a jutro druga tura wyścigów w Warszawskiej Lidze Żeglarskiej na Zegrzu.
0: No pięknie się nasi słuchacze bawią. Ktoś jeszcze?
2: Halo, halo, cześć, Zaneta. Ja chciałam powiedzieć, że jutro na poniedziałku zaczynam urlop, więc jak lato przywitać, jak nie urlopem, 2 tygodnie. Buziaki, pa!
0: Buziaki i zazdraszczamy. David Guetta teraz.

0: wpadnie do nas. Kawałek nazywa się Forever. No i pojawi się za chwilę, już po 19. No i za chwilę też mecz. Ja już się nie mogę doczekać.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
1: Ania, rachunkowość.
0: Zdała i jest na plusie.
1: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
0: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
1: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
0: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na Ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
5: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal.

0: Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć u nas w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwszy wspólny numer, nie jest wspólna piosenka, ale to jest pierwszy kawałek, który udało się wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
6: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
7: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
6: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
7: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
5: No a singiel Później Ci Opowiem to jest kawałek z nadchodzącej płyty właśnie Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera już 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra m.in. w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Po 3 latach pracy nad czas pochwalić się tym, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit, no i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
8: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
9: Takiego budowania piosenki po kolei.
8: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
5: No a na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowej piosenki, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy Węgiel ma przed sobą bardzo koncertowe lato. Zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. No, Skoli mi tak powie, że to mało. Dwie i pół minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jutro, 10:24, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Pytanie do Was, jak dobrze rozpocząć lato? Czekam na Wasze spektakularne pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze. Tam się zgłaszajcie. Paweł Wogaj, zapraszam. Jak dobrze rozpocząć lato? Może ja sobie na poniedziałek wezmę wolne. O, szef dzwoni. No to może zagram hity, a wolnego nie będę brał.

0: leci mecz Szwecja-Holandia i my byśmy mogli być na miejscu Szwecji teraz, a nie jesteśmy.
1: To wiadomość od Adriana. Rzeczywiście, Holandia-Szwecja. A chyba dobrze, że nie jesteśmy na miejscu Szwedów. Dostają 1-0 na razie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Nie wiem jak wam, ale mi tam Szwedów w ogóle nie żal. Ale teraz czas na nowość, słuchajcie. Tak jak już powiedziałem, będzie nowość. Aben przychodzi z nowością. Po tym sukcesie z kawałkiem Hearts powraca z kolejnymi nowościami. Tytuł to Forever. No jeśli chodzi o muzykę, no to to jest coś fajnego, wakacyjnego. Jak zamkniecie oczy, słuchając tego kawałka, to uwaga, możecie poczuć się, jakbyście teraz siedzieli w samolocie i lecieli na jakieś zagraniczne wakacje. A jak mi nie wierzycie, no to jest okazja, proszę się przekonać. Aben Forever w Radiu SK.

0: Holandia, proszę się nie zatrzymywać. 2-0. 2-0. Szwecja przegrywa z Holandią na mundialu. I bardzo dobrze, bo tam Szwedzi nas wyrzucili. Wiecie, o co chodzi. 664-402-302. Cały czas przyjmuję wasze telefony. Poczekajcie, zerkam. No nie no, linia jest odblokowana. Proszę dzwonić. Pytanie było proste. Jak można w spektakularny sposób świętować rozpoczęcie lata? To już jutro, 10.24. Zapiszcie sobie w kalendarzach. Niech wam budzik obudzi rano. 10.24. Jutro nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Proszę bardzo, jak zacząć lato z przytupem? Halo, halo, kto teraz?
1: No ja przytupem 13 lat temu, to cały 21 czerwca rodziłam mojego młodszego syna, więc wszyscy pamiętają datę, więc...
0: Radio SK. To był podobno bardzo długi poród. Tak wyczytałem w Google'ach. Dajcie znać, 664-402-302 albo eskowy Messenger, jak grubo, w spektakularny sposób można rozpocząć to lato. Ja wiem, że wy macie fajne pomysły.

0: To jest pani Bibi Rexa, David Guetta, Seth Gorrels w Radiu SK. Już prawie 32 minuty po godzinie 19. No i muszę przyznać, że worek z głosówkami na eskowym Messengerze rozwiązał się, proszę bardzo. Teraz Adam.
1: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mój najlepszy przyjaciel Maciej ma swoje 18 urodziny. Chciałbym go bardzo pozdrowić na antenie oraz poprosić was, żebyście go również pozdrowili. I obiecujemy wam, że dzisiaj będziemy się na imprezie bawić do Radia SK.
0: No i prawidłowo pozdrawiam oczywiście 100 lat dla twojego kumpla, ale pozdrawiam też Michała i Martę. Oni podobno dzisiaj wpuścili znajomych do nowego, wyremontowanego mieszkania na parapetówkę. No Marta, Michał, co wy, nie wiecie, że takie rzeczy robi się przed remontem? No i się pochwalę, też mam zaproszenie, też tam idę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
7: Uwaga, Zamość i okolice! Salon meblowy M Planeta świętuje swoje 9 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was mega rabaty na meble i dodatki nawet do 40% taniej. Nie czekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Promocja trwa tylko do końca miesiąca. Już 27 czerwca wielki finał. Wpadnij do nas na grilla i słodki poczęstunek. Salon meblowy M Planeta. Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami.
8: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Michał, ochroniarz. Zdał i wkracza do akcji.
9: Kasia, kosmetyczka. Zdała i znów coś zmalowała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli. Bezpłatnie. Szczegóły oferty w sekretariacie.
10: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
12: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
13: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
14: To będzie ostatnia reklama. Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Buzior, polska wersja Bonson, Wiśnia Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
15: I po reklamie.

0: want a lady in the street, but a freak in the bed. I wszyscy. Dzisiaj będzie bardzo dobra impreza. No widzicie, że sami powtarzają i potwierdzają, co się będzie działo.
1: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały.
0: No właśnie, zabawki się skończyły, ekrany wygrały. Czy to prawda? Monika ze mną, cześć.
2: Hej.
0: Monika, gdzie ja cię dzisiaj złapałem? Co ty porabiasz przez tą piękną, słoneczną sobotę?
2: Teraz jestem w domu i szykuję się na imprezę.
0: Wow, czyli ty dzisiaj imprezę. A co to za impreza? Jakieś party? Co ty?
2: Dni naszego miasta.
0: Okej, okay. A czy Skolim tam gra?
2: Nie, Skolim akurat nie.
0: To dziwne, nie? Bo on bardzo dużo tych koncertów potrafi ogarnąć w ciągu jednego dnia.
2: Moja droga... Ale widziałam, że Strefa Eski tam jest.
0: A, jest, bardzo. A to skąd ty do mnie dzwonisz?
2: Z Duńska Wola.
0: A, no to my tam jesteśmy, moi drodzy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy się tam bawią. Monika, to tak na szybko, zanim jeszcze będziesz imprezować i nie będziesz w stanie mi odpowiedzieć, powiedz mi, dlaczego te kody powinny polecieć do ciebie? Tak w trzech słowach, szybko.
2: Dlatego, że za tydzień mój mąż ma urodziny, no i oprócz tego Dzień Ojca w przyszłym tygodniu.
0: A właśnie, to ja też muszę coś kupić tatusiowi. No dobrze, no słuchaj, no ja nie będę cię tutaj długo trzymał w niepewności. Mam dla ciebie kody do kina na najnowsze Toy Story 5.
2: Wow, dzięki wielkie, ale się dzieciaki ucieszą.
0: Radio SK. A mąż też się pewnie ucieszy, co?
2: No raczej.
0: No i pięknie, to męża rozumiem też zabierasz?
2: No wiadomo.
0: Czyli ty, mąż i dzieciaki? A popcorn
2: tak.
0: Będzie czy nie?
2: No będzie, karmelowy.
0: O, no widzicie państwo, jak się ludziom dobrze żyje?

Pan David Guetta, Alok, Run w Radiu SK, w Radiu SK, Run River, taki dokładnie tytuł tej piosenki. Za chwilę 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Teraz jeśli podróżujecie autem, to uwaga, mam bardzo dobrą informację, benzyna i diesel ponownie w dół. No jest się z czego cieszyć, od poniedziałku ma być taniej, no i z jednej strony ma być taniej, a z drugiej strony...

0: Reklama.
1: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
4: Szkoły Lider w Zamościu to świetny wybór. Bezpłatne młodzieżowe liceum oraz technikum. Hotelarstwo, gastronomia, logistyka. Bez czesnego, bez wpisowego, bez rekrutacji punktowej. Lider to szkoła bezpieczna i skuteczna. Bezpłatne podręczniki oraz wyprawka szkolna. Refundacja biletu miesięcznego, darmowe drugie śniadanie, dofinansowanie doprawka. Bezpłatne korepetycje szkolne, zajęcia z wizażu i strzelectwa, wycieczki oraz staże. Czekamy na ciebie. Szkoły Lider w Zamościu. Partyzantów 21. Dzwoń 84 63 911 63.
5: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
6: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
7: I nadal się trzymają, tak jak ja.
8: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
6: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
5: Wow, ale wygodnie!
9: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
10: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
5: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
13: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026. Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca. Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu. Division Dominik Dziadosz. Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31

0: Do lipca, uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
1: I po reklamie. Zamość na czasie.
2: I Bartek, ważny zamościanie, jeżeli lubicie wykonywać fotografie i chcielibyście je pokazać przed szerszą publicznością, to dajcie głośniej. Zamojski Dom Kultury organizuje 12. już edycję Zamojskiego Przeglądu Fotografii. Konkurs jest adresowany do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo, ale też amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań. W przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący bez względu na miejsce zamieszkania. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem Pokaż się i nie jest ograniczona tematycznie. Zgłaszać można się do końca lipca. Wystawa, wręczenie medali i nagród odbędzie się we wrześniu. Szczegóły na stronie ZDK-u.
3: Muzyką się żyje.
4: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer, no i zapowiedziała nową płytę. A w Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości i to jest też zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiem kiedy premiera, wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. No i przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem, stworzyła hymn tegorocznej trasy. No a męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. No a SK już ruszyła w trasę. Dzisiaj dwa kolejne przystanki SK Music Tour. Jesteśmy w Zduńskiej Woli oraz w Buczku. W Zduńskiej Woli wystąpi dzisiaj m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Częściej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawi się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na koncerty jest, przypominam, darmowy. No a przed nami wielkie show Armina Van Burena na stadionie Legii Warszawa. Ten znany na całym świecie producent jest gwiazdą Warsaw Music Festivalu. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i na zakończenie szykuje się naprawdę wielkie show.
5: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
4: Mówi pani Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Jeśli nie możecie tam być, to przypominam, zaglądajcie na eskowego Instagrama. A zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli wejściówki właśnie na tą imprezę.
1: Imprezka.
3: Imprezka.
1: Imprezka. Eska.
4: 3,5 minuty po 20. Jakbyśmy awansowali na mundial, to dzisiaj prawdopodobnie gralibyśmy swój mecz o wszystko. Cóż by to była za historia? Ale nie można mieć wszystkiego, mundialu wam nie zaproponuję, ale hity na czasie jak najbardziej. Paweł Bogej, zapraszam.
3: Hity na czasie, hity na czasie. Radio SK.
4: Na początek numer 1 gorącej dwudziestki, czyli Wiktor Waligura. To jeszcze, żeby chociaż na chwilę poczuć taki klimat, jakby nasi Polacy grali. Mam dla was dźwięk.
6: Kochani, nic.

0: Jakoś ma ewidentnie polskie korzenie. Ed Sheeran, Shape of You, to już za nami 12 minut po godzinie 20. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie imprezki, gdzie jesteście. 664-402-302. Odblokowałem właśnie linię. Proszę się łączyć ze studiem eskowym, z imprezek. Dajcie znać, gdzie imprezujecie, z kim się bawicie. A może brakuje wam kolegów, a może brakuje wam koleżanek, to też dawajcie znak, a ja tu będę ogłaszał. Proszę bardzo, już ktoś pierwszy dzwoni. Jesteśmy na antenie. Halo, halo, tak na szybko. Ktoś, pozdrawiamy.
1: Siemanecko, Krzysztof Urszyn pozdrawia.
0: Pozdrawiam go. A gdzie się dodzwoniłeś? Znaczy wróć, gdzie my się dodzwoniliśmy? Kto dzwoni i skąd?
1: Ja się dodzwoniłem do Eski, wariacie.
0: Dobrze, a powiedz mi, co ty dzisiaj porabiasz, jak imprezujesz?
1: No z dzieciakami właśnie na garażu grilla tutaj rozpaliliśmy, bawimy się, więc jest pozytywnie.
0: No to pięknie. Kurczę, że ja nie mam dzieci, tak to bym miał co robić. Halo, halo? Ktoś jeszcze?
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy są ze mną na paradówce. Dziewczyny, odpłat. Dobra, dziękujemy. Aleksandra, moją dziewczynę pozdrawiam.

0: Wy czujecie to słońce w tym kawałku? No ja też. Prawie 23 minuty po godzinie 20. Zerkam sobie na mecz mundialowy Szwecja versus Holandia. Jeśli nie możecie oglądać, a kibicujecie Szwecji, to nie oglądajcie. 4-1 w tym momencie, teraz Szwecja rożny. No i nie strzeliła. Ale wiecie co, przed chwilą mówiłem, że dajcie znaka, jak świętujecie, co porabiacie, jak się bawicie dzisiaj w tą sobotnią imprezkę. A że jutro o 10.24 zaczyna się lato, no to zmieńmy trochę klimat. Niech się zrobi przyjemniej. Przypominam, 664-402-302. Mam taki eskowy worek, butelkę do zgarnięcia. Proszę dzwonić. Wasze sposoby, żeby było fajnie. Halo, Kasia.
1: Cześć, tu Kasia. Chciałabym bardzo, bardzo pozdrowić moją siostrę, która dzisiaj kończy 30 urodziny. Właśnie jesteśmy po oficjalnej kolacji i jadę do niej na super imprezkę i mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić i chciałabym jej życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i miłości jak najwięcej.
0: No to ja też. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. To jeszcze może ktoś na szybko. Wszystkiego dobrego oczywiście siostrze.
2: Idziemy na imprezę, nie mamy pieniędzy, więc kombinujemy, jak bawić się bardzo dobrze, a ewentualnie zdobyć środki, żeby się bawić bardzo dobrze.
0: Ja tam się nie znam, ale to chyba byli studenci.

0: Stanach, ten stan w Radiu SK, 20:30 na zegarach. No, jeśli chodzi o stan, no to w sobotę to te stany bywają różne. Kiedyś widziałem, pracowałem na barze, to wiem, co się dzieje. Ale słuchajcie, mam teraz ważne informacje prosto z Sejmu. Sejm, nasz polski, przegłosował projekt ustawy w sprawie zakazu patostreamingu. Za nowymi przepisami zagłosowało 419 posłów, przeciw było 19. My mamy komentarz przedstawiciela tej branży. Co o tym myśli? Dziękujemy, panie Alaniku.
1: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl. 793 905 085.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: I po reklamie.

0: Zaspał Agany, Plan B w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. Czytam, że Lewandowcy brylują na pokazie w Mediolanie. Ania podobno wystroiła się w prześwitującą suknię za 20 tysięcy złotych. Robert kupił sobie prawie za 40 milionów katamarana. No to Ania mogła się wykosztować 20 tysięcy złotych. Oni brylują na salonach. Ciekawe jestem, jak dziewczyny na Panieńskim się wystroiły.
1: Serdecznie pozdrawiamy przyszłą pannę młodą Paulinę z Gorzowa. Baw się dobrze, cieszymy się twoim szczęściem.
0: Pozdrawiam gorąco, bawcie się dziewczyny cudownie. Zapytałem też pana młodego, co warto zorganizować na taki wieczór.
2: Nie wiem, może jakiś pokaz stripteaserski. Że to było świetne, każdy by chętnie zerknął.
0: Poważnie, to był pan młody.

90. minuta meczu Holandia-Szwecja. W tym momencie Holandia wygrywa 5-1 ze Szwedami. No bardzo nam przykro. Ten kawałek jest od Shinzy. Gość tworzy od 15 roku życia. No i sami słyszycie, że naprawdę w produkowanie muzyki on jest dobry. Kawałek nosi tytuł Fire, Fire. Jakbyście chcieli, czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Wpadajcie i głosujcie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
6: Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata, Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
7: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
9: I po reklamie.
10: Zamość na czasie.
11: I Bartek Ważny, w roztoczeńskim Muzeum PRL w Zamościu odbędzie się piąty zlot pojazdów zabytkowych. Impreza rozpocznie się prezentacją pojazdów w Zamościu, potem auta przejadą do Krasnobrodu. To jubileuszowa edycja wydarzenia, które od kilku lat gromadzi miłośników klasycznej motoryzacji, właścicieli pojazdów zabytkowych, mieszkańców regionu oraz turystów odwiedzających Zamość i Roztocze. Jak zapowiadają organizatorzy, tegoroczna edycja odbędzie się w nowej formule z mocnym motywem przewodnim, gościem specjalnym, paradą klasy, czerwonym dywanem dla nagrodzonych pojazdów oraz dodatkowymi atrakcjami dla uczestników i publiczności. Wydarzenie 5 lipca.
12: Muzyką się żyje.
13: A tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, no ale z różnych powodów się nie udawało, aż w końcu nadszedł ten moment. Mamy ich wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
14: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
13: No, a podczas wizyty w eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
15: Ja zazdroszczę, ale to jest taka

0: piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
1: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
2: O, Dawid Kwiatkowski, jak zwykle kochany. Wspólny numer Dawida i Margaret. Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A tymczasem w Gdańsku powinien startować koncert Dawida Podsiadło. Polsat Plus Arena to kolejny przystanek stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. No a za tydzień wielki finał. Przypominam, Dawid Podsiadło w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jesienią mamy dostać też nową płytę tego artysty. Pojawiają się w niej single Sezon i Na Błysk, który znacie z naszej anteny. A już za niecałe 3 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hearts, autorzy słynnego Wonderful Life, pojawią się na letniej scenie progresji w Warszawie. To już 10 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski. Będziemy mieli dla was bilety na to wydarzenie. Imprezka. Eska. 2:01. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Za chwilę zagram wam nowość, która na TikToku nie jest już taka nowa. No ale wakacyjnego vibe'u nie można odmówić tej produkcji. Za chwilę gram hit od Wat Stoi, Paweł Bogaj. Zapraszam na imprezkę.

0: Pięknie zaśpiewał, pięknie zagrał. Showman to już za nami, 12 minut po 21. A teraz kawałek, który ludzie znają pod tytułem Siup, siup, hop, ops.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A dokładnie jeszcze raz powtórzę, siup, siup, hops, ops. I to jest do tego, słuchajcie, jeszcze specjalny taniec. Wszystkiego możecie się nauczyć na TikToku. Na YouTubie ten kawałek ma już prawie 7 milionów. O właśnie. Czasami przeglądam sobie też komentarze pod teledyskiem. No i na YouTubie ktoś napisał, to będzie jeszcze w radiu lecieć, zapamiętajcie moje słowa. No i to jest właśnie ten moment. Radio SK. Wad stoja, kolejna noc, gramy to w Radio SK.

Można krzyczeć, Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu SK, 21 minut po 21. Proszę zrobić głośniej, ja tylko przypomnę, na antenie Radia SK mamy dla Was SK Live Remix w każdy piątek po 20. Jak skończy się gorąca 20, no to na naszej antenie rządzą się DJ-e znani na całym świecie. Jeśli kochacie muzykę elektroniczną, no to wpadajcie w każdy piątek po godzinie 20. No gramy Wam przepięknie. Teraz Alex Warren, może on tak nie gra elektronicznie, ale gra bardzo, bardzo przyjemnie.

0: To teraz, żeby nie pomylić Taylorów, Elizabeth Taylor to tytuł tej piosenki, a Taylor Swift właśnie ją zaśpiewała. 31 minut po 21:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli na imprezach miewacie dziwne pomysły, no szczególnie jak się dobrze bawicie, no to ja mam nadzieję, że nigdy nie przyszło wam do głowy, żeby na przykład napaść na bank. Wiadomo, to jest dość duży zastrzyk gotówki, ale pewien 50-letni mężczyzna próbował, słuchajcie, obrabować oddział banku w Tajwanie, grożąc obecnym w placówce nożyczkami. A gościa schwytano, nikomu nic się nie stało, ale wszyscy zastanawiają się, dlaczego nożyczki? Ja wiem, może gość chciał się odciąć od biedy. No albo był fanem wycinanek.
1: Reklama.
2: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
3: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
4: I nadal się trzymają, tak jak ja.
5: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velavi,
3: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
2: Wow, ale wygodnie!
6: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
7: Velavi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
2: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
8: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734. Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
5: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
1: I po reklamie.

0: Oglądam rozgrzewkę Niemiec. Dzisiaj za chwilę dosłownie grają, 22 startują. No mocni, mocni. Wyglądają na rozgrzewce bardzo mocno. Miejmy nadzieję, że to jest tak jak z Polakami. Na rozgrzewce jest mocno, a później wychodzi jak zwykle. Ale a propos pozdrowień, bo to też wyszło, sporo pozdrowień od Was. Halo, halo.
1: Cześć, tutaj Aneta. Jestem dzisiaj sama w domu. Wszyscy moi znajomi wyjechali do rodziny, więc może przydałoby się, żeby kogoś nowego poznać. Chciałam pozdrowić moją mamę Irenę z Warszawy.
0: Anetko, ja Cię pozdrawiam. No, fajnie by było poznać kogoś nowego. Ja się niestety nie mogę zapisać do tego teamu. Ja mam żonę, także nie. Ale jeśli są panowie chętni poznać Ciebie, no to proszę bardzo, dzwońcie 664-402-302. Teraz Jacek.
2: Cześć, z tej strony Jacek. Razem z moją Agnieszką zostawiliśmy z kochanymi dziadkami nasze dziecko na Mazurach. I teraz jedziemy broić coś do Warszawy. Wszystkich pozdrawiam imprezowiczów i całe Radio SK.
0: Nie żeby coś, ale proszę odebrać później dzieci.

0: 2,5 minuty i będzie 22. Przypominam, już w czwartek komuś z was rozdajemy kampera. Zgłoszenia jak zwykle na sk.pl. No i życzę wszystkim udanego imprezkowania. Boga i Paweł, kłaniam się. Ależ to jest numer. Bawcie się grzecznie, ja lecę na parapetówkę, papa. Dostałem taką głosówkę od znajomych.
1: Dawaj na parapetówkę, hej, dawaj na górę.
0: Lecę.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
3: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
6: I po reklamie.

0: Reklama. Masz firmę, market albo obiekt z separatorem ropopochodnym i tłuszczowym? Ekotrans zajmie się jego czyszczeniem sprawnie i bezproblemowo. Wywozimy nieczystości płynne, obsługujemy szamba i przydomowe oczyszczalnie. Działamy na terenie Lubelszczyzny. Współpracujemy już z 25 gminami. Usuwamy zatory, wykonujemy inspekcję telewizyjną, rur i kanałów. Wyczyścimy kanalizację sanitarną i deszczową. Postaw na doświadczenie i szybką realizację. Shopinek 104A 504 066 673. Ekotrans. Konkretnie i skutecznie.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Zamość, ulica Lubelska 35.
2: Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. 11 lipca 2026 Park Miejski w Zwierzyńcu zamieni się w głośne, żywe centrum hip-hopu. Jedna scena, jeden dzień, konkretny skład. Wystąpią Kukon, Guzior, polska wersja, Bonson, Wiśnia, Bakayoko. Nie możecie zabraknąć. 11 lipca Hip-Hop Park Festiwal Zwierzyniec. Bilety na www.hiphoppark.pl. Na wydarzenie zapraszają Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, Division Dominik Dziadosz, Karczma Młyn oraz Włoski Wół.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Zamość, ulica Lubelska 35.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Biłgoraj, szykuj się! Nadchodzi największe święto miasta. 20 i 21 czerwca Dni Biłgoraja 2026 przejmują miasto. Dwa dni muzyki, emocji i wspólnej zabawy. W sobotę usłyszymy legendarne czerwone gitary i energetyczne bratanki. Niedziela to mocne brzmienia Edzia i zespołu Paktofonika Orkiestra, a na małej scenie występy najmłodszych mieszkańców Biłgoraja. Zamknięta ulica miasta zamieni się w jarmark sidarski, pełen rękodzieła, smaków i wyjątkowego klimatu. Na Placu Wolności stanie strefa zabaw dla dzieci, a dla wszystkich strefa gastronomiczna z grillem i orzeźwiającymi napojami. Szczegóły programu znajdziecie na stronie Biłgorajskiego Centrum Kultury. Biłgoraj czeka. Do zobaczenia 20 i 21 czerwca na Dniach Biłgoraja 2026.
0: I po reklamie.

0: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl. 793 905 085.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
6: I po reklamie.

0: zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Masz ochotę zasmakować lata w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! Gorące dancingi w każdy piątek i sobotę od 20 w smaku lata w Krasnobrodzie nad zalewem. Mocne basy i topowe bity zapewnią DJ Pex oraz DJ Adams. To jak? Widzimy się? Smak lata Krasnobród nad zalewem. Każdy piątek i sobota do końca wakacji.
3: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
4: Mamo, a czemu wszyscy siedzą tak ostrożnie?
5: Bo nasze krzesła pamiętają jeszcze poprzedni remont.
6: I nadal się trzymają, tak jak ja.
7: Wiecie co, skoro łóżko kupiliśmy w Velawi,
5: to chyba czas wrócić tam po sofę, narożniki i nowe krzesła.
4: Wow, ale wygodnie!
8: No, teraz rodzinne obiady mogą trwać godzinami.
3: Velawi, ulica Szczebrzeska 27 w Zamościu. Nowy asortyment, krzesła tapicerowane, sofy i narożniki dla całej rodziny. Przyjedź, usiądź i zostań na dłużej.
4: Dobra, to dzisiaj siedzimy do wieczora.
7: To będzie ostatnia reklama.
9: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
2: I po reklamie.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.